0: tu. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam. Gdzie kończą się pytania.

0: Zostań między nami.
1: Nie wrzucaj nic. Wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
0: Love story. Ty i ja.
2: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
3: Witajcie małe i duże mobile. Ruszamy we wspólną podróż. Dziś w programie ponad 11 miliardów złotych odszkodowań z OC i AC i większe uprawnienia dla Straży Miejskiej. Arek Wodarski, ruszamy.
2: Autoradio.
3: Wielu kierowców pamięta jeszcze czasy, gdy miejscy gminni strażnicy byli postrachem kierowców. Wystawiali im rocznie ponad 1 000 000 mandatów, w większości za przekroczenia prędkości, rejestrowane przy pomocy fotoradarów. Dla wielu mniejszych gmin położonych przy uczęszczanych trasach pieniądze ze wspomnianych fotoradarów były głównym źródłem dochodów. Wielu kierowców narzekało wtedy, że strażnicy zamiast pilnować porządku na ulicach i podwórkach, polują na kierowców. Czy czeka nas powrót do tych czasów? Raczej nie. Ale uwaga, od 15 września wejdą w życie nowe przepisy dotyczące rozszerzenia katalogu wykroczeń, za które funkcjonariusze tej formacji będą mogli karać przyłapanych na gorącym uczynku sprawców bez skierowania wniosku o ukaranie do sądu.
2: Aktualności.
3: Od tego momentu strażnik miejski będzie mógł nałożyć mandat za wjazd na czerwonym świetle albo objechanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym. Wjazd na przejazd, gdy za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Kolejną zmianą, która dotyczy kierowców, jest przyznanie strażnikom prawa do karania za niezastosowanie się do poleceń funkcjonariusza, czyli za wykroczenie opisane w artykule 65a kodeksu wykroczeń, za co grozi mandat do 500 zł. Strażnicy mogą jeszcze nakładać mandaty za wykroczenia związane z nieprawidłowym parkowaniem i postojem, na przykład na chodniku, przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu czy miejscu dla osób z niepełnosprawnościami, niestosowaniem się do znaku B1, czyli zakaz ruchu w obu kierunkach, naruszeniami dotyczącymi wjazdu do stref czystego transportu, ruchem motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, ruchem pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających tenże ruch, czyli rolki, na przykład wrotki, hulajnogi bez napędu czy deskorolki. I na koniec ponad 11 miliardów złotych odszkodowań z OC i AC.
2: Autoradio.
3: Z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w pierwszym półroczu tego roku zawartych było ponad 31,5 miliona aktywnych umów komunikacyjnego ubezpieczenia OC. W tym czasie odnotowano blisko 522 tysiące szkód, w tym blisko 23 tysiące szkód osobowych. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku ubezpieczyciele wypłacili ponad 6,3 miliarda złotych z ubezpieczenia OC i blisko 5 miliardów złotych z ubezpieczenia autokasko. W sumie blisko 11,3 miliarda złotych, o ponad, uwaga, 1 000 000 000 złotych więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Według statystyk najbardziej szkodowymi dniami w tygodniu są poniedziałki i piątki. W te dni doszło łącznie do ponad 1/3 szkód z OC. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Szerokości, do usłyszenia.
2: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Dolnoślązacy chętnie zamieniali własne auta na autobusy. Jelenia Góra na Miesiąc staje się polską stolicą fotografii, a regionalny biznes uczy się dyscypliny finansowej. Pojawią się też u nas wielkie gwiazdy muzyki poważnej w Zgorzelcu.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Zaczynamy od udanego wakacyjnego bilansu bolesławieckiego przewoźnika. Kursy PKS Bolesławiec nad Polskie Morze okazały się w tym roku prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Sukces wakacyjnych linii podsumowuje prezes spółki Łukasz Jaźwiec.
3: Liczba jest podobna jak w latach ubiegłych. Ja przyznam szczerze, że w przypadku tego kursu nie do końca ważna jest ekonomia. Myślę, że najważniejsze jest to, że to już tradycją stało się, że mieszkańcy Bolesławca, ci, którzy nie mogą dotrzeć nad Polskie Morze, mogą z nami dojechać. I to jest chyba największa wartość. To jest taka trochę misja przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Bolesławcu, aby tych, którzy nie są w stanie dojechać, mogli za przyzwoite pieniądze pojawić się nad Polskim Morzem.
4: Pierwszy autokar pojechał kiedy i ostatni kiedy?
3: Pierwszy autokar pojechał jeszcze w czerwcu, czyli zaraz na początku wakacji, a ostatni z końcem sierpnia, czyli w ostatni weekend sierpnia.
4: Czy ceny paliwa na stacjach benzynowych miały wpływ na frekwencję?
3: Trudno powiedzieć, bo pewnie wiele zmiennych jest, dlaczego ktoś wybiera przejazd autobusem, no ale mam nadzieję, że ceny paliw, które dzisiaj są dosyć wysokie, przekładają się na to, że mieszkańcy powiatu bolesławieckiego będą z nami podróżowali.
4: Podróżowały bardziej pojedyncze osoby czy rodzinami?
3: Tu jest naprawdę zróżnicowana grupa odbiorców. To są i rodziny z dziećmi, i osoby starsze, i wyjazdy indywidualne. Były też takie osoby, które po prostu jechały na jeden dzień nad morze.
2: Teraz przechodzimy do twardych danych ekonomicznych. Dolnośląscy przedsiębiorcy zaczynają mocniej zacinać pasa. Lokalne firmy coraz ostrożniej zarządzają gotówką. Z najnowszych danych wynika, że nasz region jako jedyny z największych rynków w Polsce odnotował spadek wartości faktur sprzedanych w ramach faktoringu. W ubiegłym roku dolnośląskie przedsiębiorstwa zamieniły na szybką gotówkę fakturę o wartości ponad 33 miliardów złotych, co oznacza 2% regres. Ta powściągliwość to jednak dobra wiadomość, bo z kolei z raportu Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor wynika, że przeterminowane długi rosną u nas najwolniej w całym kraju, a Dolny Śląsk skutecznie hamuje groźne zatory płatnicze. I na koniec pozytywne trendy. Pozostajemy przy kulturze najwyższych lotów, która już w sobotę zawita na polsko-niemieckie pogranicze. Światowy format i wielkie muzyczne emocje w Zgorzelcu. W tamtejszym miejskim domu kultury wystąpi wybitny polsko-amerykański duet młodego pokolenia, pochodząca z Legnicy skrzypaczka Sara Dragan i utytułowany amerykański pianista Kenny Broberg.
5: Ona, pochodząca z Dolnego Śląska, konkretnie z Legnicy, wielokrotnie nagradzana solistka młodego pokolenia, uznawana za jedną z najwybitniejszych skrzypaczek swoich czasów, słynie z wirtuozerii, głębokiej ekspresji oraz magnetycznej osobowości scenicznej. On, jeden z najbardziej utalentowanych amerykańskich pianistów swojego pokolenia, wicemistrz prestiżowego konkursu imienia Van Cliberna. Sara Dragan i Kenny Broberg koncertują na największych scenach świata. W Zgorzelcu zaprezentują niezwykle wymagający program pełen muzycznych kontrastów od gwałtownego Subito Lutosławskiego przez śpiewaną arię Leńskiego-Czajkowskiego, aż po mroczną i przejmującą pierwszą sonatę F-moll Prokofiewa. Kameralna sala zgorzeleckiego MDK-u pozwoli publiczności śledzić ten fascynujący, intymny dialog skrzypiec z fortepianem z najbliższej odległości. Mistrzowski recital odbędzie się już najbliższą sobotę, 19 września, o godzinie 19 w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu przy ulicy Parkowej 1. Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc ze względu na warunki sali jest ściśle ograniczona. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
2: A w Jeleniej Górze w Muzeum Karkonoskim wystartowało kultowe Biennale Fotografii Górskiej, organizowane niezmiennie od 1980 roku. O wyjątkowości tegorocznych ekspozycji mówi dyrektorka Muzeum Karkonoskiego Julita Zaprucka.
6: Konkursu fotograficznego o tradycji ponad 40-letniej. Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, reprezentowane przez duszę tego konkursu, pana Tomka Mielecha. Prezentujemy w towarzystwie prac konkursowych Biennale autochromy, najstarsze kolorowe fotografie gór.
7: Na konkurs wpłynęło 736 fotografii zgłoszonych przez 99 autorów. Jury wybrało ponad 200 fotografii do wystawy konkursowej i nagrodziło 6 autorów nagrodami. Grand Prix otrzymał Marcin Bawiec za cykl fotografii alpejskich. Wystawa Biennale Fotografii Górski to jest jedna z wystaw, które możemy zobaczyć w Jeleniej Górze. Drugą wystawą jest wystawa Autochromy, początki fotografii barwnej w górach. Ona jest realizowana w ramach projektu Światłoczuli, dofinansowanego ze środków euroregionalnych. Kuratorem tej wystawy jest Zbigniew Ładygi.
8: W tej chwili to wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do koloru. Dawna fotografia dla nas to jest głównie czarno-biała czy sypiowa, natomiast tak naprawdę jeszcze przed I wojną światową pod Czechy trafiły technologie, które pozwalały fotografować świat, również góry, właśnie w kolorach. Mamy kilkadziesiąt zdjęć i tutaj rzeczywiście mamy taką reprezentację głównie autorów polskich.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Znamy wysokość przyszłorocznej pensji minimalnej. Sezon infekcyjny wystartował, w przychodniach większy ruch. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą, dziś wieczorem Bułgaria. Miriam Lipińska. Prawie 5 tysięcy złotych wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 zł brutto, czyli mniej więcej 3700 zł na rękę. To wzrost o 3%. Nową kwotę zatwierdził rząd. Wejdzie w życie w styczniu. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, częściowo takie, jakie ma policja. Strażnicy mogą już karać za fotografowanie obiektów strategicznych i za przewinienia na przejazdach kolejowych. Chodzi o to, by odciążyć policjantów, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
3: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
2: Poważniejsze konsekwencje finansowe grożą za powodowanie zagrożenia na torach. Mandat może wynieść nawet 3000 zł. Minister obrony poleci do Stanów Zjednoczonych na rozmowy o bezpieczeństwie. Władysław Kosiniak-Kamysz w przyszłym tygodniu spotka się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Jak mówi, rozmowy mają dotyczyć współpracy wojskowej, ewentualnej stałej bazy USA w Polsce i zagrożenia wschodniej granicy NATO ze strony Rosji. W pobliżu niemieckiej bazy lotniczej znaleziono szczątki rozbitego drona. Bezzałogowiec spadł w Dolnej Saksonii na północnym zachodzie Niemiec. Służby na razie nie podają wielu szczegółów. Trwają poszukiwania kolejnych fragmentów maszyny. Na początku sierpnia rosyjskiego uzbrojonego drona znaleziono na lotnisku w Lipsku. Sezon infekcyjny powoli się rozkręca. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
4: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
2: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. Zapowiada się bardzo ciepła jesień, takie są najnowsze prognozy. Wysokie temperatury wrócą, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
5: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła. Temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa. Taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
2: I właśnie dziś będziemy mieli taki ciepły podmuch na południu Polski, wyraźnie powyżej 20 stopni. I na koniec sport. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0. Wynik z pozoru pewny, ale Ukraińcy też pokazali dobrą siatkówkę, szczególnie w trzecim secie, kiedy wychodzili nawet na prowadzenie. Mówił tuż po spotkaniu nasz siatkarz Marcin Komenda.
6: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu i to cieszy.
2: Dziś ostatni mecz grupowy. Polska zmierzy się ze współgospodarzami tej imprezy, Bułgarią. Biało-czerwoni są pewni wygrania grupy, a jeśli znowu zostaną mistrzami Europy, będą też pewni wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: Tak jest, o poranku to lato nie jest, to jest bardziej jesień, bo od jakiejś 8 do góry 16 stopni, ale później, słuchajcie, 22 do 25. Czego więcej chcieć od środy? Radek Bajer, Muzyczne Radio, Lato. Witamy.

0: To jest Ava Max i Spety Fake. Zegar pokazuje 10 minut po 6. AIMGW pokazuje ostrzeżenia, ostrzeżenia przed burzami. One są w pasie takim górskim, przygranicznym, od Zgorzelca ciągnąc kreskę wprost na ziemię kłodzką, zakaczając o Jelenią Górę, Wałbrzych, Zgorzelec właśnie, no i całą ziemię kłodzką. Uważajcie na siebie, tam burze są możliwe dzisiaj od której godziny? Od 16 do 20, a miejscami może towarzyszyć im wiatr do 65 km na godzinę, lokalnie mały grad, a spaść może do 20 litrów na metr kwadratowy. Czy tak się wydarzy?
1: Cześć, tu Daria Zawiałow, słuchacie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę.
0: Tego nie wiemy, ale prawdopodobieństwo zostało określone na 70%, czyli całkiem wysoko. A teraz Daria Zawiałow i Punk Fu, za moment zajrzymy do kalendarium. Polecamy się.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Tak, i to jaki poranek? Poranek w środę, 16 września. Piękny poranek, bo dzień się szykuje piękny. 106 dni do końca roku. Mamy też Dzień Bluesa, Dzień Maszynisty, Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, Światowy Dzień Fryzjera i Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej. Jeśli zaś chodzi o imieniny, to mają je dzisiaj Kamila, Kornel i Łucja. Słońce dopiero wstanie o 6.34, zajdzie o 19.09, a dzień krótszy będzie od najdłuższego. Po 3 godziny i 57 minut będzie trwał 12 godzin i 35 minut. To jest ta pora, kiedy zaglądamy też do kalendarium muzycznego. B.B. King urodził się 101 lat temu, w zasadzie nazywał się Riley B. King. Gitarzystą był i wokalistą bluesowym, jednym z trzech królów bluesa razem z Albertem Kingiem i Freddie Kingiem. Zmarł w roku 2015 w wieku 89 lat. Korneliusz Pacuda kończy dzisiaj 83 lata, to polski dziennikarz i krytyk muzyczny, ale przede wszystkim znany człowiek jako popularyzator muzyki country. Trudne słowo o poranku. 16 września roku 1963 urodził się Richard Marx, wokalista, kompozytor i twórca tekstów. W roku 1974 urodziła się Luna, piosenkarka, autorka tekstów i tancerka również. Maria Callas zmarła tego dnia w roku 1977. Naprawdę nazywała się Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos. O tak, człowiek sobie wyćwiczył w głowie, a później wziął i zapomniał. Śpiewaczka operowa, sopranowa, urodziła się w wieku 20, w roku 1923 zmarła mając lat 53. Katie Melua kończy dzisiaj 42 lata, to niestety nie polska piosenkarka, autorka tekstów i gitarzystka. A jeśli chodzi o Andrzeja Trzaskowskiego, to 16 września roku 1998 ten kompozytor, dyrygent, pianista, publicysta, krytyk muzyczny, jazzman odszedł do największej orkiestry świata. Andrzej Trzaskowski urodził się 23 marca roku 1933, a odchodząc miał lat 65.
0: Kalendarium regionu.
1: Jak zwykle o tej porze zaglądamy do kalendarium regionalnego, w którym to zanotowuje historia fakty następujące, iż rok 1827, wtedy to browar miejski w Lubomierzu został wydzierżawiony jednej osobie. W ten sposób zakończono spory między mieszczanami, którzy dotychczas ważyli piwo naprzemiennie. Spory te dotyczyły dopuszczalnej wielkości produkcji i czasu sprzedaży. Ależ oni kiedyś mieli problemy w mieście. W roku 1993 Rada Ministrów powołała do życia Park Narodowy Gór Stołowych o powierzchni 6,5 tysiąca hektarów.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

Flame on Fire, śpiewa Sarah Engels, a my mówimy, życzymy wam też ognia dzisiaj, ognia pod kotłem, ognia w życiu i tylko, żeby strażacy nie mieli zbyt dużo do roboty. Natalia Schroeder, teraz lustra i też tego wam życzymy, żeby przed lustrem dzisiaj wyglądać pięknie od razu, jak się wstanie, a nie dopiero przed samym wyjściem z domu.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Tak jest, jedź bezpiecznie, uważaj na siebie. Biometr o poranku korzystny. Słońca jeszcze nie ma, zwłaszcza tego, które...

0: niebiesko byłoby nad horyzontem i świeciło nam prosto w oczy, więc szanse na to, że dojedziecie, są większe niż jeszcze na przykład wczoraj o tej porze. Do tego wszystkiego dokładamy fakt, że na korkostradzie A4 i w Zgorzelcu bez korków i odcinek dolnośląski i odcinek opolski i odcinek katowicki śląski i odcinek małopolski aż do Rzeszowa i w drugą stronę, tu bez większych problemów. Jedynie lekkie spowolnienie na wlocie i wylocie z Krakowa od strony Wrocławia, ale to normalne. Jest 6:27, to jest ta pora, kiedy ruch zaczyna się robić naprawdę większy. Jeśli zaś chodzi o drogi S3 i S5, a także autostradową obwodnicę Wrocławia, S8, A2, A1 i dalej w kierunku na Warszawę i na wschód, to tam też bez większych problemów i bez większych spowolnień, chyba że o czymś nie wiemy, a wy wiecie, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Będziemy wdzięczni w imieniu naszych słuchaczek i słuchaczy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: 6.30 na zegarze, najchłodniej w Wieleniej Górze, 8 stopni niespełna na punkcie pomiarowym INGW na lotnisku, a najcieplej w Zielonej Górze, lekko ponad 15 stopni, zazdrościmy. 22 w Wałbrzychu, do 25 stopni dzisiaj w Legnicy i Wrocławiu, temperatury maksymalne na tę środę. Sporo słońca, trochę chmur, a opady będą, owszem, po południu, wieczorem, do nocy.
1: Muzyczne radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wiatr, ten jest słaby i umiarkowany i w pierwszej części dnia będzie nam wiał z kierunków południowych, przeważnie z południa i południowego zachodu. Jeśli chodzi o wartość ciśnienia, to nie jest najwyższe, to 1013 hektopaskali i w ciągu dnia jeszcze będzie spadać, biometr mamy o poranku korzystny. Jakość powietrza albo idealne, albo w najgorszym wypadku dobre, ale tych żółtych punktów na mapie regionu w ciągu ostatniej godziny ilość zmniejszyła się i w tej chwili tak jest tylko w okolicach Głogowa, w Rawiczu, Wrocławiu, Sycowie, a także w Kłodzku i na ziemi kamiennogórskiej, ale tych punktów jest dosłownie kilka. Teraz Beata Nowicka i poranny raport regionalny.
2: W Czarnie-Zdroju kursuje pierwsza w historii gminna linia autobusowa, która połączyła najważniejsze punkty miasta. Legniczanie decydują o milionach z budżetu obywatelskiego.
3: Głosowanie jest bardzo proste.
4: Potrwa do 25 września.
2: Powiemy też o tegorocznych atrakcjach kultowego pożegnania lata w stacji turystycznej Orle.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Zaczynamy od lokalnego święta demokracji w Legnicy. Mieszkańcy mają czas do 25 września, by wskazać inwestycje, które zmienią ich najbliższe otoczenie. Wystartowało głosowanie na projekty zgłoszone do legnickiego budżetu obywatelskiego na 2027 rok. A na liście znalazły się aż 44 propozycje, w tym 7 ogólnomiejskich i 37 obszarowych. Każdy legniczanin może oddać 2 głosy. Jeden na pomysł dotyczący całego miasta, a drugi na projekt ze swojej dzielnicy. O szczegółach głosowania Andrzej Stefańczyk.
4: Głosować można przez internet, a także stacjonarnie, między innymi w bibliotekach publicznych. W tym roku mieszkańcy nie muszą podawać numeru PESEL, mówi koordynator LBO Andrzej Czabajski.
5: Jeżeli chodzi o głosowanie w tym roku, to co prawda przepisy się nie zmieniły, jednak jeżeli chodzi o samochód do głosowania, to nie będziemy wymagali teraz numeru PESEL. Mamy nadzieję, że pomoże to liderom, mieszkańcom, żeby ten głos jednak oddać. Mamy też bardzo dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy nie są tak obeznani w mediach społecznościowych i internecie, mogą skorzystać nie tylko z jednego punktu tutaj do głosowania, który mamy tutaj pod adresem Rynek 3, ale też w bibliotekach publicznych.
4: Wśród projektów są m.in. place zabaw, tereny rekreacyjne oraz park Active Game z planowanym 100-metrowym torem do rywalizacji w Parku Bielańskim. Do głosowania zachęca prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
6: Ja też byłem kiedyś liderem w pierwszym budżecie obywatelskim, także bardzo mnie cieszy, że to zaangażowanie mieszkańców jest. Jest teraz to zdecydowanie prostsze i w zakresie zgłaszania, bo nie trzeba zbierać tych dziesiątków podpisów pod projektem i zdecydowanie prościej jest zagłosować, ponieważ wystarczy wejść na stronę internetową, przypomnę www.lbo.legnica.eu i to głosowanie jest bardzo proste.
4: Głosowanie potrwa do 25 września do godziny 17. Pełna lista projektów oraz szczegóły dotyczące głosowania dostępne są na stronie lbo.legnica.eu. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Podczas gdy Legnica wybiera chodniki i parki, w innej części Dolnego Śląska historyczne zmiany stały się już faktem. W Czarnie-Zdroju kursuje pierwsza w historii gminna linia autobusowa, która połączyła najważniejsze punkty miasta.
7: Tak, ale tu należy wyraźnie podkreślić, że to projekt i operator zupełnie inny i niezależny od przejeżdżających przez Szczawno wałbrzyskich autobusów. Szczawieńskie połączenie realizuje, jak już wspomnieliśmy, prywatny przewoźnik niewielkim busem.
8: Jest to taka trasa testowa. Chcemy mieszkańcom zapewnić dojazd bądź w okolice cmentarza, gdzie wiadomo na wyniesieniu jest zlokalizowane i jest to bardzo trudny teren dla osób już w podeszłym wieku. Chcemy dowozić mieszkańców i do centrum, i dalej do parku handlowego.
7: To Marek Ćmikiewicz, burmistrz Szczawna-Zdroju. Niewielki, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych bus będzie zatrzymywał się nie tylko na istniejących już i znanych mieszkańcom przystankach, ale także w miejscach, do których do tej pory autobusy nie dojeżdżały.
8: pojawiły się chociażby w takich miejscach jak ulica Nizinna, zabytkowy Park Szwedzki. Myślę, że będzie to dobrze, liczę na to, że będzie to dobrze przyjęte przez mieszkańców.
7: Dziś po Oszczawnie Zdroju jeździ niewielki bus, ale jak podkreśla burmistrz, to kilkumiesięczne rozwiązanie testowe mające do końca roku dać odpowiedź na temat rzeczywistych potrzeb komunikacyjnych tego liczącego niewiele ponad 4000 mieszkańców. Uzdrowiska. Ze Szczawna Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
2: Nowy autobus niewątpliwie ułatwia już podróżowanie po uzdrowisku, a amatorom dłuższej wyprawy podpowiadamy pomysł na spędzenie nadchodzącego weekendu. Stacja turystyczna Orle zaprasza na kultowe izerskie pożegnanie lata. Nadchodzący weekend upłynie pod znakiem tradycyjnych konkursów i odkrywania regionalnych tajemnic.
3: Stanisław Kornafel, gospodarz stacji turystycznej Orle i prezes Towarzystwa Izerskiego w Szklarskiej Porębie. Już po raz 25. Zapraszamy na otwartą imprezę pożegnanie lata. Wspólnie z Czechami o godzinie 10 w najbliższą sobotę w miejscu, gdzie stała huta Hoffnungstal, a nazywa się to miejsce dzisiaj Dolina Nadziei, jest to część Harachowa, odsłaniamy gablotę ze starym szkłem oraz tablicę, która miejmy nadzieję będzie kiedyś częścią ścieżki po hutach szkła pogranicza, w których to huta w XIX wieku odrodziły się weneckie techniki produkcji zdobienia szkła, między innymi technika Milafiori. O tym wszystkim będzie mówił największy chyba eksport w Polsce od tego szkła, pan Marek Kordasiewicz.
2: Ciąg dalszy wyjątkowego historycznego szlaku już po polskiej stronie granicy.
3: Przemieścimy się do stacji turystycznej Orle i o 12 będzie odsłonięcie nowego, trzeciego już pomnika hutnika szkła. No, od kilku lat stoi cokół i naprawdę bardzo udaną rzeźbę wykonał pan Mirosław Kuźma.
2: Na Orlu zapachnie też dymem z ogniska i regionalnymi aromatami, a wszystko za sprawą kulinarnej rywalizacji. Wieczorną przestrzeń dawnej osady hutniczej wypełni muzyka na żywo, a niedziela przyniesie chwilę wyciszenia.
3: O godzinie 12 wernisaż wystawy niestety pośmiertnej, bo odszedł nam w styczniu tego roku artysta, malarz związany z Akademią Sztuk Pięknych Wrocławską, pan Piotr Tyszkowski, i wystawa nosi tytuł Tysiu, bo tak żeśmy go nazywali. Wystawa do pierwszych dni listopada.
2: Na to niezwykłe spotkanie na pograniczu zapraszają wspólnie Towarzystwo Izerskie i stacja turystyczna Orle. A więcej szczegółów na naszej stronie internetowej i na facebookowym fanpage'u Muzyczne Radio Info. Z kolejnym raportem o 7.30 pojawi się w studio Ania Targota.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hey, my name is Gabry Ponte and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Ogłoszenie płatne. W Łomnicy w okolicy kempingu 4Active Offroad Action na ulicy Lipowej zaginął pies rasy Chihuahua o imieniu Lili. Suczka ma brązową sierść z białą łatką na piersi. Za odnalezienie nagroda 1000 euro. Kontakt plus 49 175 75 60 092. Ogłoszenie płatne.
0: Muzyczne Radio o poranku.
2: Sprawdzamy godzinę.
3: 6:45 prawie, za kwadrans siódmy, teraz u nas Gordo i Rainier, Zonneveld i Loco, Loco. Żeby ten dzień nie był dla was zbyt szalony, czyli żeby nie był za bardzo Loco, Loco wam życzymy.

0: Sprawdzane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Tak, tak, na całą środę. Barany, drogie życie nie oszczędzi przykrych momentów, ale najważniejsze to nie poddawać się łatwo. Byki, to odpowiedni dzień, aby pogodzić się z wrogami, wyjaśnić ewentualne spory i rodzinne nieporozumienia. Bliźnięta usłyszą na swój temat sporo plotek. Najważniejsze to nie przejmować się nimi. Raki będą optymistyczne i radosne, a swym humorem zarażać będą całe najbliższe otoczenie. Lwom sprzyjać będzie szczęście. Nie cały czas, ale powodów do narzekań generalnie nie będzie. Panny zostaną dziś źle zrozumiane. Decyzje mogą zostać odebrane całkowicie na odwrót. Wagi, seria niefortunnych zdarzeń zmusi do nagłej korekty wcześniejszych planów. Skorpiony wezmą się w końcu za siebie. Zapewni im to dobry nastrój przez cały dzień. A strzelców czeka dziś niespokojny dzień. Warto się wyciszyć, wybierając na przykład na mały spacer. Koziorożce, uda się wyjaśnić nieporozumienie. Dzięki temu poprawi się rodzinny klimat. Wodniki, nie wolno wtrącać się w sprzeczki znajomych, można wiele stracić, a oni szybko się pogodzą. Ryby, nie ma co obawiać się zmiany planów, które i tak wymagają gruntownej poprawy. A dzisiaj jest środa, jest 16 września, rok 2026 trwa w najlepsze i trwać będzie jeszcze przez 106 dni. Jeśli chodzi o święta typowe mniej lub bardziej, to mamy Dzień Bluesa, Dzień Maszynisty, Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, Światowy Dzień Fryzjera, a o fryzjerkach nic nie napisali, i Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej. Jeśli chodzi o imieniny, to świętują je dzisiaj Kamila, osoba wszechstronna, niespokojna o zmiennej naturze, Kornel, miły, wesoły i bystry, a także Łucja, niezależna i bardzo ciekawska. Osoby urodzone 16 września są pomysłowe i dociekliwe, mają powodzenie w interesach, zazwyczaj zdobywają majątek i stanowisko. Chętnie pomagają innym, bardzo przejmują się losem przyjaciół i krewnych. Ich wadą jest wielka ciekawość, która czasem przeradza się we wścibstwo. Mają powodzenie w miłości. Szczęśliwa dla nich cyfra 7. Kamień szlachetny bursztyna, sprzyjający im znak zodiaku Rak.
0: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Tom Petty, Running Down a Dream. Tak dla was gramy w ten jakże piękny dzień. A za moment będziemy was również informować. Będzie porcja wieści z kraju, ze świata i ze świata sportu również. Za 4 minuty minie 7.
1: Cześć, z tej strony Kasia
2: i Jacek,
1: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
2: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
0: Reklama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
3: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
4: Będą surowsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Szef MON o nowych ustaleniach w sprawie drona z Rusinowa. System kaucyjny w Lizbonie obudził demony, mówi burmistrz i apeluje do portugalskiego rządu. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, m.in. przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
4: Do tego zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe informacje na temat drona wyłowionego z Bałtyku w Rusinowie niedaleko Jarosławca. To najprawdopodobniej dron Gerbera nowego typu, który Rosja utraciła podczas testowania nowych zdolności w rejonie Bałtyku, mówi minister.
6: Nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i w świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
4: Przy wyjaśnianiu incydentów z udziałem rosyjskich dronów Polska będzie współpracować z Litwą. W nocy z poniedziałku na wtorek natowskie myśliwce zastrzeliły bezzałogowca z ładunkiem wybuchowym, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał czasy, gdy Karol Nawrocki pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste. Mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł, mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
7: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
4: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Natychmiast skończmy z systemem kaucyjnym, apeluje do portugalskiego rządu burmistrz Lizbony. Carlos Moedas ocenił, że wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę PET i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy i wyzwoliło w społeczeństwie patologiczne zachowania. Chodzi o okradanie automatów na butelki. Coraz więcej osób grzebie też w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek. Kiedyś były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu, teraz próżno ich szukać. Kuropatwy. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację. Wczoraj pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 tych ptaków pochodzących z hodowli.
8: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
9: To był dobry znak, tak?
8: Tak.
9: Że one tak spokojnie wyszły.
8: To bardzo dobry znak. Widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
4: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Na razie nie stracili nawet seta. Polscy siatkarze zapewnili sobie zwycięstwo w grupie B Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w Sofii Ukrainę 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Wyrównany bój Ukraińcy toczyli tylko w trzeciej partii, bo jak mówi trener Nikola Grbicz, nie udało się odrzucić rywali od siatki.
11: Jestem zadowolony, specjalnie z te pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta i walczyliśmy.
10: Dziś na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają z Bułgarią mecz o 18:00. Górnik Zabrze umocnił się na prowadzeniu w piłkarskiej ekstraklasie. W zaległym meczu lider pokonał w Kielcach Koronę 2-0, mówi trener Michał Gaszparik.
12: Obawiałem się tego meczu, bo trudny teren, super transfery zrobili, mają świetnych piłkarzy,
2: bardzo dobrego trenera. Ciężki ten system, bo mają jakościowych piłkarzy i utrzymają się przy piłce, ale chłopacy dzisiaj naprawdę super taktycznie zagrali, bo ważna pierwsza bramka zdecydowała o tym wyniku, bo w tej drugiej połowie już ci chłopacy zagrali to, co potrzebowaliśmy.
10: Z 8 meczów Górnik wygrał 7 i ma 5 punktów przewagi nad Legią. W drugim zaległym meczu Raków Częstochowa przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3 i wciąż jest ostatni w tabeli. Polonia Bytom jako ostatnia awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowa drużyna pokonała w Łodzi występujące dwie klasy niżej rezerwy Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy odbędzie się jutro o godzinie 14. Nairobi będzie za 3 lata pierwszym afrykańskim gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw świata, tak zdecydowała Federacja World Athletics. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium. Niemcy zorganizują imprezę 2 lata później, w 2031 roku. A skoro już przy lekkiej atletyce jesteśmy, Anastazja Kuś została nominowana przez Federację European Athletics w plebiscycie na najlepszą zawodniczkę tego roku w kategorii schodząca gwiazda. 19-latka zdobyła złoty medal mistrzostw świata juniorów w Eugene, ustanawiając rekord Polski do lat 20 w biegu na 400 metrów.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Proszę bardzo, tygodniki Jelonka Wróć, portal Jelonka Donosi, dworzec PKP w Jeleniej Górze, węzeł przesiadkowy, z którego codziennie korzystają setki pasażerów i turystów. Tymczasem zwykłe skorzystanie z toalety może tu być problemem, bo kiedyś były bezpłatne i ogólnodostępne, ale od pewnego czasu zamontowano automat wrzutowy. By wejść do środka trzeba zapłacić 2 zł, przy czym urządzenie nie przyjmuje ani blika, ani karty. Trzeba mieć monetę, 2 i nie ma możliwości uiszczenia opłaty w inny sposób, nawet 2 złotóweczkami. Jak się ma 5, to też nie skorzysta się. A wieczorem sytuacja jest jeszcze trudniejsza, bo kasy biletowe są nieczynne, a zamknięte są również punkty handlowe, gdzie można rozmienić pieniądze. Słuchajcie, normalnie skandal. Żeby zdążyć na 2, trzeba mieć ze sobą 2.
1: Muzyczne Radio. Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry. Witamy. 7:10, środa 16 września.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: Nawet jak jest biomet korzystny, to o poranku człowiek, wiadomo, ma taki umysł czasami bardzo nielotny i czyta sobie na przykład przy okazji otwarcia jakiejś strony internetowej z kalendarium: po latach liczy się cichość rano i uszczelka, która nie przymarzła. I tak sobie zastanawia się, czy to jakieś nowoczesne przysłowie, czy to jakieś japońskie haiku. A okazuje się, nie, to reklama jakiejś takiej wazelinki na uszczelki. Można i tak, 13 po 7.

0: J Balvin, Amber Mark, Steve Vai, Travis Barker i Jump. Na zegarze już 16 minut po 7, więc my skaczemy teraz do krainy motoryzacji.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Witajcie małe i duże mobile. Ruszamy we wspólną podróż. Dziś w programie ponad 11 miliardów złotych odszkodowań z OC i AC i większe uprawnienia dla Straży Miejskiej. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Wielu kierowców pamięta jeszcze czasy, gdy miejscy i gminni strażnicy byli postrachem kierowców. Wystawiali im rocznie ponad 1 000 000 mandatów, w większości za przekroczenia prędkości, rejestrowane przy pomocy fotoradarów. Dla wielu mniejszych gmin położonych przy uczęszczanych trasach pieniądze ze wspomnianych fotoradarów były głównym źródłem dochodów. Wielu kierowców narzekało wtedy, że strażnicy zamiast pilnować porządku na ulicach i podwórkach, polują na kierowców. Czy czeka nas powrót do tych czasów? Raczej nie. Ale uwaga, od 15 września wejdą w życie nowe przepisy dotyczące rozszerzenia katalogu wykroczeń, za które funkcjonariusze tej formacji będą mogli karać przyłapanych na gorącym uczynku sprawców bez skierowania wniosku o ukaranie do sądu.
1: Aktualności.
2: Od tego momentu strażnik miejski będzie mógł nałożyć mandat za wjazd na czerwonym świetle albo objechanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym. Wjazd na przejazd, gdy za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Kolejną zmianą, która dotyczy kierowców, jest przyznanie strażnikom prawa do karania za niezastosowanie się do poleceń funkcjonariusza, czyli za wykroczenie opisane w artykule 65a kodeksu wykroczeń, za co grozi mandat do 500 zł. Strażnicy mogą jeszcze nakładać mandaty za wykroczenia związane z nieprawidłowym parkowaniem i postojem, na przykład na chodniku, przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu czy miejscu dla osób z niepełnosprawnościami, niestosowaniem się do znaku B1, czyli zakaz ruchu w obu kierunkach, naruszeniami dotyczącymi wjazdu do stref czystego transportu, ruchem motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, ruchem pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających tenże ruch, czyli rolki, na przykład wrotki, hulajnogi bez napędu czy deskorolki. I na koniec ponad 11 miliardów złotych odszkodowań z OC i AC.
1: Autoradio.
2: Z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w pierwszym półroczu tego roku zawartych było ponad 31,5 miliona aktywnych umów komunikacyjnego ubezpieczenia OC. W tym czasie odnotowano blisko 522 tysiące szkód, w tym blisko 23 tysiące szkód osobowych. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku ubezpieczyciele wypłacili ponad 6,3 miliarda złotych z ubezpieczenia OC i blisko 5 miliardów złotych z ubezpieczenia autokasko. W sumie blisko 11,3 miliarda złotych, o ponad, uwaga, 1 000 000 000 złotych więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Według statystyk najbardziej szkodowymi dniami w tygodniu są poniedziałki i piątki. W te dni doszło łącznie do ponad 1/3 szkód z OC. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Szerokości, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Tak gra muzyczne radio o poranku.
4: To nasze życie,

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaglądamy na czwórkę tutaj bez większych kłopotów. Nawet korek, którym zazwyczaj jest o tej porze na wlocie do Niemiec w Jędrzychowicach, Ludwigsdorfie, dzisiaj jakoś nie występuje. Jeszcze raz sprawdźmy to, czy na pewno nic się nie zmieniło. Nie, nic się nie zmieniło. Tutaj czysto, przejezdnie i na szybko, jeśli właśnie chodzi o wlot do Niemiec. Cały odcinek w kierunku Rzeszowa bez problemów, w drugą stronę też bez problemów, z wyjątkiem wylotu z Krakowa. Tam delikatne spowolnionka, ale to rzecz normalna o tej porze. Zaglądamy na inne drogi, na S5 między Krynicznym a Wrocławiem północ. Zamknięty jest prawy pas ruchu, obowiązuje 80 km na godzinę maksymalnie. Droga krajowa numer 8 między Radzikowem a Mleczną. Od 7 rano prowadzone są prace przy odwodnieniu i tam obowiązuje 40 na godzinę. Droga krajowa numer 39 Strzelin, Biedrzychów. Tam czyszczone są rowy, ale według GDDKiA nie będzie to powodowało utrudnień w głównym ciągu drogi. No a od południa zaczną się prace na A4 między Wrocławiem Wschód, a punktem poboru Opłot w Karwianach i wtedy to będzie mogło się korkować, ale póki co nic wielkiego na drogach się nie dzieje. Chyba że o czymś nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: jest Natalia Pławiak w towarzystwie Tabia. Taba to jest piosenka Loty. Mamy nadzieję, że wy dzisiaj żadnych lotów z wyjątkiem wysokich nie będziecie mieli. A zegar pokazuje 7:29. Za moment u nas najświeższa prognoza pogody, będzie również raport regionalny.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Polecamy się.
1: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Piękna środa nam się szykuje, teraz od 9 do 15 stopni, ale później od 22 do aż 25. Do tego wszystkiego dodajemy fakt, że sporo słońca na niebie i trochę chmur tylko, a do tego wszystkiego meteo mówi, owszem, padać może, ale po południu i wieczorem do nocy. Chyba że mieszkacie w tym paśmie takim górskim, blisko granicy z Niemcami i z Czechami, od Zgorzelca aż do ziemi kłodzkiej, to tam nawet jest ostrzeżenie przed popołudniowymi i wieczornymi burzami, w czasie których wiatr może osiągnąć do 65 km na godzinę, a może spaść w tym czasie 20 litrów wody na metr kwadratowy. Drobny, niewielki grat również jest niewykluczony.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: A tymczasem sprawdzamy ciśnienie i to jest coraz niższe, jeszcze niższe będzie. W tej chwili barometry w stolicy regionu pokazują 1012 hektopaskali. Biometr mamy korzystny, a jakość powietrza w całym regionie jest idealna. W najgorszym wypadku dobra, ale tych żółtych kropek na mapie regionu jest dosłownie 3, góra 4. Leszno, Krotoszyn, Syców, Kępno, Namysłów, Opolszczyzna, a także Kłodzko i kawałeczek Wrocławia. To wszystkie żółte punkty. A teraz raport regionalny Anna Tarkota.
6: Dzień dobry. W tych wiadomościach Nowa Ruda. Burmistrz z ministrem o linii kolejowej Wałbrzych-Kłodzko. Także miliony dla dolnośląskich szpitali, a także podsumowanie wakacyjnych kursów PKS Bolesławiec. Zapraszam na szczegóły. Na początek Nowa Ruda, gdzie po raz kolejny wraca temat potrzeby pilnej modernizacji linii kolejowej z Wałbrzycha do Kłodzka. W tej sprawie burmistrz miasta rozmawiał z ministrem infrastruktury. Materiał Jacka Zycha.
7: Tak, rzeczywiście temat pilnych napraw, jakich wymaga dziś noworudzki odcinek tej linii, był tematem rozmów, jakie burmistrz Tomasz Kiliński prowadził w Ministerstwie Infrastruktury. Spotkał się tam z ministrem Piotrem Malepszakiem i pochodzącą właśnie z Nowej Rudy marszałek Sejmu Moniką Wielichowską.
8: Obecnie trwają i będą trwały remonty na tej linii i pan minister Piotr Malepszak zna stan techniczny tej linii i wie, że potrzebne są kolejne i takie są zakładane do realizacji.
7: To właśnie burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński. Odrębnym, ale równie ważnym tematem dla mieszkańców Nowej Rudy jest remont dworca kolejowego. Obiekt będący własnością PKP Nieruchomości jest dziś w opłakanym stanie.
8: Ten obiekt znajduje się na liście rezerwowej w programie remontów dworców, który PKP realizuje, więc też jakby zabiegamy o ten obiekt, bo jest to stosunkowo, można powiedzieć, niewielki w porównaniu z niektórymi obiektami zakres prac niezbędny do tego, aby dworzec został wyremontowany i był przyjazny dla mieszkańców i turystów, którzy do nas przyjeżdżają.
7: Nowa Ruda położona jest niemal dokładnie w połowie drogi między Wałbrzychem a Kłodzkiem. Dziś pociąg to jedyne połączenie komunikacyjne z Wałbrzychem. Trochę lepiej jest z Kłodzkiem. Tu kursują autobusy PKS Kłodzko i prywatnych przewoźników. Z Nowej Rudy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Blisko 28 milionów złotych na obniżenie rachunków za energię. Takie potężne wsparcie finansowe trafi do szpitali w Bolesławcu i Zgorzelcu. Obie placówki medyczne otrzymały wyjątkowo korzystne unijne pożyczki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Miliony zostaną przeznaczone na kosztowne inwestycje, które pozwolą drastycznie ograniczyć zużycie prądu oraz ciepła w budynkach, a to przełoży się na niższe koszty codziennego funkcjonowania. Szpital w Zgorzelcu dostanie na ten cel 15 milionów złotych, z kolei lecznica w Bolesławcu 12,5 miliona złotych. Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz podkreśla, że każda złotówka zaoszczędzona na rachunkach za energię to w przyszłości więcej pieniędzy na realne potrzeby pacjentów oraz wyższy standard leczenia. To, co wyróżnia to finansowanie, to bezprecedensowe, rewelacyjne warunki. Pożyczki są oprocentowane stałą stawką na poziomie zaledwie 1%, a ich spłata może zostać rozłożona nawet na 20 lat. Co ważne, instytucje nie musiały wykładać ani grosza wkładu własnego, a do 40% pożyczonego kapitału może zostać ostatecznie umorzone w formie formie dotacji. Władze regionu przypominają, że z tego samego programu mogą skorzystać również inne podmioty z Dolnego Śląska, w tym lokalne samorządy, organizacje pozarządowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
5: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: A na koniec podsumowanie. W tym roku wakacyjne kursy PKS Bolesławiec nad Polskie Morze cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Z przejazdów do najpopularniejszych nadbałtyckich kurortów od Międzyzdrojów po Okołobrzeg chętnie korzystały całe rodziny. I nie dlatego, że nie miały własnego transportu, ale przede wszystkim z wygody. Nie brakowało również osób, które wybierały się nad morze tylko na jeden dzień, mówi Łukasz Jaźwiec, prezes PKS Bolesławiec.
2: Liczba jest podobna jak w latach ubiegłych. Ja przyznam szczerze, że w przypadku tego kursu nie do końca ważna jest ekonomia. Myślę, że najważniejsze jest to, że to już tradycją stało się, że mieszkańcy Bolesławca, ci, którzy nie mogą dotrzeć nad Polskie Morze, mogą z nami dojechać. I to jest chyba największa wartość. To jest taka trochę misja przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Bolesławcu, aby tych, którzy nie są w stanie dojechać, mogli za przyzwoite pieniądze pojawić się nad Polskim Morzem.
9: Bo pierwszy autokar pojechał kiedy i ostatni kiedy?
2: Pierwszy autokar pojechał jeszcze w czerwcu, czyli zaraz na początku wakacji, a ostatni z końcem sierpnia, czyli w ostatni weekend sierpnia.
9: Czy ceny paliwa na stacjach benzynowych miały wpływ na frekwencję?
2: Trudno powiedzieć, bo pewnie wiele zmiennych jest, dlaczego ktoś wybiera przejazd autobusem, no ale mam nadzieję, że ceny paliw, które dzisiaj są dosyć wysokie, przekładają się na to, że mieszkańcy powiatu bolesławieckiego będą z nami podróżowali. Zachęcam wszystkich do tego, żeby sprawdzić na naszej stronie internetowej, wyszukać połączenia. Być może z państwa miejscowości jest bardzo dobry dojazd, czy do pracy, czy do szkoły, i być może warto zostawić samochód i przesiąść się na autobus PKS.
9: Podróżowały bardziej pojedyncze osoby, czy rodzinami?
2: Tu jest naprawdę zróżnicowana grupa odbiorców. To są i rodziny z dziećmi, i osoby starsze, i wyjazdy indywidualne, nawet wyjazdy na ten jeden dzień, bo my zmieniliśmy odjazd i przyjazd. Minione wakacje można było pojechać i zostać na całą sobotę i w niedzielę wrócić autobusem, więc były też takie osoby, które po prostu jechały na jeden dzień nad morze.
9: W przyszłym roku kursy będą kontynuowane?
2: Ja bym bardzo chciał. Mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować ten program i w przyszłym roku mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy powiatu bolesławieckiego, ale też ościennych będą mogli z nami nad Polskie Morze pojechać.
6: Materiałem Andrzeja Stefańczyka kończymy te doniesienia z regionu. Na kolejne zapraszamy za niespełna godzinę o 8:30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hello, we're Smith and Tell and you're listening to Muzyczne Radio. Cheers from Sweden.

0: Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795-135-215. 795-135-215.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio o poranku.
5: Sprawdzamy godzinę.
6: Prawie kwadrans przed ósmą, teraz jest piosenka wesoła, dowcipna, optymistyczna, z akcentami humorystycznymi. Jak to u Olka Klepacza bywa z formacji Nieżywych Schabów, która mówi, że nic dobrego, kolego, nam się dzisiaj nie przydarzy, a to nieprawda przecież jest.
7: Kiedy

0: Znaczy, sugeruje, że od tego się tyje i jest to niezdrowe? Niechże będzie i tak. A tymczasem pora na...
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: Krzysztof Szwałek, to jest magazyn Portfel. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Ropa na światowych giełdach kosztuje już $120 za baryłkę. W ślad za cenami surowców w górę idą ceny w sklepach. Według GUS w sierpniu inflacja w Polsce wyniosła 3,4% w skali roku, ledwo zmieściła się więc w granicach akceptowanych przez NBP. Usługi drożeją znacznie szybciej od towarów, na przykład za transport płacimy o ponad 11% więcej niż przed rokiem. O 4,6% skoczyły koszty utrzymania mieszkań i nośników energii. W sklepach tanieją tylko żywność i napoje bezalkoholowe, ale i to może się wkrótce zmienić. Na światowych giełdach ceny zbóż, mięsa czy cukru idą w górę. Rząd zapowiada ponowne obniżenie VAT-u na paliwa, jeśli tylko prezydent zaakceptuje nowe podatki dla firm paliwowych. Gdy inflacja rośnie, dobrze jest dostać podwyżkę. Wiadomo już ostatecznie, o ile wzrosną wynagrodzenia osób otrzymujących płacę minimalną. Od stycznia skoczy ona do 4950 zł brutto, to 144 zł więcej niż obecnie. Na rękę najniżej wynagradzani dostawać będą niewiele ponad 3700 zł. Stawka godzinowa przy umowach cywilnych wynosić będzie 32 zł i 30 groszy brutto. Bardziej znaczących podwyżek żądali związkowcy. Przedstawiciele firm argumentowali, że jak będą mieli płacić dużo więcej, to zaczną zwalniać. Badania tego zjawiska nie potwierdzają. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego, choć tempo wzrostu płacy minimalnej w Polsce należy w ostatnich latach do najwyższych w Europie, nie wpłynęło to na poziom zatrudnienia. Coraz chętniej kupujemy towary spoza Unii, spada za to liczba przyjeżdżających pracowników spoza wspólnoty. Narodowy Bank Polski poinformował wczoraj, że w lipcu po raz pierwszy w historii największym dostawcą towarów do Polski były Chiny, które wyprzedziły Niemcy. Z państwa środka sprowadzamy głównie sprzęt komputerowy i samochody. Wartość importu w rok skoczyła aż o prawie 29%. Mniej chętnie do Polski zapraszamy obywateli spoza Unii Europejskiej. Według Eurostatu liczba pozwoleń na pobyt dłuższy niż 3 miesiące spadła w ubiegłym roku o 4,4%. Gości było 467 tysięcy, podczas gdy 5 lat temu ponad 950 tysięcy. W innych krajach Europy trend jest odwrotny.
1: Pora dla inwestora.
2: Problemy z dostawami ropy powodują spadki na światowych giełdach. Wczoraj w Warszawie też akcje taniały. Indeksy małych i średnich spółek zanurkowały dość mocno. WIG20 zdołał się jednak wylizać. Mimo słabego początku stracił ostatecznie tylko 0,02% i ma 4121 punktów. Na rynku walutowym złoty słabnie. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,36 zł. Dolar 3,77 zł, a frank 4,61 zł. Za funta zapłacić trzeba zwykle 5 zł i 9 groszy, a za 100 czeskich koron 17 zł i 95 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Twain śpiewa o tym, że nie robi to na niej większego wrażenia, że na przykład kolega jest fizykiem, naukowcem od rakiet i wiele innych rzeczy też na niej nie robi wrażenia. I mam nadzieję, że dzisiaj żadne rzeczy nie będą na was robiły większego wrażenia, zwłaszcza te złe, a te dobre będą wywoływały uśmiech na waszej twarzy. Niechże zatem się darzy. Człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. 5 minut przed 8.
1: Cześć, tu zespół Myk. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: I próby pogodzenia ognia z wodą, bo taki tytuł nosi ta piosenka.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
0: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewicz-Port. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Kół serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w kół serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
8: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
10: Polskie myśliwce w akcji. Trwa rosyjski atak na Ukrainę. Premier apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o podatku dla koncernów paliwowych. A potem lalka Bolesława Prusa we współczesnej odsłonie. Dziś debiut wyczekiwanego serialu. Miriam Lipińska. Polska poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Jak podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, uderzeń dokonują rosyjskie drony odrzutowe. W komunikacie dodano, że działania w polskiej przestrzeni powietrznej mają charakter prewencyjny i że chodzi o jej ochronę, zwłaszcza w rejonach graniczących z Ukrainą. Mieszkańcy powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu dostali alert RCB. Z kolei w nocy wojsko usunęło elementy drona znalezionego w poniedziałek na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wcześniej pirotechnicy zdetonowali te jego elementy, które mogły stanowić jakieś zagrożenie. A tuż po znalezieniu maszyny resort obrony informował, że jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji, najprawdopodobniej utracony podczas manewrów nad Bałtykiem, i wszystko wskazuje na to, że to nowy model drona typu Gerbera. Nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisuj, apeluje do Karola Nawrockiego premier Donald Tusk. Chodzi o ustawę nakładającą podatek od nadzwyczajnych zysków na firmy paliwowe, a stawką jest powrót pakietu CPN.
11: Za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
10: Poprzednią ustawę prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj rząd przyjął te same przepisy ponownie, dziś zajmie się nimi Sejm. Wpływy z nowego podatku mają sfinansować przywrócenie rządowego pakietu paliwowego. Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia. Wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 500 000 000 zł. Sezon infekcyjny można uznać za rozpoczęty. Warto więc się zaszczepić. Jak informuje resort zdrowia, są już dostępne 3 szczepionki na grypę. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+, czyli ci, którzy są najbardziej narażeni na powikłania. Mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
12: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
10: Szczepionka nie oznacza, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. I na koniec zmieniamy temat. To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Za godzinę na platformie Netflix zadebiutuje serial Lalka Pawła Maślony. Nie jest to klasyczna ekranizacja powieści Bolesława Prusa, a jej bardzo współczesna reinterpretacja. Ten projekt to dla mnie ogromne wyzwanie, przyznaje reżyser.
8: Czasami mam poczucie, że ekranizujemy Nowy Testament. Po prostu jest tak wielkie oburzenie, tak są silne reakcje po prostu na każdą wzmiankę o tych różnych zmianach, o tym jak odchodzimy od pierwowzoru Prusa, no ale biorę to na klatę.
10: W serialu Netflixa Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a w rolę Izabeli Łęckiej wciela się Sandra Drzymalska. Z kolei za 2 tygodnie, tym razem do kin, wchodzi druga lalka w reżyserii Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 4 mecze, 4 zwycięstwa, wszystkie do zera. Polscy siatkarze przez fazę grupową Mistrzostw Europy idą jak burza. Wczoraj bez większych problemów pokonali Ukrainę, która miała na koncie komplety zwycięstw. Są jeszcze rzeczy do poprawy, uważa nasz rozgrywający Marcin Komenda.
13: Trzeci set na pewno dał nam też materiał do analizy, pokazał, że musimy cały czas trzymać koncentrację i że proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi. I całe szczęście, że wygraliśmy tego seta, bo nie wiadomo, jakby się ten mecz potoczył.
9: Dziś na zakończenie fazy grupowej Polska zagra o 18 z Bułgarią. Niezależnie od wyniku nasz zespół pozostanie na pierwszym miejscu. Jagiellonia Białystok jako pierwszy polski zespół zadebiutuje dziś wieczorem w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Na początek starcie w Pireusie z Olympiakosem. Grecki klub przeżywa spore zawirowania. Nowy szkoleniowiec Imanol Alguacil pracuje z drużyną od 6 dni, a ligowe spotkanie przegrał. Pytani o polski zespół piłkarze z Pireusu odpowiadają raczej dyplomatycznie, mówi pomocnik Santiago Ese.
14: Co do Jagiellonii, myślę, że to dobra drużyna, bo nie ma w Lidze Europy drużyn, które znalazły się tu przypadkiem. W tych rozgrywkach wszystkie drużyny będą dla nas trudne. Najważniejsze jest, żebyśmy byli przygotowani i przekonani, że jako drużyna i jako zespół będziemy mogli wygrać i zacząć Ligę Europy w odpowiedni sposób.
9: Początek meczu o 21:00. Lech Poznań grę w Lidze Europy zacznie jutro od starcia w Londynie z Crystal Palace. W Ekstraklasie obaj pucharowicze muszą gonić Górnika Zabrza. Ten ucieka. Wczoraj w zaległym meczu wygrał w Kielcach z Koroną 2-0. Było to 7. zwycięstwo Górnika w 8. meczu. Ostatni w tabeli jest wciąż Raków Częstochowa, który przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. W środku tygodnia gra też La Liga. Real Madryt z kłopotami ograł na wyjeździe Elche 3-2. 3 punkty królewskim zapewnił już w doliczonym czasie rezerwowy napastnik Carlos Espi. Prowadząca w tabeli Barcelona dziś wieczorem zagra z Racingiem Santander. I jeszcze pożegnanie Leo Messiego. Argentyńczyk po mundialu poinformował, że kończy przygodę z reprezentacją. Czeka go jeszcze jednak mecz pożegnalny. 6 października wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko w Buenos Aires z Beninem.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Alesso i Nate Smith i I Like It, a my najbardziej like it, to, że dzisiaj jest środa, już jest 16 września, wiadomo, środa minie, to i tydzień zginie. I jeszcze do tego wszystkiego najbardziej to ten dzień mogą lubić ci, co mają imieniny, czyli Kamila, Kornel i Łucję. Wszystkiego najlepszego. Ściskamy was i pozdrawiamy wszystkich, czy macie urodziny, czy imieniny, czy w ogóle nic nie macie, czy macie 5 zł w kieszeni, czy też tylko 2 grosze. 7:58, dzień dobry.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Kłaniamy się nisko, zapraszamy, bądźcie z nami.
1: Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.com.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Jasne słońce pojawia się już praktycznie wszędzie, będzie go zdecydowanie więcej niż chmur dzisiaj, ale ostrzegamy lojalnie, oprócz tego, że 22 czy 25 stopni może być na termometrze, czyli bardzo przyjemna, wręcz letnia, w końcu jeszcze lato mamy, temperatura. Co do tego wszystkiego, dzisiaj mogą się pojawić burze, przed którymi ostrzega IMGW i te burze są w pasie przygranicznym, górskim, aż od Zgorzelca, w zasadzie nawet kawałeczek za Zgorzelcem, aż po ziemię kłodzką, więc uważajcie na siebie, to się może wydarzyć dzisiaj już po godzinie 16.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: A prawdziwą burzę wśród pań może teraz wyzwolić fakt, że oto na antenie muzycznego radia o poranku pojawia się on, Grzegorz Chyży.

0: Roxette i Dangerous w muzycznym radiu, muzyczne radio Lato o poranku w środę 16 września. Słuchajcie, to się nazywa Fun Fact. Rolling Stones ciągle występują dzisiaj, mimo że jest rok 2026 i ktoś wpadł na pomysł, żeby to przeliczyć. I wychodzi to jakby w tym czasie, kiedy oni debiutowali, czyli w 1962 roku, ciągle występował i był na topie zespół z 1892 roku. To prawda, ale człowiek jest stary, kurczę pióro. Teraz kolejny gość nasz, ale zegarze prawie 21 po 8. Proszę bardzo, dzień dobry.
1: Hello Poland, I'm Phil Bereaver and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
0: Pan powiedział, że słuchacie muzycznego radio, oni naprawdę kochają muzykę, o poranku też kochają muzykę na równi z kawą, której to w wydychanym powietrzu mamy teraz mniej więcej 2 promile, mimo tego, że biometr jest korzystny. To kawa przy niskim ciśnieniu wskazana.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaglądamy na czwórkę, przejście graniczne Jędrzychowice-Ludwigsdorf. Tutaj bez żadnych spowolnień jedzie się na bieżąco. Zaglądamy na dalszą część tej autostrady jadąc od Zgorzelca w kierunku na Rzeszów. Żurawina, spowolnienie. Gogolin też spowolnienie parokilometrowe. Jadąc w drugą stronę, w stronę Zgorzelca w Katowicach i za nimi korek stoi się na Dębowo w kierunku na Wrocław właśnie. A w Krakowie na obwodnicy na czwórce będziecie stali sobie w obydwu kierunkach. Wiadomo, ruch o 8.25 jest taki, jaki jest. Zaglądamy też na inne drogi, zaglądamy na S3, tutaj bez większych problemów we wszystkich kierunkach. Zaglądamy na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Będzie trwała dzisiaj budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych. Obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. Droga krajowa numer 8 między Radzikowem a Mleczną do 14 prowadzone jest czyszczenie odwodnienia, ale ponoć ma to nie przeszkadzać w ruchu. Trzymamy za to kciuki. Uważajcie na tych, co przy tych drogach pracują, drogie i drodzy. A gdybyście wy wiedzieli o czymś więcej, to dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Dzięki!
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Żadnych smutnych filmów, żadnych smutnych historii, niechże będzie tylko aplausy i zaakceptowanie i uśmiech, niechże będzie dzisiaj i nie tylko. Jest to Wiktor Waligura i Dryskul i piosenka Cztery pory roku, no właśnie, trzecia pora nam nadciąga, jesień, ale jeszcze nie dzisiaj. Więcej o pogodzie na teraz, za moment będzie, jest 8.28.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Przebojem. Ach, i raport regionalny również będzie.
2: Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: 8.30 na zegarze, a na termometrach niewiele więcej, o 1 stopień dokładnie. Od 10 do 16 jest teraz, Jelenia Góra najzimniej, Zielona Góra najcieplej, a później od 22 w Wałbrzychu do 25 w Legnicy i Wrocławiu. Sporo słońca na niebie, ale trochę chmur też będzie. Opady, tak, są możliwe po południu i wieczorem i może padać do nocy. Co więcej, IMGW oficjalnie ostrzega, że w pasie górsko-przygranicznym od Zgorzelca po Ziemię Kłodzką na tym takim wycinku o szerokości kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów możliwe są również i burze, w czasie których spadnie do 20 litrów na metr kwadratowy. Możliwy jest również drobny grad.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Nie jest najwyższe. 1012 hektopaskali na barometrach w stolicy regionu i w ciągu dnia jeszcze odrobinę spadnie. Jeśli chodzi o biometr, to teraz mamy korzystny, a jakość powietrza jest wręcz idealna, praktycznie rzecz biorąc, wszędzie. A na raport regionalny o poranku zaprasza Anna Tarkota. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam ponownie. Na początek konflikt z prawem. 3 miesiące tymczasowego aresztu dla 39-letniego mężczyzny i 45-letniej kobiety zatrzymanych w związku ze śmiercią 49-letniego mieszkańca Legnicy. Do tragedii, przypomnijmy, doszło w miniony piątek wieczorem przy ulicy Biegunowej.
9: Według ustaleń śledczych między 45-letnią kobietą a 49-letnim mężczyzną doszło do sprzeczki. W jej trakcie 39-latek miał zadać mężczyźnie kilka ciosów nożem. Niestety 49-latek zmarł na miejscu, mówi Jagoda Ekert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
10: Funkcjonariusze wykonali szereg czynności procesowych i operacyjnych, które pozwoliły bardzo szybko ustalić osoby podejrzane o udział w zdarzeniu. Policjanci ustalili również miejsce, w którym te osoby ukrywały się. Oboje zostali zatrzymani w jednym z mieszkań na terenie Legnicy.
9: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym zarzutów.
10: 49-letni mężczyzna usłyszał zarzut pozbawienia życia 49-latka poprzez zadanie mu kilku ciosów nożem, za co grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.
9: 45-letnia kobieta odpowie natomiast m.in. za nieudzielenie pomocy pokrzywdzonemu oraz pomoc sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej i zacieraniu śladów przestępstwa. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obojga podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Teraz Głuszyca, gdzie dokładnie 2 lata po wielkiej powodzi z września 2024 roku Wody Polskie rozpoczęły oczyszczenie i porządkowanie koryta rzeki Bystrzyca. To inwestycja, którą dopominano się od czasu powodzi, mówi materiał Jacka Zycha.
11: Rzeczywiście w korycie Bystrzycy w Głuszycy roi się od ciężkiego sprzętu i pracowników. Rzeka i jej brzegi są oczyszczane z tego, co przez ostatnie 2 lata zdążyło znów tam wyrosnąć. Wycinane są też drzewa i samosiejki porastające najbliższe okolice rzeki.
12: Tak, to rzeczywiście blisko 1,5 kilometra rzeki Bystrzyca jest czyszczone, pogłębiane, poprawiane są nabrzeża. Nie są to jeszcze mury oporowe, ale już widzimy efekt tych prac. No tutaj bardzo duże zaangażowanie naszych parlamentarzystów z ziemi wałbrzyskiej. Wiele spotkań z przedstawicielami Wód Polskich, apel Rady Miejskiej do Wód Polskich. No i te wszystkie działania przyniosły pozytywny efekt, że rzeczywiście koryto rzeki jest czyszczone.
11: Powiedział Roman Gut, burmistrz Głuszycy, która bardzo boleśnie odczuła niszczycielską siłę gwałtownie wzbranej rzeki we wrześniu 2024 roku. Ta zniszczyła wszystkie mosty i kładki od Głuszycy do Walimia.
12: No przede wszystkim cała ulica Górnośląska, Mazurska, więc tam też te szkody były największe. 35 osób ewakuowanych, domy zalane, poniszczone kładki, które znajdowały się w tamtym terenie. Ponadto w innych miejscach podmyte mury, pozalewane te domy, które blisko rzeki gdzieś tam się znajdowały, gdzie porobiły się zatory, na mostach na przykład. To spowodowało, że tych strat było bardzo dużo.
11: Dziś wszystkie mosty i kładki w Głuszycy i Jedlinie Zdroju zostały już odbudowane. Prace w korycie mają utrzymać w razie kolejnych nawałnic szalejącą wodę w ryzach zabezpieczonego już koryta. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: A teraz o pieniądzach. Ponad 54 tysiące złotych. Tyle wynosi najwyższa emerytura w Polsce, którą co miesiąc wypłaca ZUS. Szczęśliwy rekordzista mieszka w województwie śląskim. Z kolei na Dolnym Śląsku najwyższe świadczenie trafia do mieszkańca Wrocławia, który otrzymuje ponad 37 tysięcy złotych brutto. Skąd biorą się tak gigantyczne kwoty? Recepta jest jedna. Bardzo długi staż pracy, wysokie zarobki i odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o wiele lat po osiągnięciu wieku emerytalnego. Na drugim biegunie są jednak świadczenia, które brzmią jak ponury żart. Najniższe emerytura w kraju to zaledwie 2 grosze, jest wypłacana na Lubelszczyźnie. Na Dolnym Śląsku najmniej, bo tylko 9 groszy, otrzymuje emerytka z Wałbrzycha. Dlaczego te kwoty są tak drastycznie niskie? Jak mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, w polskim systemie prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień i odprowadził jedną składkę. Jednak by ZUS podwyższył nam to świadczenie do kwoty minimalnej, która wynosi, przypomnijmy, obecnie blisko 1980 zł, trzeba posiadać odpowiedni staż pracy. Dla kobiet to minimum 20 lat, dla mężczyzn 25 lat. Każdy rok pracy dłużej po osiągnięciu wieku emerytalnego realnie podwyższa naszą przyszłą wypłatę. Rzeczniczka przypomina także, że osiągnięcie wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, to prawo, a nie obowiązek. Przed podjęciem decyzji o zakończeniu kariery warto odwiedzić placówkę ZUS, porozmawiać z doradcą emerytalnym, który wyliczy prognozę za pomocą specjalnego kalkulatora. Symulację można też przeprowadzić samodzielnie w portalu e-ZUS lub aplikacji mZUS.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
13: Dzień dobry. Na godzinę 8.10 w szczytowych partiach Karkonoszy mamy temperaturę od 9 do 12 stopni. Na Śnieżce wiatr południowy 11 metrów na sekundę, natomiast dochodzący w porywach do 19 metrów na sekundę i tam mamy widzialność ograniczoną do około 900 metrów, występuje mgła w płatach. Bez opadów, natomiast szlaki miejscami mogą być mokre i śliskie. Jeśli chodzi o dolne partie Karkonoszy i Kotlinę Jeleniogórską, temperatura od 12 do 14 stopni bez wiatru, widzialność bardzo dobra, z małym zachmurzeniem i bez opadów, ale tutaj również szlaki mogą być mokre i śliskie. Mamy również na dzień dzisiejszy, na godziny popołudniowe, ostrzeżenie meteorologiczne od godziny 16. Prognozowane są burze, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 65 km na godzinę. Więc weźcie proszę tą prognozę i to ostrzeżenie pod uwagę w dniu dzisiejszym. Tak czy tak życzę dobrych wędrówek. Pamiętając o tym ostrzeżeniu, przypominam o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Bawcie się dobrze, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
8: No to jeszcze dodajmy tytułem uzupełnienia, że na Stogu Jezerskim dzisiaj spodziewane jest niewielkie zachmurzenie. Rano pojawi się więcej chmur, po południu możliwe burze z lokalnymi opadami deszczu. Przewidywana temperatura nawet 17 stopni, w Świeradowie Zdroju maksymalnie do 21 stopni, aktualnie 15. Wiatr wieje słabo z południa, ale w momencie zmiany pogody na dynamiczną możemy spodziewać się porywów do 34 km na godzinę. W Jakuszycach, tam zaglądamy na koniec, 12 stopni. Po południu także możliwe są burze z lokalnymi opadami deszczu. Słońce nie będzie widoczne, temperatura maksymalna na 18 stopni. Wiatr wieje, no póki co słabo, od 7 do 12 km na godzinę, ale przypominamy, okresowo porywy wiatru mogą osiągać prędkość nawet do 51 km na godzinę. No i to wszystko teraz. Dziękuję za uwagę. Kolejny raport o 9.30.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hey, what's up? It's Felix Jain and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
3: Róż.

0: Tak jest, róże kwitną, aby tak wracając do tego, co słyszeliśmy jeszcze przed momentem w raporcie regionalnym, z tymi emeryturami, że ta najniższa to jest w Polsce jakieś 2 grosze, szaleństwo istne, a na Dolnym Śląsku 9 groszy, no to słuchajcie, to powinno być tak, że ten doradca wcale wam nie wylicza wysokości świadczenia, tylko wylicza wam niskość waszej przyszłej emerytury. 8.48, w temacie finansów pozostajemy. Koniec już z Paulą, Romą i Sarsą z piosenką Przyznaję się.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: Krzysztof Szwałek, to jest magazyn Portfel. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Ropa na światowych giełdach kosztuje już $120 za baryłkę, w ślad za cenami surowców w górę idą ceny w sklepach. Według GUS w sierpniu inflacja w Polsce wyniosła 3,4% w skali roku, ledwo zmieściła się więc w granicach akceptowanych przez NBP. Usługi drożeją znacznie szybciej od towarów, na przykład za transport płacimy o ponad 11% więcej niż przed rokiem, o 4,6% skoczyły koszty utrzymania mieszkań i nośników energii. W sklepach tanieją tylko żywność i napoje bezalkoholowe, ale i to może się wkrótce zmienić. Na światowych giełdach ceny zbóż, mięsa czy cukru idą w górę. Rząd zapowiada ponowne obniżenie VAT-u na paliwa, jeśli tylko prezydent zaakceptuje nowe podatki dla firm paliwowych. Gdy inflacja rośnie, dobrze jest dostać podwyżkę. Wiadomo już ostatecznie, o ile wzrosną wynagrodzenia osób otrzymujących płacę minimalną. Od stycznia skoczy ona do 4950 zł brutto, to 144 zł więcej niż obecnie. Na rękę najniżej wynagradzani dostawać będą niewiele ponad 3700 zł. Stawka godzinowa przy umowach cywilnych wynosić będzie 32 zł i 30 groszy brutto. Bardziej znaczących podwyżek żądali związkowcy. Przedstawiciele firm argumentowali, że jak będą mieli płacić dużo więcej, to zaczną zwalniać. Badania tego zjawiska nie potwierdzają. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego, choć tempo wzrostu płacy minimalnej w Polsce należy w ostatnich latach do najwyższych w Europie, nie wpłynęło to na poziom zatrudnienia. Coraz chętniej kupujemy towary spoza Unii, spada za to liczba przyjeżdżających pracowników spoza wspólnoty. Narodowy Bank Polski poinformował wczoraj, że w lipcu po raz pierwszy w historii największym dostawcą towarów do Polski były Chiny, które wyprzedziły Niemcy. Z państwa środka sprowadzamy głównie sprzęt komputerowy i samochody. Wartość importu w rok skoczyła aż o prawie 29%. Mniej chętnie do Polski zapraszamy obywateli spoza Unii Europejskiej. Według Eurostatu liczba pozwoleń na pobyt dłuższy niż 3 miesiące spadła w ubiegłym roku o 4,4%. Gości było 467 tysięcy, podczas gdy 5 lat temu ponad 950 tysięcy. W innych krajach Europy trend jest odwrotny.
1: Pora dla inwestora.
2: Problemy z dostawami ropy powodują spadki na światowych giełdach. Wczoraj w Warszawie też akcje taniały. Indeksy małych i średnich spółek zanurkowały dość mocno. WIG20 zdołał się jednak wylizać. Mimo słabego początku stracił ostatecznie tylko 0,02% i ma 4121 punktów. Na rynku walutowym złoty słabnie. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,36 zł. Dolar 3,77 zł, a frank 4,61 zł. Za funta zapłacić trzeba zwykle 5 zł i 9 groszy, a za 100 czeskich koron 17 zł i 95 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Mylène Farmer i Désenchanté. Pani Mylène zdaje się jakoś niedawno urodziny miała w tym tygodniu, ile nas pamięć nie myli, a nawet jak myli, to i tak raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego, tak jak wam życzymy tego, co piękne, słoneczne, ciekawe, fantastyczne. Bądźcie dla siebie mili, pożyczajcie sobie pieniądze, uśmiechajcie się do siebie i oddawajcie sobie nawzajem pożyczone wcześniej długopisy i pióra wieczne i ołówki z gumką i bez gumki zresztą też. A teraz pojawia się ona, jedyna, niezapomniana, fantastyczna i przewiecznie zdolna.
1: Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Małgorzata Ostrowska. Słuchacie muzycznego radia.
0: Ta piosenka nosi tytuł Droga Pani z telewizji, a teraz żegna się z wami pan, chociaż to słowo jest mocno na wyraz z radia. Radek Bajor, do usłyszenia. Trzymajcie się, a za moment to miejsce zajmie Arek Włodarski. Pa!

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 9.
0: Czas na wiadomości.
9: Polskie myśliwce wróciły do baz. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Bardzo duże kolejowe utrudnienia w Katowicach przez awarię. Wiadomo już, ile wyniesie w przyszłym roku pensja minimalna. Miriam Lipińska. Zakończyła się wojskowa prewencyjna operacja w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że poderwane dziś rano myśliwce wróciły już do baz. Odwołano już także alert RCB dla części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Poważne problemy w kursowaniu pociągów w Katowicach. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Grzegorz Kozieł.
10: Od godziny 3 w nocy problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w komunikacji ZTM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, informuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich.
11: W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Pasażerów planujących podróż prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie www.kolejeslaskie.pl.
10: Awaria jest poważna, a jej skutki mogą być odczuwalne przez cały dzień. Składy kolei śląskich mają już w sumie około 1000 minut opóźnień.
9: Być może jeszcze jesienią wejdzie w życie nowe, surowsze prawo dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego. Musieliśmy zadziałać radykalnie, mówi premier Donald Tusk.
12: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy w każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
9: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Ministerstwo Rolnictwa chce ulżyć rolnikom w związku z drogimi paliwami. Jak zapowiedział minister Stefan Krajewski, resort przygotowuje dopłaty do paliwa dla rolników. Wsparcie ma wynieść 52 grosze na litr paliwa. Korupcyjna afera na Ukrainie z przekazanymi Kijowowi wagonami warszawskiego metra w tle. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna wykryły grupę przestępczą, która przywłaszczyła sobie ponad 137 milionów hrywien należących do przedsiębiorstwa Kijowskie Metro. Do przekrętu doszło przy organizacji transportu 60 wagonów podziemnej kolejki podarowanych przez warszawskie metro. Koszt ich przewozu miała pokryć strona ukraińska. Przetarg wygrała firma, która zaoferowała transport po znacznie zawyżonej cenie za 190 milionów hrywien. Według śledczych, gdy tylko firma dostała płatność, środki natychmiast przelano na rachunki innej kontrolowanej spółki za granicą. A potem również za granicą znaleziono firmę, która zgodziła się przewieźć wagony za znacznie mniejsze pieniądze. Różnica, czyli ponad 137 milionów hrywien, trafiła do kieszeni nieuczciwych urzędników. I na koniec zmieniamy temat, ale też będzie o pieniądzach. 4950 zł brutto. Tyle wyniesie od stycznia pensja minimalna. To o 144 zł więcej niż obecnie. Z kolei minimalna stawka godzinowa będzie wyższa o niespełna złotówkę i wyniesie od stycznia 32 zł i 30 groszy.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Historyczny debiut Jagiellonii. Zespół z Białegostoku rozpoczyna grę w Lidze Europy. Wieczorem zespół Adriana Siemieńca zmierzy się na wyjeździe z Olympiakosem Pireus.
13: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów. Inaczej patrzy na rozgrywki Ligi Europy i ma zupełnie inne oczekiwania względem tych rozgrywek, nie zbierania doświadczenia, a pewnie zwalczenia o to, żeby w tych rozgrywkach zajść jak najdalej.
8: Meczy w Grecji o 21:00. W Lidze Europy zagra również Lech Poznań. Mistrzowie Polski zmierzą się jutro na wyjeździe z Crystal Palace. Znamy komplet drużyn, które zagrają w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. W ostatnim zaległym meczu pierwszej rundy Polonia Bytom wygrała w Łodzi z rezerwami Widzewa 2-1. Losowanie drugiej rundy już jutro. Na tym etapie do rozgrywek wejdą tegoroczni pucharowicze Lech, Jagiellonia, Górnik, Zabrze, Raków Częstochowa i GKS Katowice. Dwaj z nich wczoraj odrabiali zaległości w Ekstraklasie. Górnik wygrał w Kielcach z Koroną 2-0 i umocnił się na pozycji lidera, a Raków przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. Komplet zwycięstw i nawet jednego straconego seta. Polscy siatkarze, pokonując Ukrainę 3-0, zapewnili sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Europy z pierwszego miejsca w grupie. Dziś zatem mecz bez większego znaczenia, za to z wymagającym rywalem, bo biało-czerwoni zmierzą się z grającymi przed własną publicznością Bułgarami, czyli aktualnymi wicemistrzami świata, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
14: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia. Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać, natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
8: Mecz w Sofii dziś o 18:00. Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce po raz pierwszy w historii odbędą się w Afryce. World Athletics ogłosiła wczoraj, że w 2029 roku gospodarzem będzie Nairobi. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium. W Bawarii mistrzostwa odbędą się ostatecznie dwa lata później, a najbliższe mistrzostwa świata za rok zorganizuje Pekin.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuromałpa.e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Boska to nie przymiotnik, boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Dzień dobry, środa, 16 dzień września, kwadrans po godzinie 9. Jarek Włodarski, zapraszam na południowy program muzycznego radia. O tej porze, jak zawsze u nas wspomniany i zapowiadany horoskop. Barany, życie nie oszczędzi przykrych momentów. Najważniejsze to nie poddawać się łatwo. Byki, odpowiedni dzień, aby pogodzić się z wrogami, wyjaśnić ewentualne spory i rodzinne nieporozumienia. A bliźnięta usłyszą na swój temat sporo plotek. Najważniejsze to nie przejmować się nimi. Raki będą optymistyczne i radosne, a swym humorem zarażać będą całe najbliższe otoczenie. Lwom sprzyjać będzie szczęście nie cały czas, ale powodów do narzekań nie będzie. Panny zostaną dziś źle zrozumiane, decyzje mogą zostać odebrane całkowicie na odwrót. Wagi, seria niefortunnych zdarzeń może zmusi do nagłej korekty wcześniejszych planów, a skorpiony wezmą się w końcu za siebie, zapewni to im dobry nastrój przez cały dzień. No, strzelców czeka niespokojny dzień. Warto się wyciszyć, wybierając na przykład na mały spacer. Koziorożce. Uda się wyjaśnić nieporozumienie, dzięki temu poprawi się rodzinny klimat. Wodniki, nie wolno wtrącać się w sprzeczki znajomych, można wiele stracić, szybko się pogodzą. Ryby, nie ma co obawiać się zmiany planów, które i tak wymagają gruntownej poprawy, korekty. Osoby urodzone 16 września są pomysłowe, dociekliwe, mają powodzenie w interesach, zazwyczaj zdobywają majątek i stanowisko, chętnie pomagają innym. Bardzo przejmują się losem przyjaciół i krewnych. Ich wadą jest ciekawość zbytnia, która czasem przeradza się we wścibstwo. Mają powodzenie w miłości, szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny, bursztyn, sprzyjający znak zodiaku rak. Solenizanci, Edyta Kornel oraz Abundancja, chyba dobrze przeczytałem, Abundancjusz, Antym, Cyprian, Edda, Eufemia, Eugenia, Franciszek, Geminian, Innocencja, Innocenta. Jan, Kamil, Ludomiła, Ninian, Sebastian, Sebastiana, Sędzisław, Wiktor, Łucja. No czyż nie piękne? Człowiek się uczy całe życie i codziennie czegoś nowego dowiaduje. Nigdy bym nie powiedział, że jest takie imię jak Geminian na przykład. No to zajmijmy się i przyjrzymy bliżej Kamili. Wszechstronna, niespokojna, o zmiennej naturze. Kornel, miły, wesoły, bystry. Łucja, niezależna i bardzo ciekawska. Wszystkiego najlepszego. Za tydzień początek astronomicznej jesieni, czyli ostatnie 7 dni lata. 16 września, to już wiemy. 17 minut po godzinie 9. 9.30 raport regionalny, prognoza pogody i górska również prognoza dla wybierających się w Sudety. A po drodze jeszcze mrozu. Sky Holland pojawi się. A teraz już nasi przyjaciele zespołu Loka.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki: kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
5: Po reklamie.
6: Minęła 9.30.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: To już chyba niestety ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Temperatury maksymalne 24-25, nawet stopni Celsjusza. Od jutra troszkę chłodniej, ale nie będzie wielkich powodów do narzekań, bo temperatury będą oscylować w okolicy 20 stopni i będzie sporo słońca. Dziś w najbliższych godzinach także, ale późnym popołudniem i wieczorem nad Dolny Śląsk dotrze strefa opadów deszczu. Jest ostrzeżenie meteorologiczne, o nim opowiem Wam nieco później.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
6: No dobrze, żeby nie trzymać się w jakimś napięciu naszych słuchaczy a propos tego ostrzeżenia, to jest mowa o burzach miejscami na Dolnym Śląsku, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 65 km, lokalnie nawet mały grat. Ostrzeżenie obowiązuje dziś od godziny 16 do godziny 20. Raport regionalny i Anna Tarkota.
9: Ponad tona złota w postaci małych i dużych samolotków oraz około 5 ton tego kruszcu w formie rudy. Takie informacje dotyczą złoża w rejonie Mikołajowic w gminie Legnickie Pole. Pomysł budowy kopalni odkrywkowej wywołał jednak sprzeciw części mieszkańców.
10: O złożach złota w tym miejscu wiadomo od XIV wieku. W 1345 roku działała tu kopalnia. Jednak dziś, po ponad 680 latach, mieszkańcy obawiają się przede wszystkim hałasu, obniżenia poziomu wód gruntowych i wpływu inwestycji na ich domy.
11: Mamy czyste powietrze, mamy piękny złoty las. Renata Semeniuk, sołtys wsi Strachowice. Mamy naprawdę fantastyczną lokalizację. Ja nie rozumiem, dlaczego ma być to wszystko zniszczone przez jakieś maszyny i kopalnie.
10: Jak dodaje, współczesna kopalnia odkrywkowa oznaczałaby zupełnie inne warunki niż ta funkcjonująca tutaj w XIV wieku.
11: Kopalnia odkrywkowa, czyli kopanie dziury w głąb ziemi, obniża wodę gruntową. Hałas ogromny, wystrzały. Praca od 6 do 22.
12: Jesteśmy mieszkańcami Strachowic i absolutnie nie wyobrażamy sobie tak bliskiej odległości od zabudowań, bo wynika z tego, że 500 metrów dalej będzie się wydobywało, nie wiem, złoto, bazalt i inne jakieś minerały i to wpłynie naprawdę bezpośrednio na nasze życie.
10: Do sprawy odnosi się wójt Legnickiego Pola Rafał Plezia. Jego zdaniem gmina musi przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy wydobycie złota rzeczywiście będzie dla niej korzystne.
13: My możemy się zachwycać złotem. Trzeba pamiętać o tym, że to złoto jest głęboko w ziemi. Trzeba je odzyskać. Żeby je odzyskać, to potrzebny jest specjalny sposób, tak, który może być uciążliwy. Tutaj trzeba się mocno zainteresować tym, czy to rzeczywiście jest dla nas bogactwo, czy dla firmy, która to bogactwo będzie wydobywać.
10: Wójt przypomina, że planowana kopalnia miałaby powstać blisko Legnickiego Pola i Mikołajowic.
13: Trzeba zapytać też mieszkańców, na ile to jest akceptowalne społecznie. Do mnie docierają już informacje, że nie jest to akceptowalnie społeczne.
10: Mieszkańcy mogą składać uwagi do procedowanego planu ogólnego gminy do 28 września. Ostateczna decyzja dotycząca kierunku zagospodarowania tego terenu będzie należała do samorządu. Radni prawdopodobnie zajmą się sprawą podczas listopadowej sesji. Sam inwestor nie komentuje sprawy. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Odwiedzamy teraz stolicę Dolnego Śląska. Wielkie zmiany na wrocławskim Ołbinie i placu Grunwaldzkim. Miejska spółka Wrocławskie Mieszkania rozpoczyna ogromny program remontów kamienic komunalnych oraz podwórek w rejonie ulicy Sępa Szarzyńskiego, a wartość całego projektu inwestycji szacowana jest na około 40 milionów złotych. A zmiana odczuje ponad 200 rodzin, bo tyle mieszkań zyska zupełnie nowy standard. Prace obejmą łącznie 12 budynków, z czego pierwszy sesyjna kamienica przy Rozbrat 16 odzyskała już dawny blask wiosną tego roku. Teraz roboty ruszają na dobre. Na pierwszy ogień idą budynki przy Sępa Szarzyńskiego 65 i 65a. Jak mówi prezes wrocławskich mieszkań Monika Tendaj-Bielawska, zakończyliśmy procedury przetargowe na prace budowlane za łącznie około 5 milionów złotych. Kamienica czeka gruntowna odnowa elewacji frontowych oraz termomodernizacja od podwórza. W zadanie wchodzi też m.in. remont stolarki okiennej oraz klatek schodowych. Prace rozpoczną się w najbliższych tygodniach, potrwają 10 miesięcy. To jednak dopiero początek, dodajmy, bo urzędnicy już szykują kolejne przetargi na odnowienie praktycznie całej pierzei ulicy Sępa Szarzyńskiego. Metamorfozę przejdą również dwa duże wnętrza podwórzowe. Dla podwórka po wschodniej stronie wybrano już pracownię projektową. Tam finał prac zaplanowano na 2028 rok. Z kolei po zachodniej stronie ulicy jeszcze we wrześniu ruszy przetarg na dokończenie przerwanego remontu, z którego wcześniej zszedł niesolidny wykonawca. Wrocławskie mieszkania nie zwalniają tempa. W tej części miasta równolegle trwa wybór firm, które wyremontują 6 oficyn przy ulicach Wyszyńskich i Nowowiejskiej. Ta część inwestycji pochłonie kolejnych 7 milionów złotych.
8: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: To były umiarkowane, ale stabilne wakacje. Tak wynika z pierwszych komentarzy włodarzy gminy Ziemi Kłodzkiej. Chociaż pogoda nie pomagała, to sezon w zdecydowanej większości uznają za udany. Na Ziemi Kłodzkiej jest nasz reporter Jacek Zych.
0: Tak, i to jest rzeczywiście opinia większości włodarzy i gestorów turystycznych, których o to pytałem, z zaznaczeniem jednak, że skupiłem się na tych mniej oczywistych miejscach poza głównymi szlakami turystycznymi. Ich ocena sezonu nie była może euforyczna, ale nikt już chyba nie załamywał rąk.
5: Tak, rzeczywiście wakacje były szczególne. Zdecydowany wzrost odwiedzających. Widzimy to po naszym punkcie informacji turystycznej, bo to mamy rok do roku do porównania.
0: O jakiej liczbie możemy mówić turystów?
5: W połowę sierpnia od otwarcia tak jakby sezonu, sezon otwieramy zawsze w kwietniu, próg punktu informacji turystycznej przekroczyło ponad 10 tysięcy osób. Więc to jest naprawdę, to jest dużo. To jest przekroczenie progu, czyli można sobie wyobrazić, że ten ktoś musiał wejść po prostu do punktu. A ile osób było w bardziej tego, ile osób poszło w góry, ile pojechało na rowery, tego nie wiemy. Także dla nas to jest bardzo dużo.
0: To Marta Ptasińska, burmistrz Barda. Trochę gorzej jest w masywie Śnieżnika, gdzie miejscowości mozolnie i o wiele trudniej podnoszą się po tragedii z września 2024 roku.
14: Powódź odcisnęła swoje piętno i pomimo, że turyści chętnie wracają do Lądka, cieszą się jego okolicą, to odbudowa po powodzi, ta taka fama, która poszła, że do Lądka nie ma po co przyjeżdżać, bo jest zdewastowany, spowodowała, że docierało do nas mniej turystów. Turyści, którzy przyjeżdżają, owszem, widzą, że jesteśmy jednym placem budowy, ogromnym placem budowy, natomiast co podkreślają, widzą, jak dużo udało się już zrobić, także chętnie do Lądka wracają.
0: A to Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka Zdroju. W sumie na Ziemię Kłodzką przyjechało w tym roku około 300 tysięcy turystów. To o 30% więcej niż w ubiegłym roku. Z Barda Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Kolejny raport na naszej antenie o 10.30, a teraz jeszcze sprawdźmy prognozę pogody w górach.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda w górach.
15: Dzień dobry. Na godzinę 8.10 w szczytowych partiach Karkonoszy mamy temperaturę od 9 do 12 stopni. Na Śnieżce wiatr południowy 11 metrów na sekundę, natomiast dochodzący w porywach do 19 metrów na sekundę i tam mamy widzialność ograniczoną do około 900 metrów, występuje mgła w płatach. Bez opadów, natomiast szlaki miejscami mogą być mokre i śliskie. Jeśli chodzi o dolne partie Karkonoszy i Kotlinę Jeleniogórską, temperatura od 12 do 14 stopni bez wiatru, widzialność bardzo dobra, z małym zachmurzeniem i bez opadów, ale tutaj również szlaki mogą być mokre i śliskie. Mamy również na dzień dzisiejszy, na godziny popołudniowe, ostrzeżenie meteorologiczne od godziny 16. Prognozowane są burze, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 65 km na godzinę. Więc weźcie proszę tą prognozę i to ostrzeżenie pod uwagę w dniu dzisiejszym. Tak czy tak życzę dobrych wędrówek. Pamiętając o tym ostrzeżeniu, przypominam o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Bawcie się dobrze, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
9: To jeszcze dodajmy, że na Stogu Izerskim dziś spodziewane jest niewielkie zachmurzenie. Lokalnie pojawi się jednak więcej obłoków. W środę po południu, jak wynika z prognoz, możliwe są burze z lokalnymi opadami deszczu. Przewidywana temperatura to nawet 17 stopni. W Świeradowie Zdroju dzisiaj maksymalnie do 21 stopni, aktualnie 17, sporo słońca, nieliczne chmury. Wieje słaby wiatr z południa, ale w momencie zmiany pogody na dynamiczną możemy spodziewać się porywów do 34 km na godzinę. W Jakuszycach tam zaglądamy na koniec 14 stopni, po południu także możliwe są burze z lokalnymi opadami deszczu. Słońce nie będzie zbyt mocno widoczne, temperatura maksymalna wyniesie 18 stopni, wieje lekki wiatr od 7 do 12 km na godzinę, okresowo te porywy mogą osiągać prędkość do 51 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
16: Cześć, this is Velvet and you are listening to Muzyczne radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Serwis Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Serwis Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Niestety przy środzie już się uzbierało nam informacji ostrzeżeń dla kierujących po drogach Dolnego Śląska. Zgorzelec. Wypadek 3 aut na wysokości stacji benzynowej Citronex. To jest ulica Słowiańska. Utrudnienia spore w ruchu. Także w Wałbrzychu zderzyły się 2 osobówki tym razem. Wałbrzych, zakorkowany centrum miasta, ulica Wrocławska, skrzyżowanie z Piotrkowskiego. Przed wiaduktem tam sporo sił i środków strażaków, policji na miejscu i też spore zatory. Lepiej szukać objazdów gdzieś przez obwodnicę Wałbrzycha, nie Wrocławia, Wałbrzycha, informują nasi słuchacze. Dziękujemy bardzo. Będziemy zapewne jeszcze o tym zdarzeniu informować. Co jeszcze? A4, 146 km, kierunek Wrocław. Auto uderzyło w bariery, środkowy pas wycięty. Trzeba w tym miejscu autostrady A4 uważać. No to co? Chyba tyle do przekazania naszym słuchaczom póki co mamy i oby nie było tego więcej. Czyli ten zator na A4 dla jadących w stronę Wrocławia już od węzła Kąty Wrocławskie, w samych kątach, także ta sąsiednia droga 347, bo pewnie część osób próbuje ominąć ten zator, przykorkowana. No to bezpiecznej drogi i w tym wejściu to na razie tyle.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy park dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
2: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
0: Czas na wiadomości.
5: Projekt w sprawie podatku od zysków firm paliwowych dziś w Sejmie. Utrudnienia w ruchu pociągów w Katowicach, trwa usuwanie awarii i turystyczny rekord w Tatrach. Miriam Lipińska. Posłowie zajmą się dziś projektem w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Rząd przyjął ten projekt wczoraj, a premier apeluje do prezydenta, aby tym razem ustawę podpisał. Bo jak dodaje, od tego zależy, czy pakiet paliwowy CPN będzie mógł wrócić. Jego przywrócenie miałoby być sfinansowane właśnie z wpływów z nowego podatku. Polska jest w stałym kontakcie z amerykańską CIA i innymi zachodnimi służbami. Nie będziemy zaskoczeni rosyjskimi prowokacjami, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
6: Sygnały, które płyną oczywiście do nas, są niepokojące, bo mówią o potencjalnych zagrożeniach, o możliwych zagrożeniach zarówno dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Europy. I my robimy wszystko, żeby przede wszystkim przeciwdziałać tym sygnałom.
5: Jak podał Onet, z ostatnich rozmów polskiego rządu z administracją Stanów Zjednoczonych płynie niepokojący dla Warszawy sygnał o zaskoczeniu Amerykanów zachowaniem Władimira Putina po moskiewskiej misji szefa CIA. John Ratcliffe miał w jej ramach ostrzec Rosję przed atakiem na terytorium NATO i namawiać do negocjacji pokojowych, ale zaledwie dzień po jego wizycie w Moskwie Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Utrudnienia w kursowaniu pociągów w rejonie stacji Katowice. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Problemy mogą potrwać jeszcze kilka godzin. PKP, Polskie Linie Kolejowe, poinformowały, że na odcinku Katowice-Ligota oraz Katowice-Chorzów-Batory wprowadzono komunikację zastępczą. Pociągi mają spore opóźnienia. Niemiecki producent samochodów Mercedes-Benz wzywa właścicieli prawie 24 tysięcy pojazdów na całym świecie, by zgłaszali się do autoryzowanych stacji obsługi, bo trzeba usunąć niewielką, ale niebezpieczną fabryczną wadę konstrukcyjną, która w skrajnych przypadkach może być nawet przyczyną pożaru silnika. Chodzi o pojazdy SUV, model GLE-167, te z silnikiem diesla i te z napędem hybrydowym, wyprodukowane między sierpniem 2022 a wrześniem ubiegłego roku. I na koniec zmieniamy temat. Rekordowe ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w te wakacje. Tatrzański Park Narodowy właśnie opublikował statystyki sprzedaży biletów wstępu. Do tej pory w lipcu i sierpniu nigdy nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już w połowie wakacji. Na niektórych szlakach były korki, a turyści wzywali na pomoc toprowców.
7: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
5: Mówi jeden z ratowników, Rafał Kubacki. Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów, zanosi się więc także na rekord frekwencji w skali całego roku i powrót dyskusji o konieczności limitowania wstępu do parku.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Polecamy Zello, kanały m.in. Jelenia 112, ale wiele, wiele innych, m.in. A4.pl i tutaj jeszcze można by sporo wymieniać. Każdy z kierujących znajdzie tutaj na Zello interesującego miejsce i kanał, w którym mieszka lub najczęściej jeździ, ewentualnie ogólne informacje zbiorcze ze wszystkich newralgicznych miejsc Dolnego Śląska i nie tylko. Piechowice, ulica Kryształowa, najprawdopodobniej uszkodzenie rury z gazem na miejscu służby. Droga na chwilę obecną nieprzejezdna. Cały czas utrudnienia na A4 związane ze zdarzeniem na 146 km autostrady. Kierunek Wrocław. Auto na barierach. To auto na pasie środkowym. Trzeba uważać. Już sprawdzam, kochani, bo mamy informację o końcu tego utrudnienia, czyli bardzo dobrze. Ale na czwórce cały czas, oprócz zdarzeń losowych, także utrudnienia związane z robotami drogowymi. 163 km, kierunek Katowice, węzeł Wrocław Wschód, roboty drogowe, wymiana barier energochłonnych, zablokowany prawy pas, ruch odbywa się pasem lewym. To utrudnienie jeszcze będzie naszym udziałem jakiś czas. No i utrudnienia także w Wałbrzychu, o czym przypominam, po wypadku, ulica Wrocławska. To są okolice skrzyżowania z ulicą Jana Długosza, Grota Roweckiego. Tutaj też mały zator i utrudnienia w ruchu w obu kierunkach.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Bardzo ładne przedpołudnie, to znaczy zachmurzenie gdzieniegdzie wzrasta i tych chmurek jest coraz więcej. Nie ma wielkiego błękitnego nieba nad głowami Dolnoślązaków. Chociaż na wschodzie regionu na przykład tak jest, ale na zachodzie, w centrum już nie. To zapowiedź wzrostów zachmurzenia po południu i zapowiadanych opadów deszczu, burz. Są tą strefę widać już na mapach radarowych. Ona zbliża się do nas z zachodu. W tej chwili już jest na przykład nad Berlinem i tam duże opady deszczu. Dzisiaj ciepło, 24-25 stopni po południu, wieczorem. Wspomniane deszcz i burza.
5: Prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Zresztą pada nie tylko w Berlinie, ale w całym tym pasie za naszą zachodnią granicą i ta strefa opadów przemieszcza się z zachodu na wschód. Czas na raport regionalny. Anna Tarkota.
1: W tych doniesieniach wiadomo i niewiadome. Wiadomo, kto dokończy remont stadionu Górnika w Wałbrzychu. Natomiast nie wiadomo jeszcze, jaka firma zmodernizuje dwa ważne obiekty w Lubaniu. Procedura przetargowa zakończy się na dniach. Na koniec odwiedzimy Jawor, który przeciągnął kolejnego międzynarodowego inwestora. Zapraszam na szczegóły. Na początek Wałbrzych i temat, który w mieście budzi wciąż mnóstwo emocji. Miasto wyłoniło firmę, która dokończy remont stadionu Górnika Wałbrzych, a więcej na ten temat wie Jacek Zych.
7: Tak, rzeczywiście po tym, jak wiosną rozwiązano kontrakt z dotychczasowym wykonawcą i przeprowadzono audyt wykonanych pracy, trwały gorączkowe poszukiwania sposobu na dokończenie wartej niemal 60 milionów złotych inwestycji. Pierwotnie miała być dokończona wyłącznie siłami podwykonawców, na to jednak nie pozwoliły warunki dofinansowania. Ostatecznie po kilku miesiącach wybrano nowego głównego wykonawcę.
8: Było wiele pytań i obaw potencjalnych wykonawców na dokończenie tego stadionu, natomiast bardzo mocno zachęcaliśmy wykonawców. Udało się wybrać. Mamy naszego lokalnego wałbrzyską firmę Restel, która dokończy budowę stadionu za 21 milionów 600 tysięcy złotych. Od przekazania placu budowy będzie miała miesiąc czasu na zweryfikowanie tego, co zostało już wybudowane, na poprawności, na ewentualne zgłoszenie nam usterek.
7: To Kacper Nogajczyk, zastępca prezydenta Wałbrzycha do spraw inwestycji. Zadanie nie jest łatwe. Nowy wykonawca ma nie tylko dokończyć inwestycje, ale wziąć na siebie odpowiedzialność za wszystkie wykonane dotąd prace.
8: Najlepszych warunków potrzebujemy do wykonania bieżni tartanowej. Ona do ułożenia wymaga specyficznych warunków. Temperatury w zakresie kilkunastu stopni dodatniej, dobrych warunków wilgotnościowych. Zgłaszali nam wykonawcy, że tak naprawdę jedyny okres dobry do jej ułożenia to jest czerwiec, lipiec.
7: Remont stadionu na Nowym Mieście to jedna z największych inwestycji prowadzonych dziś w Wałbrzychu. Warta 57 milionów złotych, zakończyć się miała wiosną tego roku. Dziś przewidywany termin szacuje się na połowę 2027 roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Przenosimy się do Lubania. Kilkanaście najbliższych miesięcy odmieni dwa bardzo ważne dla miasta miejsca. Dom Kultury oraz Amfiteatr przejdą gruntowną modernizację i odzyskają dawny blask, mówi Magdalena Wydra, zastępca burmistrza miasta Lubań.
10: Pozyskaliśmy środki na remont obiektów kultury, zarówno Domu Kultury, jak i Amfiteatru. W tym tygodniu powinna się zakończyć procedura przetargowa i zostać wyłoniony wykonawca.
9: Proszę powiedzieć, jaka pula środków jest przeznaczona wstępnie na tę modernizację?
10: Wstępnie mieliśmy przeznaczone blisko 34 miliony złotych. Niestety najniższa oferta, która jest w tej chwili rozpatrywana, przekracza ten budżet, dlatego 17 września będzie zwołana sesja nadzwyczajna Rady Miasta i będziemy uzupełniać środki na ten cel, tak żebyśmy mogli ten remont zrealizować w terminie rozliczenia dotacji.
9: Jaki jest dokładny zakres tych remontów i kiedy można spodziewać się zakończenia prac?
10: Obydwa obiekty przejdą gruntowną modernizację. Amfiteatr zostanie przebudowany praktycznie od podstaw, dostosowany do dzisiejszych wymogów technicznych. Natomiast Dom Kultury przejdzie bardzo gruntowny remont. Wszystkie dotychczasowe bolączki zostaną rozwiązane. Będziemy mieli piękną salę widowiskową na 500 osób, najładniejszą w okolicy po remoncie. Powstanie zaplecze dla wszystkich grup działających przy Domu Kultury, zarówno teatralnych, dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakończenie robót zgodnie z umową i zgodnie z przetargiem powinno odbyć się jesienią przyszłego roku.
4: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Ponad 155 milionów złotych za działkę i gigantyczne centrum logistyczne. Jawor przyciągnął kolejnego międzynarodowego inwestora. Holenderska grupa Vida XL kupiła 97 hektarów terenów w Dolnośląskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. To, według Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, największa pod względem wartości transakcja sprzedaży nieruchomości w historii strefy.
11: Na zakupionym terenie ma powstać centrum logistyczno-magazynowe o powierzchni 220 tysięcy metrów kwadratowych. Obiekt ma być częścią europejskiej sieci logistycznej Vida XL.
12: Globalny gracz w usługach e-commerce Vida XL wybiera Jawor, inwestuje w naszym mieście.
11: Mówi Emilian Bera, burmistrz Jawora.
12: Zakupując działkę 100-hektarową za ponad 150 milionów złotych, potwierdza, że grunt na medal i praca, która była przez ostatnie lata wykonywana, zwyczajnie się opłaciła i wygrywamy w tym wyścigu. Dla nas jest to bardzo ważne, bo to będą wielomilionowe wpływy z podatku do budżetu miasta. Z tego będzie rozwój, kolejne inwestycje, niesłychanie istotne dla rozwoju i przyszłości miasta.
11: Inwestycja powstanie w północno-wschodniej części Jaworskiej Strefy Gospodarczej, w sąsiedztwie fabryki Mercedesa i rozwijającego się układu drogowego.
12: Także wzmocnienie lokalnej gospodarki, bo z jednej strony mamy branżę automotive, czyli Mercedesa, z drugiej strony usługi internetowe, sprzedaż, czyli coś, co bardzo mocno rozwija się i w Polsce, i na rynkach globalnych. To będzie taki zrównoważony rozwój dla naszego miasta i przede wszystkim możliwość myślenia do przodu z perspektywą, tak aby rozwijał się Jawor, a w konsekwencji wiemy doskonale, że także i region. Witamy bardzo serdecznie ten koncern w naszym mieście.
11: Budowa nowego centrum logistycznego ma rozpocząć się w przyszłym roku. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Dziękuję za uwagę. W przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Zapraszamy na popołudniowe doniesienia.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hey, what's up? This is Mim.
14: I'm Liv.
13: This is Nervo and you're listening to Music Snack Radio.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: 13 minut dzieli nas od 11. Środa, 16 dzień września. Ellie Goulding, For Your Entertainment. U nas dzisiaj co godzinę.

0: Pytam, kiedy? 1-8L. Kiedy wiadomości? Już za moment.
1: Reklama. Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 11:00.
3: Czas na wiadomości.
4: Dron znaleziony w Rusinowie miał głowicę bojową. Sejmowa debata nad ustawą, która może sfinansować nowy pakiet CPN i orędzie szefowej Komisji Europejskiej o stanie Unii. Mirjam Lipińska. Znaleziony w poniedziałek w Rusinowie w zachodniopomorskim dron miał głowicę bojową wraz z zapalnikiem, poinformowała prokuratura, dodając, że została odseparowana od reszty urządzenia i z uwagi na warunki bezpieczeństwa zneutralizowana od razu na plaży. Urządzenie zostało zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych. Jak mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, to dron nowego typu, co oznacza, że Rosja rozwija system dronów z silnikiem odrzutowym.
5: To wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później obwód królewiecki nad wody Bałtyku.
4: Wstępne ustalenia wskazują, że to dron typu Gerbera 2. Sejm pracuje nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jeśli ustawa wejdzie w życie, według zapowiedzi premiera, wpływy z nowego podatku mają sfinansować przywrócenie pakietu CPN. Teraz głosowania nad tą nową propozycją będzie testem z odpowiedzialności, mówił podczas sejmowej debaty Paweł Bliźniuk z KO.
6: Otóż mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, konsumentów, obywateli, przedsiębiorców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
7: Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem?
4: Odpowiadał Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u. Poprzednią ustawę w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. A rządowy dokument ma przejść szybką ścieżkę legislacyjną, tak by w założeniu w przyszłym tygodniu mógł trafić na biurko prezydenta. Europa musi być zjednoczona, by stawić czoło współczesnym wyzwaniom, zaznaczyła Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii, którego wysłuchał Tomasz Orchowski.
8: Nic nie może nas odwieść od zbudowania zjednoczonej Europy, podkreślała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Los Europy i Europejczyków musi pozostać w ich rękach. Wybór jest jasny, silna i niezależna Europa walcząca o swoje wartości czy ograniczenia związane z podziałami i zależnościami. Von der Leyen zwracała między innymi uwagę na zbyt dużą dysproporcję w relacjach handlowych z Chinami. Wykorzystamy wszystkie narzędzia, by przywrócić równowagę. Słowa są dobre, ale czyny lepsze. Mamy też groźne zależności, na przykład bierzemy z Chin ponad 80% krytycznych surowców. Ale to da się zrobić tylko, gdy Europa będzie zjednoczona, dlatego główną osią orędzia von der Leyen była jedność i współpraca.
4: I na koniec sport. To już pewne. 6 października Leo Messi na dobre pożegna się z reprezentacją Argentyny. A z tej okazji rodzima federacja przygotowała specjalne wydarzenie. Mecz towarzyski Argentyny z reprezentacją Beninu. Oczywiście w Buenos Aires. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Definitywne zakończenie kariery reprezentacyjnej ogłosił 31 sierpnia. W 207 meczach dla Argentyny Leo Messi zdobył 125 goli. W 2022 roku poprowadził Albi Celestes do tytułu mistrza świata.
3: To były wiadomości.
9: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Niezapomniane przeboje z minionych dekad, w tym oczywiście polska muzyka, wkrótce Lady Punk, ale wcześniej R.I.O. Headlong i Ale Farben z wielkim hitem Please Tell Rosie. Zresztą od tego numeru zaczęła się wielka kariera tego DJ Ale Farben plus Junotas.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: 11:30, za chwilę prognoza pogody.
2: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Sketchów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
5: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
6: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Pogoda.
1: Ciepło, miło, dość słonecznie, ale nadchodzi strefa opadów. To jest taki szeroki pas, który rozciąga się od południowej części Niemiec, okolice Chemnitz i Drezna, aż po Berlin, Szczecin, Koszalin na Pomorzu Zachodnim i na już w tej chwili generalnie całym Pomorzu. Część dolna tego pasa opadów zahaczy podobno po południu i nas. W ostrzeżeniach są burze, intensywne opady deszczu. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 16. Ale póki co ciepło, miło, temperatury maksymalne dzisiaj 24-25 stopni Celsjusza.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października. Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Muzyczne radio. Ogłoszenie płatne. W Łomnicy w okolicy kempingu 4Active Offroad Action na ulicy Lipowej zaginął pies rasy Chihuahua o imieniu Lili. Suczka ma brązową sierść z białą łatką na piersi. Za odnalezienie nagroda 1000 euro. Kontakt plus 49 175 75 60 092. Ogłoszenie płatne. Reklama.
1: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
4: Po reklamie. Muzyczne Radio Lat

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Kwadrans dzieli nas od 12. Ellie Goulding ponownie ze swoim rewelacyjnym nowym singlem. Utwór nosi tytuł For Your Entertainment. 4 minuty, jak to miło posłuchać pełnoskalowego, normalnego utworu muzycznego.

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu. Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
3: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
4: Po reklamie.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
5: Więcej o nas.
0: O naszej muzyce i pasmach programowych.
5: O wydarzeniach w regionie.
0: Możliwościach odbioru naszej stacji w twojej okolicy.
1: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 12.
0: Czas na wiadomości.
7: Będzie zbadany śrubka po śrubce, rosyjski dron znaleziony na plaży. Potem losy cen paliw, kierowcy źli, a premier apeluje do prezydenta. Będzie też o premierach lalki. Dziś serialu, wkrótce filmu z inną obsadą. Marcin Krzemiński. Rosyjski dron odnaleziony na plaży w okolicach Rusinowa trafił do analiz i badań w służbie kontrwywiadu wojskowego. W nocy został unieszkodliwiony, teraz eksperci zbadają go śrubka po śrubce, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona. To dron nowej generacji, ważne przejęcie.
7: Bo jego zbadanie da wojskowym bardzo cenną wiedzę. Bezzałogowiec najprawdopodobniej przeleciał nad terytorium Litwy i wpadł do morza, skąd przydryfował do Polski. Równolegle do badań SKW śledztwo w sprawie drona prowadzi także Wojskowa Prokuratura. Wstępnie dotyczy ono sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. W piątek prezydent ma spotkać się z wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem sztabu generalnego, generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowa ma dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz współdziałania instytucji za nieodpowiedzialnych. W ciągu ostatnich tygodni Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować dronami samoloty prezydenta Ukrainy. O tym z kolei poinformował sam Wołodymyr Załański. Pierwszy incydent miał mieć miejsce w Mołdawii, kolejny podczas powrotu do Ukrainy przez Kiszyniów. Według Załańskiego był to element rosyjskiej strategii zastraszania zarówno jego, jak i zagranicznych przywódców. Na stacjach paliw wciąż drogo, nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 za diesel.
9: Chora sytuacja. I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
10: Kurczę, no drogo jest, tak? To by podróg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
7: Z kierowcami na jednej ze stacji rozmawiał Adam Kaźmierczak. Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo po tym podpisie rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
11: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
7: Nad rządowym projektem pracuje Sejm. Niewykluczone, że trafi on na biurko prezydenta w przyszłym tygodniu. Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To adaptacja na miarę naszych czasów. Takie głosy słychać o serialu Lalka, który dziś ma premierę na jednym z serwisów streamingowych. Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a Izabelę Łęcką Sandra Drzymalska. To pierwsza z najnowszych ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Za 2 tygodnie w kinach będzie można zobaczyć jeszcze jedną wersję Lalki z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Bardzo jestem jej ciekaw, mówi reżyser serialu Paweł Maślan. Ogrona.
4: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto. Ale my nie, my ze sobą nie rywalizujemy. No, jesteśmy kolegami, lubimy się, no i każdy robi swoje.
7: Premiera kinowej wersji Lalki 28 września w Teatrze Wielkim w Warszawie.
0: To były wiadomości.
1: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.
2: Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Lekka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery.

0: Tchni leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Minęła 12.30.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda.
2: Tak jak zapowiadali synoptycy, powolutku przybywa chmur na Dolnym Śląsku. Już nawet gdzieś na ziemi kłodzkiej mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Tych opadów ma być po południu, późnym popołudniem i wieczorem więcej. Najwięcej teraz słońca na krańcach północnych, północno-wschodnich regionów. Ciepło na nizinach, nawet 25-26 stopni Celsjusza. W zapowiedziach od 16 ostrzeżenie o silnych burzach lokalnie i opadach deszczu intensywnych oraz o silnym wietrze do 65 km na godzinę.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Kurier informacyjny Złotoryi.
5: Umowa na dofinansowanie kwotą 8 milionów złotych projektu Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury podpisana. To pokazuje, że domy kultury, które nie są zlokalizowane w dużych aglomeracjach, mają także duży potencjał rozwojowy. Gratuluję burmistrzowi, dyrektorowi i wszystkim mieszkańcom tego, że ten ośrodek będzie miał nowoczesne oblicze, powiedział podczas konferencji prasowej minister Piotr Borys.
6: 8 milionów trafia do Złotoryi, na piękny dom kultury, przed wspaniałym, cudownym rynkiem, przed basztą. Ta turystyka kulturowa jest także niezwykle ważna, bo przecież kultura przyciąga nas wszystkich i liczymy na to, że po tym, kiedy ten budynek otrzyma nowe wsparcie. Tutaj będą miały miejsce także wystawy czasowe, to co może przyciągnąć uwagę nas wszystkich, nie tylko wzbogacić, ale także myślimy tutaj również o turystyce. Cieszymy się, że umowa została podpisana.
7: To tutaj przebijają się tak naprawdę rocznie tysiące mieszkańców.
5: Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
7: Wiemy, że budynek wymaga przebudowy, wymaga termomodernizacji, wymaga dostosowania do osób niepełnosprawnych. Dlatego to jest bardzo ważna wiadomość dla nie tylko mieszkańców Złotoryi, ale i całego regionu. W końcu nasz projekt Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury jest ze wsparciem, z dofinansowaniem z funduszy europejskich ponad 8 milionów dofinansowania i termin realizacji to jest do końca 2029 roku. Natomiast poza tą częścią budowlaną, tam również będą rzeczy związane z nową ofertą kulturalną dla mieszkańców. Przetarg chcemy ogłosić jeszcze w tym roku, przygotowujemy się do niego i pierwszy kwartał chcemy podpisać umowę z wykonawcą, tak żeby w drugim kwartale już rozpocząć roboty budowlane.
5: W Polsce może to być mały krok, ale dla naszego środowiska, dla Złotoryi jest to bardzo duży krok. Ta instytucja czekała na to od 1956 roku, podkreśla Zbigniew Gruszczyński, dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury.
8: To nie są zabiegi, to nie jest ratowanie tego, co uległo chwilowemu zniszczeniu, popsuciu. To jest poważna rzecz. I naprawdę za 3 lata będziemy na pewno bardzo dumni z tego, jak wyglądamy. Oprócz infrastruktury budowlanej, technicznej i dostępność osób niepełnosprawnych, bardzo ważna jest ta merytoryka, szczególnie dla nas, pracowników tego ośrodka. Będziemy realizować co najmniej 20 zadań w kierunku nowych projektów, nowej działalności przy współpracy z gminą Pielgrzymka, z gminą Świerzawa, tej współpracy międzynarodowej z Mimoniem. Także proszę Państwa, z jednej strony nie możemy się doczekać tej zmiany wizualnej, technicznej, ale z drugiej strony też będziemy się bardzo mocno przygotowywać do tej zmiany merytorycznej. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy przyczyniliście się do tego, że ten projekt stał się możliwy do realizacji.
5: Koszt modernizacji Złotoryjskiego Ośrodka Kultury, która ma być zrealizowana do 2029 roku, wyniesie około 13,5 miliona złotych.
4: Kurier informacyjny Złotoryi. Szczegóły na stronie złotoryja.pl.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hey, what's up? It's Felix Jehn, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
6: Po reklamie.
7: Niezapomniane hity wszechczasów
8: w muzycznym radiu.

0: No to już prawie, że ostatnie miłe dźwięki dzisiejszego południowego programu. Army of Lovers, King Midas. No to ten król, któremu wszystko zamieniało się w złoto. Ale szczęścia mu to nie dało, więc tak nie martwmy się, jeżeli nawet brakuje nam troszkę kaski. Zdrowie, wiadomo, no to truizm najważniejsze. I warto się gdzieś wybrać i poruszać, póki jeszcze mamy siłę i póki na to czas. Czas, abym już znikał. Zostawiam Was w dobrych, najlepszych rękach Marty Wojtunik. Miłego, udanego popołudnia i całego jeszcze dnia, który przed nami. Arek Włodarski, do usłyszenia.
1: Witam pięknie, Andrzej Krzywy, zespół Demono, muzyczne radio, oni naprawdę kochają muzykę.
0: Jedni się żegnają, inni was

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 13.
0: Czas na wiadomości.
3: Potężny paraliż węzła kolejowego w Katowicach, o tym za chwilę. Potem o pomyśle z Brukseli powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Będą też rekordowe wakacje w Tatrach. Marcin Krzemiński. Na początek paraliż węzła kolejowego w Katowicach. Wszystko przez poważną awarię sterowania ruchem, do której doszło o 3 w nocy. Choć kolejarze mówią, że usterkę już naprawiono, to jej skutki pasażerowie odczuwać będą do końca dnia. Na miejscu jest Grzegorz Kozioł. Grzesiu?
4: No to jest naprawdę ciężki dzień dla pasażerów na Śląsku. Pociągi są opóźnione nawet kilka godzin, a niektóre w ogóle nie wyjechały w trasę.
5: O 4 miałem pociąg mieć, 4:18 i tak.
4: Dokąd?
5: Do Bielska.
4: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk wyjaśnia.
6: Pociągi Kolei Śląskich są opóźnione znacznie. Te opóźnienia sięgają w przypadku pojedynczych pociągów nawet 200 minut.
4: Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Jest komunikacja zastępcza, a składy dalekobieżne omijają Katowice. Warto przypomnieć pasażerom o prawie do ubiegania się o odszkodowanie lub zwrot kosztów za opóźnione bądź odwołane połączenie.
3: Chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i podróżnym, mówią rządzący. Rano podczas zmasowanego ataku Rosji w Ukrainie ewakuowano czasowo polskie przejścia graniczne. Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Służby obawiają się tego, co wydarzyło się w niedzielę. Było to pierwsze takie zdarzenie w czasie wojny w Ukrainie, że drony uderzyły tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Po ukraińskiej stronie, ale jednak bardzo blisko Polski. Stąd ewakuacje i zawieszanie odpraw będą się zdarzać, mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch.
8: Przejścia funkcjonują w tym trybie, który był wprowadzony po 2022 roku. Natomiast ta inność polega na tym, że w chwili zagrożenia ten ruch jest zawieszany.
7: Jak mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki, na przejściach są wyznaczone miejsca do ewakuacji.
3: Szefowa Komisji Europejskiej chce powołać Europejską Radę Bezpieczeństwa. Chodzi o uzupełnienie luki w zagrożeniach hybrydowych, możliwość uruchamiania specjalnej reakcji, a nie zastąpienie NATO na wypadek agresji zbrojnej. Nie możemy mieć złudzeń. Cyberataki, sabotaże, podpalenia, wtargnięcia dronów, te zagrożenia intensyfikują się każdego dnia. Dlatego kiedy rośnie poziom zagrożenia, tak też musi rosnąć przygotowanie Unii. Wyjaśniała Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii Europejskiej. Szczegóły nowej propozycji Europejskiej Rady Bezpieczeństwa nie są jeszcze znane, ale mają być do niej zaproszone również Kanada, Wielka Brytania, Norwegia i Ukraina. Makabryczne odkrycie w Koszalinie. W mieszkaniu na Wyspiańskiego znaleziono ciała dwóch osób, 69-latki i 63-latka z ranami ciętymi i kłutymi. Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę. To mieszkaniec lokalu, który wpuścił do środka służby i wskazał, gdzie znajdują się ciała ofiar. Ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w wakacje. To absolutny rekord. Nigdy do tej pory w lipcu i w sierpniu nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już na początku wakacji, mówi ratownik Topru Rafał Kubacki.
9: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania.
3: Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Wszystko więc wskazuje na to, że w skali roku również będzie rekord.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Telegrama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Jodek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
4: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Na Hitplanecie, kiedy był marzec, właśnie Ghost podbijało listę topową w muzycznym radiu Mosiman, Skip the Use i piosenka bardzo przebojowa Ghosts.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No dziś już nie marzec, oj, na pewno nie dzisiaj, wrzesień, 16 dzień września, środa, Marta Wojtunik, witajcie popołudniową porą w Muzycznym Radiu. Mamy 12 minut po godzinie 13, a dziś w kalendarium warto zaznaczyć dzień fryzjera. Fryzjerów doceniać trzeba, bo to właśnie oni dbają o nasze włosy, no i dla nich miłym trzeba być na pewno, a dziś to już szczególnie, no bo właśnie dziś ich święto. Poza tym mamy popołudnie, które być może już niedługo będzie burzowe, ale na ten moment jeszcze jest dość słoneczne na Dolnym Śląsku, więc jest to idealny czas, żeby jeszcze pokorzystać z pogody, bo jak już docierają do nas właśnie ostrzeżenia burzowe od godziny 16 do godziny 20, mogą być burze i do tego silne opady deszczu.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Aktualnie jeszcze jest miło, jeszcze jest słonecznie, a w Muzycznym Radiu pojawi się teraz Janek Szynal.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Niby jeszcze środa, nasza piosenka dnia naprawdę bardzo piątkowa, bardzo weekendowa, bo bardzo klubowa i taneczna. Eben i All of My Love.

0: Wracamy do Was z kolejnymi wiadomościami ze świata najnowszej muzy, dziś koncentrując się na dokonaniach takich artystów jak Mała Hizuza Jabłońska, Cats and Dogs i Mrozu. Czas na to, aby poznać szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Mała Hizuza Jabłońska łączą siły w lekkim, zwiewnym numerze Nie ma jak. To utwór oparty na prostym, ale bliskim każdemu przekazie. Czasami do szczęścia wcale nie potrzeba wielkich rzeczy. Wystarczy spokój, obecność bliskich osób, muzyka i chwile, które można dzielić z kimś ważnym. Nie ma jak zatrzymuje się przy codziennych momentach, które łatwo przeoczyć w natłoku spraw. Zamiast wielkich deklaracji pojawia się swobodna atmosfera i przekonanie, że najlepsze wspomnienia często powstają właśnie wtedy, kiedy po prostu możemy być sobą. Ważnym elementem tej historii jest również druga osoba. Ktoś, przy kim nie trzeba niczego udowadniać ani udawać. Połączenie charakterystycznej narracji Małacha z wokalem Zuzy nadaje temu numerowi świeżości i lekkości. Nie ma jak to propozycja na końcówkę lata. Ciepła, melodyjna i pełna dobrej energii, ale jednocześnie oparta na emocjach, które nie potrzebują skomplikowanych słów. To piosenka o docenieniu tego, co jest naprawdę blisko. O ludziach, muzyce, wspólnych chwilach i poczuciu, że czasami właśnie w tej prostocie znajduje się najwięcej. Tymczasem duet Cats and Dogs kontynuuje koniec lata w klimacie pełnym dobrej energii. Do fanów trafił właśnie utwór Moon, niezwykle radosny, słoneczny singiel i zarazem trzecia premiera duetu w tym sezonie. Ta premiera niesie ze sobą jeszcze jedną wiadomość. Duet oficjalnie zapowiada swój nowy album Finally, który ukaże się jesienią. Moon to potężna dawka dyskotekowego ciepła. Kawałek narodził się podczas wspólnej sesji w Madrycie, do której Cats and Dogs zaprosili swoich przyjaciół, Majda oraz Tuziego. Wychodząc od szkicu przygotowanego przez gości, cała czwórka nadawała utworowi coraz wyższy lot, budując lekki, nośny groove, wręcz stworzony na długie przejażdżki. Majd, będący świeżo po sukcesie krążka Might Night, odpowiada tu za pełen luzu wokal. Śpiewa o świecie, w którym chmury poruszają się w naszym rytmie, tańcząc tuż nad naszymi głowami. Najnowszy singiel dołącza do wydanych wcześniej utworów We're Gonna Be Alright oraz Take the Night. Wszystkie te kompozycje znajdą się na płycie Finally. Przy pracy nad nowym materiałem Cats and Dogs zebrali wyjątkowe grono współpracowników, kreując swój najbardziej otwarty i najbardziej optymistyczny album w karierze. Music News. Na koniec o kolejnym albumie, tym razem od Mroza. Po 4 latach przerwy Łukasz powraca z nowym krążkiem Wszystko, czego chciałem. To 7 album studyjny w dorobku artystycznym Mroza. Popularny polski artysta ponownie sięgnął po charakterystyczne dla swojej twórczości połączenie gatunków takich jak blues, soul czy rock. Nowy materiał określany jest jako pełen słońca, swobody, a przede wszystkim dobrej energii. Płytę zapowiada tytułowy singiel, który ukazał się pod koniec sierpnia. Utwór Wszystko, czego chciałem powstał we współpracy z braćmi Kacperczyk. To powieść o letniej beztrosce i zakochaniu. Duet współpracował wcześniej z Mrozem przy okazji projektu Męskie Granie w 2024 roku, odpowiadając za kawałek Wolne Duchy z Darią Zawiałow. Album Wszystko, czego chciałem będzie składać się z 10 pozycji, wśród których znalazły się single Anioły, Pojedynek, w duecie z Julią Pietruchą, Odpowiedni moment z gościnnym udziałem Zali i Nie ma miejsca jak dom. Jesienią Mrozu wyruszy w trasę koncertową, promującą nowy album. Wraz z zespołem zagra koncerty w Łodzi, w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. We Wrocławiu pojawi się 10 października. To tradycyjnie tak zupełnie na koniec, łapcie jeszcze kilka gorących premier. Dazen Calvo z nagraniem Enjoy the Ride, George Cole i My Friend, a także Jan Marczewski z najnowszym singlem Besos. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz z naszej strony. Do miłego.
1: Muzyczne radio. Music
2: News. My name is Sean Baker and you are listening to Music Radio.

O takich piosenkach się po prostu nie zapomina. Sean Baker i VIP w Muzycznym Radiu za 4 minuty. Godzina 13:30. No i wtedy u nas oczywiście

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Jest obecnie dość ciepło na Dolnym Śląsku, ale przypominamy, że od godziny 16 do godziny 20, głównie na południu Dolnego Śląska możliwe burze, którym miejscami mogą towarzyszyć dość silne opady deszczu. Na ten moment jeszcze dość słonecznie, zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, ta jest bardzo dobra.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Jeleniogórska policja wydaje oficjalne oświadczenie w sprawie o pobicie zatrzymanego kierowcy. Sprawdzimy też, jak minął sezon letni na ziemi kłodzkiej i na jakie miliony może liczyć kultura w Złotoryi. Na koniec przyjrzymy się też portfelom, a dokładniej skrajnościom, jakie funduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze przedstawiła oficjalne oświadczenie w sprawie interwencji z 7 lipca. Sprawa dotyczy funkcjonariuszy z 2 Komisariatu w Cieplicach i policjantów ze Szklarskiej Poręby. Mundurowi mieli pobić mężczyznę zatrzymanego.

0: zatrzymanego podczas rutynowej kontroli drogowej. Sprawa wywołała ogromne emocje, a śledztwo cały czas trwa, potwierdza oficer prasowy Jeleniogórskiej Policji Edyta Wagrowska.
1: Bezpośrednio po uzyskaniu informacji o przebiegu interwencji, komendant miejski Policji w Jeleniej Górze polecił przeprowadzenie szczegółowych czynności wyjaśniających podległym mu komórkom kontrolnym. Po wstępnym zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem zdecydował o wszczęciu postępowań dyscyplinarnych wobec dwóch interweniujących funkcjonariuszy. Zgodnie z przepisami zostali oni natychmiast zawieszeni w czynnościach służbowych. Jednocześnie całość zgromadzonej dokumentacji została przekazana do prokuratury rejonowej w Zgorzelcu, gdzie śledztwo nadal jest prowadzone, jak również w toku nadal jest postępowanie dyscyplinarne. Podkreślamy, że każda interwencja, podczas której dochodzi do użycia środków przymusu bezpośredniego, jest szczegółowo analizowana zarówno pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, jak i procedurami obowiązującymi w policji. Celem jest rzetelne i obiektywne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.
0: Pełna treść oficjalnego oświadczenia policji w związku z tą interwencją na naszej stronie internetowej.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
0: Podczas gdy w stolicy Karkonosza atmosfera wokół mundurowych jest wyjątkowo gorąca, na południu naszego regionu opadły już letnie emocje i przyszedł czas na podsumowania. Włodarze gmin ziemi kłodzkiej podliczyli mijający sezon turystyczny. Choć kapryśna pogoda w lipcu i sierpniu nie ułatwiła zadania, to ostatecznie wakacje w zdecydowanej większości uznano za udane. Samorządowcy mówią o sezonie umiarkowanym, ale bardzo stabilnym. Szczegóły z Bardej okolic zebrał nasz reporter Jacek Zych.
3: Tak, i to jest rzeczywiście opinia większości włodarzy i gestorów turystycznych, których o to pytałem, z zaznaczeniem jednak, że skupiłem się na tych mniej oczywistych miejscach poza głównymi szlakami turystycznymi. Ich ocena sezonu nie była może euforyczna, ale nikt już chyba nie załamywał rąk.
4: Tak, rzeczywiście wakacje były szczególne. Zdecydowany wzrost odwiedzających. Widzimy to po naszym punkcie informacji turystycznej, bo to mamy rok do roku do porównania.
3: O jakiej liczbie możemy mówić turystów?
4: W połowę sierpnia od otwarcia tak jakby sezonu, sezon otwieramy zawsze w kwietniu, próg punktu informacji turystycznej przekroczyło ponad 10 tysięcy osób, więc to jest naprawdę, jest dużo. To jest przekroczenie progu, czyli można sobie wyobrazić, że ten ktoś musiał wejść po prostu do punktu. A ile osób było w Bardzie, to tego, ile osób poszło w góry, ile pojechało na rowery, tego nie wiemy. Także dla nas to jest bardzo dużo.
3: To Marta Ptasińska, burmistrz Barda. Trochę gorzej jest w masywie Śnieżnika, gdzie miejscowości mozolnie i o wiele trudniej podnoszą się po tragedii z września 2024 roku.
5: Powódź odcisnęła swoje piętno i pomimo, że turyści chętnie wracają do Lądka, cieszą się jego okolicą, to odbudowa po powodzi, ta taka fama, która poszła, że do Lądka nie ma po co przyjeżdżać, bo jest zdewastowany, spowodowała, że docierało do nas mniej turystów. Turyści, którzy przyjeżdżają, owszem, widzą, że jesteśmy jednym placem budowy, ogromnym placem budowy, natomiast co podkreślają, widzą, jak dużo udało się już zrobić, także chętnie do Lądka wracają.
3: A to Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka Zdroju. W sumie na ziemię kłodzką przyjechało w tym roku około 300 tysięcy turystów. To o 30% więcej niż w ubiegłym roku. Z Barda Jacek Zych, Muzyczne Radio.
0: Stabilny napływ turystów na południu cieszy, ale nowym magnesem na gości w mniejszych dolnośląskich miastach ma być też nowoczesna infrastruktura kulturalna. Oficjalnie podpisano umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury. Kwota wsparcia to aż 8 milionów złotych. Całe przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do 2029 roku i pochłonie łącznie około 13,5 miliona złotych. Podczas konferencji prasowej wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys podkreślał, że ta dotacja to szansa na ogromny skok rozwojowy.
6: Kultura przyciąga nas wszystkich i liczymy na to, że po tym, kiedy ten budynek otrzyma nowe wsparcie, tutaj będą miały miejsce także wystawy czasowe, to wszystko, co może przyciągnąć uwagę nas wszystkich, nie tylko wzbogacić, ale także myślimy tutaj również o turystyce. Cieszymy się, że umowa została podpisana.
7: To tutaj przebijają się tak naprawdę rocznie tysiące mieszkańców.
8: Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
7: Wiemy, że budynek wymaga przebudowy, wymaga termomodernizacji, wymaga dostosowania do osób niepełnosprawnych. Dlatego to jest bardzo ważna wiadomość dla nie tylko mieszkańców Złotoryi, ale i całego regionu. W końcu nasz projekt Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury jest ze wsparciem, z dofinansowaniem z funduszy europejskich ponad 8 milionów dofinansowania i termin realizacji to jest do końca 2029 roku. Natomiast poza tą częścią budowlaną, tam również będą rzeczy związane z nową ofertą kulturalną dla mieszkańców.
0: Wielomilionowe dotacje robią wrażenie, ale też ogromne wrażenie robią skrajności finansowe na prywatnych kontach Dolnoślązaków, na które trafiają przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozbieżności w wypłatach z ZUS-u potrafią przyprawić o zawrót głowy.
9: Skąd biorą się te gigantyczne kwoty? Recepta jest jedna. Bardzo długi staż pracy, wysokie zarobki i odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o wiele lat po osiągnięciu wieku emerytalnego. Na drugim biegunie są jednak świadczenia, które brzmią jak ponury żart. Najniższa emerytura w kraju to zaledwie 2 grosze, jest wypłacana na Lubelszczyźnie. Na Dolnym Śląsku najmniej, bo tylko 9 groszy otrzymuje emerytka z Wałbrzycha. Dlaczego te kwoty są tak drastycznie niskie? Jak wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, w polskim systemie prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień i odprowadził chociaż jedną składkę. Jednak by ZUS podwyższył nam to świadczenie do kwoty minimalnej, która wynosi obecnie blisko 1980 zł, trzeba posiadać odpowiedni staż pracy. Dla kobiet to minimum 20 lat, dla mężczyzn 25 lat. Każdy rok pracy dłużej po osiągnięciu wieku emerytalnego realnie podwyższa naszą przyszłą wypłatę. Rzeczniczka przypomina także, że osiągnięcie wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, to prawo, a nie obowiązek. Przed podjęciem decyzji o zakończeniu kariery warto odwiedzić placówkę ZUS i porozmawiać z doradcą emerytalnym, który wyliczy prognozę za pomocą specjalnego kalkulatora. Symulację można też przeprowadzić samodzielnie w portalu e-ZUS lub w aplikacji mZUS. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
0: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Yo, this is your boy Ramiz and y'all listening to Muzyczne Radio. They really love music. Check it out.

0: Bye bye summer, żegnaj lato. No niedługo już lato żegnać będziemy, ale jeszcze cały czas trwa. 41 minut po godzinie 13, za 19 minut godzina 14.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Ten raport na pewno będzie krótki, ponieważ aktualnie na Dolnym Śląsku nie napotkacie żadnych poważnych utrudnień, które by spowolniły wasze dotarcie do celu. Jeżeli chodzi o główne trasy w Polsce, również na ten moment bez większych i poważniejszych utrudnień.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Ogłoszenie płatne. W Łomnicy w okolicy kempingu 4Active Offroad Action na ulicy Lipowej zaginął pies rasy Chihuahua o imieniu Lili. Suczka ma brązową sierść z białą łatką na piersi. Za odnalezienie nagroda 1000 euro. Kontakt plus 49 175 75 60 092.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
5: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!

0: Gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Kół serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w kół serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
4: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Czas powrócić z naszym dzisiejszym środowym hit tipem, a w nim artystka, którą doskonale znamy z Muzycznego Radia i nie tylko. Prawdziwa ikona, jeżeli chodzi o brytyjską scenę muzyczną. Ellie Goulding, For Your Entertainment.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
5: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 14.
6: Czas na wiadomości.
8: Za chwilę nowe doniesienia o rosyjskim dronie. Potem o zatrzymaniu ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka i Lidze Europy. Dziś zagra Jagiellonia Białystok. Marcin Krzemiński, znaleziony w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim bezzałogowiec, to według wstępnych ustaleń rosyjski dron Gerbera 2. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana, informują wojskowi śledczy. Głowica przenosiła ładunek ważący około 4 kg.
9: Dział do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie wszczął w tej sprawie postępowanie. Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach przez spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych.
8: Za co grozi od roku do 5 lat pozbawienia wolności, mówił pułkownik Bartosz Szokoniewski, zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w poznańskiej prokuraturze. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Mężczyzna został już przewieziony do aresztu. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności karnej. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Gwałtowne burze po południu możliwe w południowo-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia synoptycy wydali dla większości Dolnego Śląska, południowej połowy Wielkopolski i południowych krańców Opolszczyzny i Śląska. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami nawet grad. Skoro o pogodzie mowa, polski resort dyplomacji ostrzega podróżujących do Peru i Ekwadoru przed ryzykami związanymi z El Niño. W związku z tym zjawiskiem we wspomnianych krajach mogą wystąpić wyższe temperatury i silniejsze opady niż zazwyczaj o tej porze roku. Na to oznacza m.in. zwiększone ryzyko groźnych powodzi oraz lawin błotnych. Do policji wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Dariusza Mateckiego. Złożył je wykonujący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego, a konkretnie słynny skok przez płot uczelni. Poseł PiS, który jest przeciwny powołaniu Cudaka, dostał się w ten sposób na teren uczelni. Zawiadamiający został już przesłuchany, a materiały dotyczące skoku posła Mateckiego trafiły do prokuratury. Już nie Ligą Konferencji, ale dużo mocniejszą Ligą Europy będą się emocjonować kibice w Polsce tej jesieni. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż dwa polskie zespoły, Jagiellonię i Lecha. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra dziś wieczorem. W Grecji zmierzy się z Olympiakosem Pireus. Michał Waszkiewicz.
0: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
7: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
0: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
8: Ten mecz także rozpocznie się o 21:00.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Już niedługo ta piosenka stanie się naprawdę bardzo aktualna. Gibbs, Ego for Money i ostatni dzień lata. Trwają ostatnie dni lata, więc w muzycznym radiu jeszcze cały czas trwa muzyczne radio Lato, gdzie polecamy wam naprawdę bardzo słoneczne, bardzo przyjemne nagrania. Dziś zresztą co godzinę takie właśnie nagranie się u nas pojawia. Nasza piosenka dnia, Eben i All of My Love.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Przypominamy, że od godziny 16 na południu Dolnego Śląska i na zachodzie Dolnego Śląska prognozowane są burze, które miejscami będą występować wraz w towarzystwie silnych opadów deszczu oraz miejscami lokalnie nawet grad. Jeżeli chodzi o resztę województwa, to zachmurzenie umiarkowane, termometry wskazują średnio 24 stopnie, ciśnienie w tendencji spadkowej wynosi 1013 hektopaskali.
5: Prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: O wielkich pieniądzach i wielkich zmianach na Dolnym Śląsku. W tym raporcie sprawdzimy szczegóły wartego miliony programu rewitalizacji w samym sercu Wrocławia i zajrzymy do Złotoryi, która na 3 dni zamieni się w dolnośląską stolicę kina. A na początek przenosimy się do Głuszycy, gdzie dokładnie 2 lata po dramatycznych wydarzeniach wreszcie ruszyły kluczowe prace zabezpieczające.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Dokładnie 2 lata po wielkiej powodzi z września 2024 roku w Głuszycy ruszyło wielkie porządkowanie koryta rzeki Bystrzyca. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło właśnie oczyszczanie i udrażnianie rzeki. To inwestycja, o którą lokalne władze i sami mieszkańcy głośno dopominali się od czasu przejścia fali powodziowej. Prace mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego regionu. Materiał o tym przygotował Jacek Zych.
8: Rzeczywiście w korycie Bystrzycy w Głuszycy roi się od ciężkiego sprzętu i pracowników. Rzeka i jej brzegi są oczyszczane z tego, co przez ostatnie 2 lata zdążyło znów tam wyrosnąć. Wycinane są też drzewa i samosiejki porastające najbliższe okolice rzeki.
9: Tak, rzeczywiście blisko 1,5 kilometra rzeki Bystrzyca jest czyszczone, pogłębiane, poprawiane są nabrzeża. Nie są to jeszcze mury oporowe, ale już widzimy efekt tych prac. No tutaj bardzo duże zaangażowanie naszych parlamentarzystów z ziemi wałbrzyskiej. Wiele spotkań z przedstawicielami Wód Polskich, apel Rady Miejskiej do Wód Polskich. No i te wszystkie działania przyniosły pozytywny efekt, że rzeczywiście koryto rzeki jest czyszczone.
8: Powiedział Roman Głód, burmistrz Głuszycy, która bardzo boleśnie odczuła niszczycielską siłę gwałtownie wyzbranej rzeki we wrześniu 2024 roku. Ta zniszczyła wszystkie mosty i kładki od Głuszycy do Walimia.
9: No przede wszystkim cała ulica Górnośląska, Mazurska, więc tam też te szkody były największe. 35 osób ewakuowanych, domy zalane, poniszczone kładki, które znajdowały się w tamtym terenie. Ponadto w innych miejscach podmyte mury, pozalewane te domy, które blisko rzeki gdzieś tam się znajdowały.

0: zatrzymywały, gdzie porobiły się zatory na mostach na przykład. To spowodowało, że tych strat było bardzo dużo.
1: Dziś wszystkie mosty i kładki w Głuszycy i Jedlinie Zdroju zostały już odbudowane. Prace w korycie mają utrzymać w razie kolejnych nawałnic szalejącą wodę w ryzach zabezpieczonego już koryta. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Podczas gdy Głuszyca porządkuje nadrzeczne tereny, stolica Dolnego Śląska stawia na wielkie porządki i remonty wewnątrz miejskiej zabudowy. Szykują się ogromne zmiany na wrocławskim Ołbinie i Placu Grunwaldzkim. Miejska spółka Wrocławskie Mieszkania rozpoczyna potężny program remontów kamienic komunalnych i okolicznych podwórek w rejonie ulicy Sępa Szarzyńskiego. Lokatorzy starych budynków w końcu doczekają się nowoczesnych i estetycznych przestrzeni. Wartość całego pakietu zaplanowanych inwestycji szacowana jest na około 40 milionów złotych. Co dokładnie zmieni się w tej części miasta? O tym Ania Tarkota.
3: Zmiana czuje ponad 200 rodzin, bo tyle mieszkań zyska zupełnie nowy standard. Prace obejmą łącznie 12 budynków, z czego pierwsza secesyjna kamienica przy Rozbrat 16 odzyskała już dawny blask wiosną tego roku. Teraz roboty ruszają na dobre. Na pierwszy ogień idą budynki przy Sępa Szarzyńskiego 65 i 65A. Jak mówi prezes wrocławskich mieszkań Monika Tendaj-Bielawska, zakończyliśmy procedury przetargowe na prace budowlane za łącznie około 5 milionów złotych. Kamienica czeka gruntowna odnowa elewacji frontowych oraz termomodernizacja. Modernizacja od podwórza. W zadanie wchodzi też m.in. remont stolarki okiennej oraz klatek schodowych. Prace rozpoczną się w najbliższych tygodniach, potrwają 10 miesięcy. To jednak dopiero początek, bo urzędnicy już szykują kolejne przetargi na odnowienie praktycznie całej pierzei ulicy Sępa Szarzyńskiego. Metamorfozę przejdą również dwa duże wnętrza podwórzowe. Dla podwórka po wschodniej stronie wybrano już pracownię projektową. Tam finał prac zaplanowano na 2028 rok. Z kolei po zachodniej stronie ulicy jeszcze we wrześniu ruszy przetarg na dokończenie przerwanego remontu, z którego wcześniej zszedł niesolidny wykonawca. Wrocławskie mieszkania nie zwalniają tempa. W tej części miasta równolegle trwa wybór firm, które wyremontują 6 oficyn przy ulicach Wyszyńskiego i Nowowiejskiej. Ta część inwestycji pochłonie kolejnych 7 milionów złotych. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
2: Milionowe inwestycje we Wrocławiu odmienią wygląd tamtejszych ulic. Tymczasem w Złotoryi wszystko gotowe do wielkiej zmiany repertuaru i otwarcia prestiżowego Święta Kina. Przed nami 11. edycja Dolnośląskiego Festiwalu Filmowego Złoty Samorodek. Przez najbliższe 3 dni w kinowych salach Złotoryjskiego Ośrodka Kultury prezentowane będą unikalne produkcje konkursowe w 4 różnych kategoriach. Festiwal to jednak nie tylko zacięta rywalizacja o nagrody, to też wyjątkowa okazja do bezpośrednich spotkań twórców, pasjonatów ekranu i widzów, którzy cenią sobie niezależną sztukę filmową. Na wydarzenie zaprasza dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury Zbigniew Gruszczyński.
4: Animacja, dokument, fabuła i wprowadzamy nowy film, nową technikę AI. Pokażemy parę filmów, które zostały do nas nadesłane w tej technice albo opowiadające, jak technika AI wpływa na kinematografię teraz. Oczywiście będą pokazy. Wśród jurorów będzie Renata Dancewicz, będzie Artur Krajewski, będzie rozdanie nagród, będzie pukanie złota wśród filmowców. Także zapowiada się ciekawie, a przede wszystkim filmowo. Wszystkie działania nasze związane z festiwalem, z 11. edycją są bezpłatne. Piątek, sobota, niedziela od 25 do 27 września w salach Domu Kultury.
2: Kolejne informacje z regionu zaprezentujemy w naszym następnym raporcie regionalnym na antenie Muzycznego Radia już za godzinę.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: Hi, I'm Russell Small. You're listening to Muzyczne Radio. They love.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Najnowsze drogowe informacje na pewno ucieszą tych, którzy dziś podróżują po Dolnym Śląsku. Aktualnie bez żadnych większych utrudnień przejedziecie A4 i innymi głównymi drogami na Dolnym Śląsku. Z Dolnego Śląska również aktualnie przejedziecie bez większych utrudnień w przeróżne strony Polski.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: 15 minut zostało nam do godziny 15, a więc to odpowiednia pora, żeby powrócić do naszego dzisiejszego hit typu. Przenosimy się wspólnie do Wielkiej Brytanii. Jak myślimy sobie o tym kraju, o muzyce i o bardzo charakterystycznych głosach, to na myśl na pewno przychodzi Freddie Mercury, Liam Gallagher i wielu, wielu innych. A jeżeli chodzi o damskie głosy, to na pewno wśród tych topowych, wymienionych, bardzo charakterystycznych angielskich artystek pojawiłaby się Ellie Goulding, artystka o naprawdę świetnym głosie, która w tym roku w końcu powróciła. Fani bardzo na to czekali. No i powróciła oczywiście z nową muzyką, między innymi z piosenką For Your Entertainment.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 15.
1: Czas na wiadomości.
3: Prezydent zaprasza do siebie ministra obrony i szefa sztabu generalnego. Powiemy po co. Kolejowa usterka w Katowicach usunięta, ale opóźnienia trwają. Polska kontra Bułgaria to dziś na siatkarskich mistrzostwach Europy. Marcin Krzemiński. Bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienie z Bałtyku uzbrojonego rosyjskiego drona. To główne tematy zaplanowanego na piątek spotkania prezydenta z szefami resortu obrony i sztabu generalnego. Karol Nawrocki nie zwołał jednak Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Sytuacja jest poważna, przyznaje wicepremier, szef MONU.
5: Rosja będzie eskalować. Idzie do góry po drabinie eskalacyjnej. Widać to w ostatnich tygodniach wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
4: A na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki poza Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosił także szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę. Co jak się zdaje, jest dla wicepremiera lepszym rozwiązaniem niż dyskusja na RBN-ie, na szerokim forum.
5: Jeśli będą tam, tak jak do tej pory, przedstawiciele Korony, Konfederacji, pana Brauna, to nie są to najlepsi partnerzy do dyskusji o poważnych sprawach.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewne nawiązuje to do posiedzenia RBN-u z lutego, na którym pojawił się otwarcie prorosyjski poseł Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.
3: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zapowiedział kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. Urzędnicy sprawdzą, jak podmioty lecznicze zabezpieczają wrażliwe informacje pacjentów. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o lekach i receptach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na ekspresowej S11 pod Poznaniem w okolicach skrzynek. Ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale trasa w kierunku Poznania jest zablokowana, a policja organizuje objazdy. Usterka usunięta, ale opóźnienia wciąż trwają. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło o świcie na stacji Katowice, spowodowała paraliż nie tylko na tym dworcu, skutkowała również odwołaniami i opóźnieniami pociągów na obszarze całego województwa śląskiego.
6: Co godzinę jest praktycznie na rozkładzie pociąg, a wszystkie są odwoływane. Pisze 20 minut, pół godziny, godzinę, dwie godziny.
7: Przyjęcie z opóźnieniem około 120 minut.
8: Zdecydowałam się zrezygnować z przejazdu, oddać bilet. Po prostu nie mogłam już dłużej czekać.
9: Mój pociąg jest opóźniony w tym momencie prawie godzinę, ale widzę, że poprzedni, który był 50 minut wcześniej, jeszcze nie odjechał.
3: Jak informują koleje, obecnie przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Może to potrwać do późnego popołudnia. Czy będzie piąta wygrana pod rząd bez straty seta? Nasi siatkarze kończą dziś fazę grupową Mistrzostw Europy. Mają już pewny awans z pierwszego miejsca, a po południu zmierzą się ze współgospodarzem imprezy Bułgarią. Rozgrywający Marcin Komenda stara się jednak nie zapeszać.
10: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia.
3: Pojedynek Polaków z Bułgarami w Sofii rusza o 18:00.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215. 15.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, ruszamy w drogę. Dziś w programie o czerwonym świetle w ruchu drogowym. Trzeba uważać i bacznie patrzeć na światła i na jezdnię. Oraz na stacjach paliw drożej. Było i jest, ale z ogromną różnicą. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada nowe przepisy. Kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy na czerwonym, straci prawo jazdy na 3 miesiące. To istotna zmiana. Obecnie za złamanie przepisu grozi nam wysoki mandat, 2000 zł i utrata punktów karnych, ale nie popularnego prawka. Minister zapowiedział również surowsze traktowanie przypadków, w których skrajnie niebezpieczne zachowanie kierowcy doprowadzi do katastrofy lub śmierci człowieka. W takich sytuacjach połączona zostanie odpowiedzialność karna z czasowym pozbawieniem uprawnień do kierowania. Szczegóły tych rozwiązań będą jednak znane dopiero po przedstawieniu konkretnych przepisów. Teraz czerwone fragmenty jezdni.
0: Ciekawostki.
1: Pierwsze skojarzenie – droga dla rowerów. Tak, ale nie zawsze. Kolorowe nawierzchnie pojawiają się także na jezdniach przeznaczonych dla aut i mają zupełnie inne zadanie. W tych przypadkach chodzi głównie o zwiększenie przyczepności. Zgodnie z polskimi przepisami na wymagających fragmentach dróg stosuje się nawierzchnie o podwyższonych właściwościach przeciwślizgowych. Do ich wykonania stosuje się żywice i twarde kruszywo odporne na ścieranie. Odpowiednia struktura powierzchni zwiększa tarcie między oponą a jezdnią. Ma to szczególne znaczenie w czasie hamowania, pokonywania zakrętów oraz jazdy po mokrej nawierzchni. Czerwony fragment jezdni to nie znak, nie wprowadza żadnych obowiązków dla kierowcy niż te, jakie obowiązują w danym miejscu, chodzi o przepisy. Kolor ma sprawić, że fragment drogi jest lepiej widoczny i ma informować kierowcę o innym rodzaju nawierzchni. I na koniec, na stacjach paliw drożej było i jest, ale różnica jest kolosalna.
0: Autoradio.
1: Paliwa znów drożeją. Mówiłem w Autoradio dokładnie rok temu. Cytuję, najmocniej podrożał olej napędowy, którego detaliczna cena wzrosła o 6 groszy. Perspektywa na najbliższe dni dla rynku paliw nadal jest zwyżkowa, ale zmiany nie powinny być duże. Mocna relacja złotówki do dolara, stabilizacja światowych notowań ropy naftowej dają nadzieję, że podwyżki nie nabiorą rozpędu. Prognoza ePetrol.pl wygląda następująco. I tu uwaga, 5,75, 5,87 za litr zwykłej benzyny, olej napędowy 5,87, 5,98 oraz autogaz 2,55, 2,62 za litr. Takie ceny, wyobraźcie sobie, były naprawdę niedawno, dokładnie rok temu. No to już chyba se ne vrati. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Siemanko, z tej strony Liber. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Liber, Mateusz Ziółko i 7 rzeczy, a my do powiedzenia mamy wam teraz tylko jedną rzecz.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: To już odpowiednia pora, żeby powrócić do naszej środowej piosenki dnia. I Ben, i Zu, Bizu i All of My Love.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość Twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
4: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
5: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Już za niespełna pół godziny na południu Dolnego Śląska będzie aktualne ostrzeżenie dotyczące burz, którym miejscami mogą towarzyszyć obfite opady deszczu, a miejscami nawet grad. Obecnie jeszcze cały czas zachmurzenie jest umiarkowane. Z godziny na godzinę tych chmur będzie przybywało na Dolnym Śląsku. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest w tendencji spadkowej, wynosi 1010 hektopaskali. Jakość powietrza bardzo dobra.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: O sprawiedliwości po latach i o wielkich powrotach na Dolny Śląsk sprawdzimy szczegóły wyroku w sprawie dramatycznego potrącenia uczennicy w Bielawie, a także historycznego sukcesu muzealników, dzięki któremu XVIII-wieczne skarby wracają do Zamku Książ. Na koniec zaprosimy najmłodszych na wyjątkowe spektakle teatralne w Jeleniej Górze.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Przed sądem rejonowym w Dzierżoniowie zapadł wyrok w sprawie nauczycielki, która 2 lata temu potrąciła uczennicę pod szkołą w Bielawie. W wyniku tego tragicznego wypadku u dziecka doszło do niedotlenienia mózgu i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O szczegółach tej głośnej sprawy i uzasadnieniu wyroku w materiale Andrzeja Pawlukiewicza.
9: Postępowanie przed Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie dotyczyło wypadku drogowego, do którego doszło 31 stycznia 2024 roku w Bielawie, w pobliżu i na terenie należącym do szkoły podstawowej nr 4. Agnieszka Połyniak, sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy, rzecznik prasowy tego sądu, gdzie doszło do, można powiedzieć, wypadku komunikacyjnego polegającego na tym, że kierująca samochodem osobowym nie zauważyła dziewczynki idącej do szkoły, która w tym czasie z przyczyn związanych przypuszczalnie czy z pośpiechem, czy też z innych upadła i najechała na dziecko, nie zauważywszy tego, przemieszczała się i to dziecko zostało zaklinowane w nadkolu jej samochodu, w wyniku czego dziewczynka doznała bardzo ciężkich obrażeń ciała. To zdarzenie zostało zakwalifikowane z artykułu 177, paragraf 2 kodeksu karnego i 15 września tego roku

0: Sąd rejonowy w Dzierżoniowie uznał sprawstwo i winę pani oskarżonej, wymierzył jej karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby wynoszący 3 lata. W tym czasie pani oskarżona będzie zobowiązana, by co 6 miesięcy informować kuratora o przebiegu tego okresu próby. Nadto została ukarana karą grzywny, 300 stawek po 40 zł każda. Orzeczono wobec niej również roczny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a nadto jest zobowiązana, by na rzecz pokrzywdzonej zapłacić nawiązkę w wysokości 100 tysięcy złotych.
1: Na sprawiedliwy wyrok w Dzierżoniowie czekano 2 lata. Tymczasem w innej części naszego regionu doczekaliśmy się właśnie finału sprawy, na którą historycy i muzealnicy musieli czekać ponad 80 lat. Po tak długim czasie rozłąki 9 XVIII-wiecznych witryn zamówionych specjalnie do Zamku Książ ponownie znajdzie się razem. Ostatni z tych niezwykle cennych mebli przechowywany dotąd w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie zostanie użyczony bezpośrednio i bezpłatnie Wałbrzyskiemu Zamkowi. To ogromny sukces, który w pełni pozwoli odtworzyć historyczne wnętrza dolnośląskiej perełki. Więcej o tym Jacek Rogulski.
2: Barokowe, przeszklone i bogato dekorowane witryny wykonano po 1722 roku na zamówienie Konrada Ernesta Maksymiliana, hrabiego von Hochberga i barona na Książu. Stanowiły wyposażenie jego słynnego Kunstkabinetu, gabinetu sztuki i osobliwości. Z tym samym zespołem związany był także dekoracyjny stolik przeznaczony do ekspozycji rzeźby lub rośliny w donicy, która obecnie również zostanie przekazana Książowi w depozyt. Oficjalne starania o pozyskanie brakujących eksponatów, które wywiezione zostały z Zamku Książ w 1944 roku, rozpoczęły się 2 lata temu. Tyle czasu trwało uzgadnianie warunków współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, w szczególności wymagań dotyczących konserwacji, bezpieczeństwa, przechowywania i ekspozycji zabytków. Powrót 9. witryny oraz kolejnego elementu XVIII-wiecznego wyposażenia jest częścią szerszego procesu przywracania Książowi jego oryginalnych zbiorów. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Historyczne wnętrza w Książu z pewnością zachwycą dorosłych miłośników sztuki. Z kolei o kulturalne wrażenia i edukację najmłodszych widzów zadbali artyści ze Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. W niedzielę o godzinie 13 na scenie teatru pojawi się 2 zabawnych bohaterów, którzy próbują urządzić sobie wygodne życie w buzi pewnego chłopca. Coś na ząb to barwne, pełne śmiechu widowisko, które w lekki i zabawny sposób przypomina najmłodszym, że o zęby warto dbać. A z kolei spektakl pod tytułem Leśne przygody Tymoteusza to kolejna odsłona przygód sympatycznego misia Tymka, bohatera stworzonego przez Jana Wilkowskiego, którego od pokoleń uwielbiają najmłodsi.
3: Tymoteuszu, Tymoteuszu, gdzie jesteś?
4: Tutaj, tatku, jestem, tutaj!
3: A co ty tu robisz do Wielkiej Niedźwiedzicy?
4: Siedzę, tatku.
3: Siedzisz, siedzisz, co? Jajka wysiadujesz, czy co?
4: Mhm.
3: Jajka?
4: A nie, nie! Tylko jedno!
5: Niesiemy jedno jajko, kukułcze małe jajko.
3: Zapraszamy już w najbliższą sobotę do Zdrojowego Teatru Animacji na godzinę 16 na spektakl pod tytułem
4: Leśne przygody Tymoteusza!
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hi, I'm Oliver Molden and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: I've been high and low.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: W chwili obecnej mamy dla Was bardzo dobre, aktualne informacje z dróg dolnośląskich. Na tę chwilę nie napotkacie poważniejszych utrudnień na głównych trasach Dolnego Śląska. Jedyne, można powiedzieć, utrudnienie napotkacie jadąc autostradą A4 w kierunku Wrocławia. Tam na wysokości, od wysokości kątów wrocławskich spore natężenie ruchu, więc i wjazd do Wrocławia dziś wolniejszy. Pewnie to ze względu na godzinę 20 minut do godziny 16.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
3: Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
4: Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
7: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
8: Po reklamie.

0: Jeden z pierwszych wielkich hitów Dawida Podsiadło. W dobrą stronę w muzycznym radiu. My oczywiście patrzymy zdecydowanie w dobrą stronę, w stronę godziny 16.13 minut. Zostało nam właśnie do godziny 16, więc to na pewno dobra strona, bo większość z Was właśnie wtedy kończy pracę.
1: Muzyczne radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A żeby ten czas przed końcem pracy mijał zdecydowanie szybciej, polecamy Wam nasz dzisiejszy hit tip Ellie Goulding, For Your Entertainment.

0: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
5: Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i Twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o Twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 16.
7: Czas na wiadomości.
9: Służby apelują o czujność. To w kontekście ostatnich incydentów. Maciej Berek wciąż niezaproszony przez prezydenta na ślubowanie. Za chwilę też pytanie.
10: Who is Wojciech King?
9: A chodzi o bardzo poważną sprawę. Marcin Krzemiński. Po ostatnich incydentach, jak tak dywersji w Polsce i sąsiednich krajach, służby specjalne apelują. Bądźmy czujni, zgłaszajmy sytuacje, które wydają się nam podejrzane pod numer alarmowy 112. Chodzi na przykład o nietypowe zachowania przy mostach, na stacjach kolejowych, czy porzuconą paczkę, albo drona latającego w nietypowych godzinach.
11: Dmuchajmy na zimne, jest to niezmiernie ważne, żeby takie rzeczy wyłapywać. Służby są po to, żeby przyjechać i każdy taki sygnał sprawdzić i zapewniam, że to służby zrobią.
9: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pamiętajmy przy tym o swoim bezpieczeństwie, unikajmy konfrontacji z zagrożeniem, nie publikujmy zdjęć lub nagrań w mediach społecznościowych. To rosyjski dron bojowy Gerbera 2. To śledczy o urządzeniu znalezionym na plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
12: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Ładunek był w masie około 4 kg.
9: Saperom udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszenia konstrukcji drona. Wojskowi śledczy prowadzą postępowanie w sprawie spowodowania zdarzenia zagrażającego wielu osobom. Grozi za to nawet 10 lat więzienia. Dodatkowe śledczy badają incydent pod kątem użycia statku powietrznego do przekroczenia granicy państwa bez wymaganego zezwolenia. Południowo-zachodnia Polska z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami zagrzmi dziś w sumie w 4 województwach, głównie w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tam najwięcej powiatów z alertem, miejscami możliwy grad. Choć dziś powinna rozpocząć się kadencja Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Karol Nawrocki nadal nie zaprosił nowego sędziego na ślubowanie. Jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych do objęcia tego stanowiska.
13: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi spełniać te same kryteria, co sędzia Sądu Najwyższego. W przypadku pana Macieja Berka chodzi o 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego, a nie wpisania na listę radców prawnych.
9: Inaczej twierdzi jednak nowo wybrany sędzia, który twierdzi, że wykonywał zawód radcy prawnego przez 17 lat. Teraz pytanie.
6: No przede wszystkim, who is Wojciech King? To jest moje podstawowe pytanie.
9: Pyta prawnik i poseł Polski 2050 Paweł Ślis, a chodzi o posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla i jego nazwisko przetłumaczone na język angielski. Znalazło się we wniosku już drugim zresztą Prokuratury Europejskiej do Sejmu o uchylenie królowi immunitetu i aresztowanie w sprawie korupcyjnej. Wniosek przetłumaczono z polskiego na angielski i zawiera według posłów sporo błędów, nie tylko dotyczących nazwiska.
6: Przykład zarzutem było to, że otrzymał czasy w Tajlandii. Opisane to szczegółowo. Natomiast pan poseł Król nigdy nie był w Tajlandii.
9: Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mimo błędów Komisja Regulaminowa Sejmu przychyliła się do wniosku Prokuratury Europejskiej.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Na zegarach mamy już 16 z przodu, więc i w muzycznym radiu to odpowiednia pora, żeby w końcu rozpocząć Best Of, czyli tylko najlepsi z najlepszych. To będzie nasze muzyczne towarzystwo na najbliższą godzinę. Do godziny 17 polecać Wam będziemy naprawdę bardzo dobre numery, które pewnie przypomną Wam niektóre, można powiedzieć, najlepsze muzyczne lata. Później Hit Planeta, później pełno nowości, ale jeszcze teraz cały czas program Best Of będzie trwał do godziny 17. Przed nami Filip Grodowski.

0: czas na kolejne Music News, w których traficie na informacje o nowym wcieleniu Mai Krzyżewskiej, najnowszej piosence Becky Hill, a także usłyszycie to i owo o albumie Muse, pod którym podpisał się John Legend. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witajcie i posłuchajcie. Mania to młoda polska artystka popowa, wcześniej znana jako Maja Krzyżewska. Ma za sobą udział w The Voice Kids, zwycięstwo w programie Szansa na Sukces, Eurowizja Junior 2023, w konsekwencji którego reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior w Nicei. Dziś rozwija autorski repertuar, pisze własne teksty i buduje swoją tożsamość jako solowa wokalistka, dla której równie ważne jak śpiew są taniec i performance. Jej ambicją jest tworzenie nowoczesnego popu z wyrazistym charakterem i skalą większą niż lokalny rynek. Jej najnowszy singiel Just a Girl to słodka piosenka z gorzkim tekstem o tym, co dzieje się, kiedy niewinny flirt zaczyna znaczyć za dużo. Ta piosenka na pozór ma w sobie dużo lekkości i bezczelności. Jest o osobie, która zakochuje się szybciej niż powinna i o takim momencie, kiedy niewinnie zaczynasz się do kogo zbliżać, a potem nagle zdajesz sobie sprawę, że jednak wolisz trzymać większy dystans, mówi Mania. Just a Girl, kolejna nowość na naszej radiowej playliście. Pozostajemy przy premierach. Drum and bassowe tempo, glitch popowe zacięcia i jeden z tych refrenów, które Becky Hill śpiewa jak hymny. W nowym singlu Changes, dwukrotna laureatka Brit Awards, pokazuje kolejne oblicze swojej starannie wymyślonej anarchii. Intensywnego, wielogatunkowego świata albumu Rebecca, który ukaże się 13 listopada. Becky Hill konsekwentnie buduje napięcie przed premierą swojego nowego albumu. Kolejne utwory pokazują coraz szersze spektrum jej ewoluującego brzmienia. Single Hands On Me, What Do I Have To Do i More, More, More zdobyły mocne wsparcie. Teraz Becky dokłada do tej serii nowy singiel zatytułowany Changes. Utwór jest kolejnym przykładem tego, co artystka określa mianem Curated Chaos, kontrolowanego, wielogatunkowego chaosu, który definiuje brzmienie albumu Rebecca. Changes to maksymalistyczna produkcja pełna nieoczekiwanych zwrotów. Rozpędzone bity drum and bass spotykają się tu z glitch popowym zacięciem i efektownymi syntezatorami, a nad całością górują potężny wokal Becky i charakterystyczny, natychmiast wpadający w ucho hook. Music News. Na koniec u nas John Legend, który zapowiedział nowy album studyjny. Muse, bo taki będzie jego tytuł, ukaże się 23 października. Już teraz można posłuchać singla zatytułowanego Daylight. Producentem nadchodzącego krążka jest dobrze wam znany Pharrell Williams. To pierwszy projekt, nad którym przyjaźniący się od dwóch dekad artyści pracowali wspólnie. Muse ma być kinowym, bogatym w brzmienia dziełem splatającym ze sobą różne nurty muzyki afroamerykańskiej. Od gospelu po doo-wop, klasyczny soul, afrobeat i hip-hop. Muse będzie innym niż do tej pory albumem Johna Legenda. Ponad dwie dekady twórczości definiowanej przez ballady, które publiczność uczyniła swoimi, skłoniła artystę do stworzenia materiału, którego nikt się po nim nie spodziewał, nawet on sam. Myślę, że mój repertuar zawsze był bardzo różnorodny, ale napędzane fortepianem ballady zyskiwały największą popularność. Chciałem zmienić tę formułę i zrobić coś świeżego i nowego, wyjaśnia Legend. Czy to mu się udało? O tym przekonamy się 23 października w dniu premiery albumu Muse. To jeszcze łapcie garść muzycznych premier. Alessandra z nagraniem Head Over Water, Almost Monday i French Kids, a także Arek Kłusowski, jego najnowszy singiel Bingo. Tomek Dudkiewicz i Music News. Pozdrawiamy, dziękujemy, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Music News.

0: Burze, deszcz, a miejscami nawet grad. Takie ostrzeżenie już obowiązuje na południu Dolnego Śląska i na zachodzie. Takich warunków spodziewać się możemy do godziny 20. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono cały czas spada. Na ten moment wynosi 1010 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, która dziś przez cały dzień była bardzo dobra i w obecnej chwili również taka jest.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
3: Na Dolnym Śląsku dominują dzisiaj tematy wielkich inwestycji i związanych z nimi emocji. Sprawdzamy szczegóły historycznego sukcesu gospodarczego w Jaworze. Powiemy też o buncie mieszkańców pod Legnicą, którzy nie chcą u siebie kopalni złota. A na początek zaglądamy do Wałbrzycha. Tam wreszcie przełamano impas w sprawie, która od miesięcy elektryzowała lokalnych kibiców.
2: Muzyczne radio.
3: Temat, który w Wałbrzychu wciąż budzi mnóstwo emocji, ale urzędnicy wreszcie mają dobre wieści. Miasto oficjalnie wyłoniło firmę, która dokończy przerwany remont stadionu Górnika Wałbrzych. Wykonawca ma teraz trudne zadanie, by sprawnie nadrobić opóźnienia i oddać obiekt sportowcom i kibicom. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
4: Tak, rzeczywiście po tym jak wiosną rozwiązano kontrakt z dotychczasowym wykonawcą i przeprowadzono audyt wykonanych pracy, trwały gorączkowe poszukiwania sposobu na dokończenie. Wartej niemal 60 milionów złotych inwestycji. Pierwotnie miała być dokończona wyłącznie siłami podwykonawców, na to jednak nie pozwoliły warunki dofinansowania. Ostatecznie po kilku miesiącach wybrano nowego głównego wykonawcę.
5: Było wiele pytań i obaw potencjalnych wykonawców na dokończenie tego stadionu, natomiast bardzo mocno zachęcaliśmy wykonawców. Udało się wybrać. Mamy naszego lokalnego wałbrzyską firmę Restel, która dokończy budowę stadionu za 21 milionów 600 tysięcy złotych. Od przekazania placu budowy będzie miała miesiąc czasu na zweryfikowanie tego, co zostało już wybudowane, na poprawności, na ewentualne zgłoszenie nam usterek.
4: To Kacper Nogajczyk, zastępca prezydenta Wałbrzycha do spraw inwestycji. Zadanie nie jest łatwe. Nowy wykonawca ma nie tylko dokończyć inwestycje, ale wziąć na siebie odpowiedzialność za wszystkie wykonane dotąd prace.
5: Najlepszych warunków potrzebujemy do wykonania bieżni tartanowej. Ona do ułożenia wymaga specyficznych warunków. Temperatury w zakresie kilkunastu stopni dodatniej, dobrych warunków wilgotnościowych. Zgłaszali nam wykonawcy, że tak naprawdę jedyny okres dobry do jej ułożenia to jest czerwiec, lipiec.
4: Remont stadionu na Nowym Mieście to jedna z największych inwestycji prowadzonych dziś w Wałbrzychu. Warta 57 milionów złotych, zakończyć się miała wiosną tego roku. Dziś przewidywany termin szacuje się na połowę 2027 roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Podczas gdy Wałbrzych inwestuje w infrastrukturę sportową, pobliski Jawor świętuje właśnie absolutny historyczny rekord biznesowy. Ponad 155 milionów złotych za działkę i gigantyczne centrum dystrybucyjne. Jawor przyciągnął kolejnego międzynarodowego inwestora. Holenderska grupa Wida XL kupiła aż 97 hektarów terenu w Dolnośląskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. A to największa pod względem wartości transakcja sprzedaży nieruchomości w całej historii strefy. Powstanie tam potężne centrum logistyczno-magazynowe o powierzchni 22 tysięcy metrów kwadratowych. Obiekt stanie się ważną częścią europejskiej sieci logistycznej holenderskiej firmy.
6: Globalny gracz w usługach e-commerce Wida XL wybiera Jawor, inwestuje w naszym mieście.
7: Mówi Emilian Bera, burmistrz Jawora.
6: Zakupując działkę 100-hektarową za ponad 150 milionów złotych, potwierdza, że grunt na medal i praca, która była przez ostatnie lata wykonywana, zwyczajnie się opłaciła i wygrywamy w tym wyścigu. Dla nas jest to bardzo ważne, bo to będą wielomilionowe wpływy z podatku do budżetu miasta. Z tego będzie rozwój, kolejne inwestycje, niesłychanie istotne dla rozwoju i przyszłości miasta. Także wzmocnienie lokalnej gospodarki, bo z jednej strony mamy branżę automotive, czyli Mercedesa, z drugiej strony usługi internetowe, sprzedaż, czyli coś, co bardzo mocno rozwija się i w Polsce, i na rynkach globalnych. To będzie taki zrównoważony rozwój dla naszego miasta i przede wszystkim możliwość myślenia do przodu, z perspektywą, tak aby rozwijał się Jawor, a w konsekwencji wiemy doskonale, że także i region. Witamy bardzo serdecznie ten koncern w naszym mieście.
3: Prace budowlane mają ruszyć w przyszłym roku. Holenderski inwestor przynosi do regionu miliony, które cieszą, ale wielkie pieniądze ukryte głęboko pod ziemią w okolicach Legnicy zamiast radości przynoszą

0: Strach i głośne protesty. Chodzi o rejon Mikołajowic w gminie Legnickie Pole. Według oficjalnych informacji tutejsze złoża kryją ponad tonę czystego złota w postaci małych i dużych samorodków i około 5 ton tego cennego kruszcu w formie rudy. Choć perspektywa wydobycia jest kusząca, to pomysł budowy kopalni odkrywkowej wywołał natychmiastowy i zdecydowany sprzeciw części okolicznych mieszkańców. Ludzie obawiają się degradacji środowiska, hałasu i zniszczenia swoich domów. O szczegółach konfliktu o złoto te złoża Andrzej Stefańczyk.
1: O złożach złota w tym miejscu wiadomo od XIV wieku. W 1345 roku działała tu kopalnia. Jednak dziś, po ponad 680 latach, mieszkańcy obawiają się przede wszystkim hałasu, obniżenia poziomu wód gruntowych i wpływu inwestycji na ich domy.
2: Mamy czyste powietrze, mamy piękny złoty las. Renata Semeniuk, sołtys wsi Strachowice. Mamy naprawdę fantastyczną lokalizację. Ja nie rozumiem, dlaczego ma być to wszystko zniszczone przez jakieś maszyny i kopalnie.
1: Jak dodaje, współczesna kopalnia odkrywkowa oznaczałaby zupełnie inne warunki niż ta funkcjonująca tutaj w XIV wieku.
2: Kopalnia odkrywkowa, czyli kopanie dziury w głąb ziemi, obniża wodę gruntową, hałas ogromny, wystrzały, praca od 6 do 22.
3: Jesteśmy mieszkańcami Strachowic i absolutnie nie wyobrażamy sobie tak bliskiej odległości od zabudowań, bo wynika z tego, że 500 metrów dalej będzie się wydobywało, nie wiem, złoto, bazalt i inne jakieś minerały i to wpłynie naprawdę bezpośrednio na nasze życie.
1: Do sprawy odnosi się wójt Legnickiego Pola Rafał Plezia. Jego zdaniem gmina musi przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy wydobycie złota rzeczywiście będzie dla niej korzystne.
4: My możemy się zachwycać złotem. Trzeba pamiętać o tym, że to złoto jest głęboko w ziemi. Trzeba je odzyskać. Żeby je odzyskać, to potrzebny jest specjalny sposób, tak, który może być uciążliwy. Tutaj trzeba się mocno zainteresować tym, czy to rzeczywiście jest dla nas bogactwo, czy dla firmy, która te bogactwo będzie wydobywać.
1: Wójt przypomina, że planowana kopalnia miałaby powstać blisko Legnickiego Pola i Mikołajowic.
4: Trzeba zapytać też mieszkańców, na ile to jest akceptowalne społecznie. Do mnie docierają już informacje, że nie jest to akceptowalnie społeczne.
1: Mieszkańcy mogą składać uwagi do procedowanego planu ogólnego gminy do 28 września. Ostateczna decyzja dotycząca kierunku zagospodarowania tego terenu będzie należała do samorządu. Radni prawdopodobnie zajmą się sprawą podczas listopadowej sesji. Sam inwestor nie komentuje sprawy. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
0: Do tych tematów będziemy powracać w naszych kolejnych serwisach, a jutro pierwszy raport regionalny na antenie Muzycznego Radia o 5.30. Do usłyszenia.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hey, this is Shanghai and this is Muzyczne Radio. They really love music.

0: ogłoszenie płatne. W Łomnicy w okolicy kempingu 4Active Offroad Action na ulicy Lipowej zaginął pies rasy Chihuahua o imieniu Lili. Suczka ma brązową sierść z białą łatką na piersi. Za odnalezienie nagroda 1000 euro. Kontakt plus 49 175 75 60 092. Ogłoszenie płatne. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: muzycznym radiu.
1: To, co najlepsze w muzycznym radiu, jeszcze na pewno przez najbliższe 14 minut, bo zbliżamy się do godziny 17. Best of się wtedy skończy, a w muzycznym radiu rozpocznie się prawdziwa muzyczna bomba, czyli najnowsze notowanie Hit Planety, na które już teraz Was serdecznie zapraszamy, bo tam oj, naprawdę będzie się działo, uwierzcie. A na koniec best of między innymi hit lat 90. La Tribu de Dana, Sylwia Grzeszczak jeszcze się pojawi i piosenka My Way.

0: Reklama.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 17.
5: Czas na wiadomości.
7: Paliwo cenowo do góry, ale nie wszyscy tęsknią za CPN-em. Będzie referendum strajkowe w sieci sklepów Biedronka. Polska-Bułgaria, siatkarski pojedynek już za godzinę. Marcin Krzemiński. Coraz drożej na stacjach paliw. Za litr 95 płacimy średnio 8 zł bez grosza. Za litr diesla 8 zł 89. Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo dzięki temu rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
8: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
7: Nad przyjętym przez rząd projektem pracuje już Sejm. Poprzednią ustawę dotyczącą opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ewentualna perspektywa powrotu programu CPN wcale jednak kierowców tak mocno nie cieszy.
9: To jest tak, że on jak ostatnio był 2 tygodnie, a później po programie CPN wyskoczyło tak, że myślę, że oni z nawiązką to wszystko sobie nadrabiają.
10: Nie, to nie rozwiązuje problemu.
7: Rządowa obniżka cen skończyła się wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, czyli 1 września. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim, to w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarny Obrońca, które trwają na lądzie, w wodzie i w powietrzu do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę? Mówi Mateusz Piliński z policji.
11: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
7: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, trzeba ją całą wyprzedzić. Wojska apeluje też, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani trasy przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. Związkowcy z sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między Zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kozieł.
12: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
13: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
12: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
7: 4 mecze, komplet zwycięstw i pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy spisują się świetnie. Już wiadomo, że na ich drodze do ćwierćfinału nie stanie żaden mocny zespół. Z takim za to zmierzą się już za godzinę na zakończenie fazy grupowej. Michał Waszkiewicz.
14: Jeszcze przed turniejem wszyscy byli pewni, że z Bułgarią zagramy o pierwsze miejsce. Ale współgospodarze turnieju niespodziewanie przegrali z Ukrainą. Nie zmienia to jednak faktu, że to wicemistrzowie świata, którzy grają przed własną publicznością. Polacy do tej pory wygrali wszystkie mecze do zera, ale wciąż są elementy, nad którymi warto popracować.
15: Musimy cały czas trzymać koncentrację i proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
14: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polacy awansują do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
7: To oznacza, że o ćwierćfinał zagrają z Rumunią, Turcją lub Łotwą.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
16: A po 17:00
5: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
16: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
5: Hit Planeta startuje na dobre.
0: Za oknem już naprawdę się porządnie rozpadało, ale na hit planecie deszczu nie przewidujemy. Tu przewidujemy zdecydowanie dużo muzycznego słońca. Marta Wojtunik, witajcie w najnowszej liście w Polsce. Topowa 40 w muzycznym radiu startuje właśnie teraz, a wraz z nią oczywiście masa premier. No i oczywiście propozycji, od nich zaczniemy.
5: Najnowsza lista w Polsce.
0: Na dobry początek naszego środowego notowania młody polski, znakomity i bardzo zdolny artysta Wiktor Waligura, Nie umiem kochać, a następnie znana wszystkim LP i Don't Stop.

0: LP Ona zawsze dostaje dużo wsparcia od słuchaczy muzycznego radia. Mamy nadzieję, że i tym razem tak będzie. Piosenka Don't Stop. I jeszcze jako propozycja do listy, koniecznie dajcie znać, co z tym fantem trzeba zrobić. Koniecznie dajcie znać, czy LP powinna wkroczyć na Hit Planetę.
1: Hit Planeta.
2: Hit Planeta.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: A my zanim dziś wkroczymy do topowej 40, krótkie przypomnienie wczorajszego notowania, a w zasadzie samego szczytu. Fastboy i Music Sound na miejscu trzecim. Na miejscu drugim we wtorek Chris Van D, After the Silence.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Bonjour, c'est Indila.
8: Hi, it's Oliver is here.
9: Hey, I'm Kaiser.
10: Hey, it's Sharon here.
11: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną muzycznego radia i Hit Planety. Hit Planeta.
12: Czas na miejsce 40. Poznajmy więc dzisiejszą nowość. Poczekalnie opuszcza Any Music i piosenka Do You Think of Me.
13: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

0: Skubas i Życie jest piękne, piosenka piękna, a głosów no już tak niezbyt pięknie z tymi głosami jest niestety. To jest utwór, który spada dziś o 6 oczek w dół na miejsce 39, czyli tak naprawdę gorzej być już nie mogło. A my z Kubasa chcemy jeszcze jak najbardziej gościć na Hit Planecie jak najdłużej, bo to jest jedna z naprawdę ciekawszych polskich piosenek obecnie, które znajdują się na Hit Planecie. Jeśli podzielacie moje zdanie, to koniecznie dajcie o tym znać, głosując na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta, a my przesuwamy się już teraz na miejsce 39, było 38. Czas na Message to the World.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: Hello, this is Son of Legend.
4: Hi, hello, this is Kate Ryan.
5: Hello, Poland, this is Djalicious.
6: Hello, my name is Emma Bill.
7: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Let's talk about you. Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa. Let's Talk, świetny cover ikonicznego kawałka z lat 90. Cały czas przesuwa się w tym tygodniu w dół na Hit Planecie. Niestety dziś ponownie spada aż o 8 miejsc, tym razem z miejsca 20.

0: James Blunt i smak wakacji. Taste Like Summer na miejscu 35.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Czas na nowość. Pozostajemy na wyspach. Pozostajemy w klimacie bardzo oryginalnych głosów prosto z Wielkiej Brytanii. Ellie Goulding, For Your Entertainment, nasz dzisiejszy hit tip, w końcu opuszcza naszą muzyczną poczekalnię i melduje się na miejscu 34.

0: Reklama.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
0: Po reklamie.
2: This is Fergie Ferg.
3: What's up?
4: We are
3: TNCE.
5: Hey everyone, it's Selena Gomez.
6: Hello there, we're 21 Pilots.
7: Hi, we are Radio Killer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Mocno Nowa i totalnie przebojowa.
1: Legendarny już zespół Take That w towarzystwie Michaela Patricka Kelly'ego. Feel My Love to jest utwór, który zapowiada już ich 10. album. Czekamy na niego naprawdę bardzo, bardzo czekamy z wielkim entuzjazmem, bo słysząc po tym pierwszym singlu szykuje się naprawdę dobre wydawnictwo. Take That i Feel My Love z miejsca 35 leci na miejsce 31, więc i my już teraz znajdujemy się przed miejscem 30, a na nim znajduje się artystka wszystkim doskonale znana, która popularność zdobyła jako Hannah Montana, no ale wszyscy wiemy, że to Miley Cyrus, Miley, która wróciła i to w naprawdę wielkim stylu, w stylu lat 80., jak już za moment się o tym przekonacie. Bows Persuades to jest singiel, który również zapowiada nadchodzącą płytę, ale tych płyt będziemy mieli w tym roku dużo, czekamy na nie wszystkie, bo wszystkie wydają się być naprawdę ciekawe, a singiel, który zapowiada nową płytę Miley, jest naprawdę wyjątkowy, bo jak już wspomnieliśmy, nawiązuje bardzo mocno do lat 80.
0: To jest muzyczne radio.
2: To jest hit planeta. To jest to, na co czekasz. Let's go.

0: Reklama. Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
1: Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa, są niezadowoleni ze wsparcia. Maciej Berek zaczyna pracę w Trybunale Konstytucyjnym bez ślubowania. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. To ostrzeżenie dla kierowców, by zwolnić, i prośba o informacje, gdyby ktoś go zauważył. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związki rolnicze chcą natychmiastowej dymisji ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Według nich ministerstwo nie reaguje na rosnące ceny paliwa i nawozów. Resort odpowiada jednak, że wsparcie jest gotowe i wyniesie 52 grosze na litr paliwa. To kropla w morzu, odpowiada szef Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
4: Drogie paliwo, drogie nawozy. Nie można sprzedać płodów rolnych i ceny za płody rolne są na bardzo niskim poziomie. Dlatego chodzi o to, żeby ministerstwo w końcu zaczęło pracować.
3: Rolnicy uważają też, że zostali bez pomocy po wiosennych przymrozkach i letniej suszy. Maciej Berek zaczyna dziś kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nie dostał jednak zaproszenia na ślubowanie z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent ma wątpliwości, czy Berek spełnia wymogi formalne, by zasiadać w Trybunale, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
5: Gdyby takie dokumenty były, potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy i będziemy konsekwentnie o to pytać.
3: Rafał Leśkiewicz dodaje, że Maciej Berek będzie mógł złożyć ślubowanie, kiedy udokumentuje swój staż pracy. Radioaktywny pożar, ewakuacja, a w międzyczasie policyjna obława za dywersantem. Taki scenariusz realizują dziś służby w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu, niedaleko granicy ze Słowacją. W ćwiczeniach brali udział także mieszkańcy małej wsi Podniebylce, gdzie zarządzono ewakuację całej miejscowości.
6: W miejscowości Żarnowiec doszło do pożaru. Nastąpiło skażenie. Chmura toksyczna przemieściła się na teren tej miejscowości. Została zarządzona ewakuacja ludności.
7: Teraz był alarm i komunikat ze szkoły. Na szkole jest tam właśnie...
8: I jak brzmiał ten komunikat?
7: Z biurka w miejscu ewakuacji podane było, że pod domem ludowym.
8: Potem do autobusu.
9: I później do autobusu. W środku była przestrzeń dla inwalidów nawet, także no byli i też o balkonikach. Było to przeżycie takie, adrenalina była.
3: Na ćwiczeniach był reporter Marcin Starzec. Dzisiejsze ćwiczenia to finał wojewódzkich ćwiczeń obrony cywilnej, organizowanych w ramach trwającego przez cały tydzień Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa. Unia Europejska chce wzmocnić kontrolę nad paczkami przysyłanymi do wspólnoty spoza Unii. Chodzi przede wszystkim o zakupy z Chin. Do zakupów dojdzie nowa opłata. Najpóźniej od 1 listopada sprzedawcy spoza wspólnoty będą płacić dodatkowo od 2 do 4 euro za każdą paczkę wysyłaną do Unii Europejskiej. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. Służby prowadzą intensywne poszukiwania. Nie wiadomo, co dokładnie mu się stało, ale jasne jest, że ma problemy z poruszaniem się. Zwierzę jest szukane z użyciem dronów, termowizji i noktowizorów, zarówno w dzień, jak i w nocy. Leśnicy liczą na to, że łoś radzi sobie sam i ma dostęp do pożywienia. W gotowości czeka weterynarz, pomoże zwierzęciu, jak tylko zostanie ono odnalezione. A do kierowców jest apel o ostrożność na Półwyspie Helskim i ewentualnie kontakt, jeśli ktoś zobaczy łosia.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
10: A po 18:00
0: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
10: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
2: Nowe numery prosto z naszej muzycznej poczekalni. Przed nami dwie propozycje: Pedro Santos i Should Have Known Better oraz Cheat Codes i The House That We Don't Live In Anymore.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Wracamy do naszego środowego notowania. Jesteśmy na miejscu 28 i wspólnie tu dziś meldujemy się wraz z Darią Marks i Melodią. Co?

Znakomity duet Cats and Dogs, Take the Night na miejscu 27. Dobre informacje dla fanów nie tylko tego numeru, ale ogólnie dla tego DJ-skiego duetu, bo oni właśnie kilka dni temu podzielili się kolejnym singlem, który zapowiada nadchodzący album. Co ciekawe, w sprzedaży pojawi się płyta CD, winyl, a nawet kaseta. Widać, że powrót faktycznie jest do tych właśnie form odsłuchu muzyki. Bardzo się z tego powodu cieszymy. No i te kasety, powiem wam szczerze, wyglądają całkiem fajnie. Wracamy na Hit Planetę. Mamy miejsce za nami 27, więc przed nami 26 pozycja Wild Celebration.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: Hey, hey, I'm Evan.
3: And I'm Alex.
2: Together we are Astero.
4: Hi, I'm Perry.
5: Hello, I'm Jesse.
6: Hi, I'm T.
7: Hi, I'm Leanne.
8: And we're Lovely.
9: Yo, what up, it's your boy Wiz Khalifa, man.
10: Hi, I'm Stina.
11: I'm Martin.
12: And we are Electric Lady Lab.
13: Hey, hey, I'm CJ Stone, and this is your Hit Planeta, only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: na pozycji numer
1: 20. Czas na włoskie rytmy na hit planecie Mark & Cremont w towarzystwie już kultowego zespołu The Colors. Ich znamy oczywiście z wielkiego hitu Italo Disco Partenope. Yeah!

0: nowa i totalnie przebojowa.
1: Roy i World Go Round na miejscu 19 dziś emocjonalnie, ale też elektronicznie. Tak się składa, że na miejscu 18 również właśnie w tym stylu kawałek się pojawi, dodatkowo jeszcze z elementami rapu. No, a będzie to polska piosenka. Liwka, wschodząca polska gwiazda, poza tobą nic, jej kolejny solowy singiel na Hitplanecie dziś na miejscu 18.
2: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: K391 i Call Me Up, nagranie prosto dziś z miejsca 16. Za 4 minuty mamy nie 4, 6 minut, a matematyka trudna sprawa, zwłaszcza o tej godzinie. Dobrze, że już człowiek do szkoły nie musi chodzić. O tak, 6 minut zostało nam do godziny 19. Na pewno jeszcze u nas pojawią się dwa hity prosto z Hit Planety. Naprawdę dobre nagrania, którym ja mocno kibicuję, mocno trzymam za nie kciuki. Alpha Jack i Walking on a Dream, czyli cover od ikonicznego już zespołu Empire of Sun. To nagranie na miejscu 15, a na miejscu 14 przygotujcie się na naprawdę mocne, rockowe nagranie. Nickelback i Leave Me Behind.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: The State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 19.
0: Czas na wiadomości.
6: Prezydent nie podpisze ustawy o paliwach, sugeruje jego rzecznik. Rekordowy sezon w Tatrach, na szlakach 2 miliony turystów. Ile może czekać biblioteka na zwrot wypożyczonego czasopisma? A choćby 132 lata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, pytany o rządową ustawę w tej sprawie, odpowiada, że decyzja będzie taka sama, jeśli zapisy ustawy będą takie same jak tej pierwszej. A pierwszą ustawę prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Z ministrem Szefernakerem rozmawiał reporter Maciej Kluczka.
7: Zdaniem prezydenckiego ministra ustawa jest niekonstytucyjna, bo zakłada nałożenie daniny na koncerny paliwowe na kilka miesięcy wstecz od daty wejścia w życie przepisów.
8: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Tymczasem mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
7: Pawła Szefernakera nie przekonują argumenty, że wysłanie ustawy do obecnego Trybunału Konstytucyjnego to jak wysłanie ustawy do czarnej dziury, bo Trybunał przez paraliż polityczny de facto nie pracuje. Premier Donald Tusk przypomina, że podobne rozwiązania mają inne państwa, a zyski, 4 miliardy złotych dla budżetu, posłużyłyby na kolejny program obniżki cen paliw.
9: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
7: Nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych debatuje obecnie Sejm. Głosowanie odbędzie się w piątek.
6: Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony osób. Mimo coraz większego ruchu przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
10: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
6: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry. Do co najmniej 82 osób wzrósł bilans katastrofy w kopalni złota w Sudanie. Wczoraj zawalił się strop. Ratownicy mówią, że sami nie wiedzą, ile osób mogło być w tym czasie w kopalni. Mówi się o setce zaginionych. Sudan jest znaczącym producentem złota na świecie. Wypadki są częste z powodu złych standardów bezpieczeństwa. Awaria urządzeń sterowania ruchem sparaliżowała rano ruch kolejowy w Katowicach i spowodowała opóźnienia w całym województwie śląskim. Służby wyjaśniają przyczyny zdarzenia, a sprawą zajmuje się też ABW. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że na razie trudno mówić o dywersji, ale sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Mimo usunięcia awarii pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami pociągów. To z pewnością rekord świata, jeśli chodzi o przetrzymanie książki czy czasopisma z biblioteki. Po 132 latach do amerykańskiej biblioteki w New Hampshire wrócił numer miesięcznika o tytule Century Illustrated Monthly Magazine, wypożyczony w 1894 roku. Gazetę zwrócono zaraz po tym, jak biblioteka ogłosiła czasową rezygnację z kar dla spóźnialskich. Klient, który zwrócił czasopismo, powiedział, że zalegało ono w jego domu od zawsze i nie ma pojęcia, skąd się tam wzięło.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: A po 19:00
0: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
3: Minęła godzina 19, więc czas powrócić na Hit Planetę. Rozpoczynamy trzecią i już ostatnią środową część naszego notowania. Zaczynamy oczywiście jak zawsze od propozycji Marshmallow i Hallow oraz Molly Elizabeth i Petty Crimes.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
4: What's up, Holem? It's Jubal.
5: Hi, I'm Karinin.
4: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
6: Hello, people, this is Holy Molly.
7: Hello, Poland.
8: Hi, we are Blang and Jones.
7: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
9: Nasza środowa Hit Planeta cały czas trwa. Znajdujemy się już na miejscu 13. Czy jest to pechowe miejsce? Sami dziś ocencie. Above and Beyond, When You Believe. Wczoraj właśnie na miejscu 13. Dziś powtórka z rozrywki.

0: Wspieramy polskie nowości na Hit Planecie cały czas. Oliwia Socha jest z nami i najprawdopodobniej w najbliższych notowaniach również będzie, jeśli oczywiście będziecie głosować na przebojową piosenkę Rutyna, która dziś melduje się na miejscu 12. Dobre informacje są takie, że jeszcze dwa polskie hity czekają na nas wyżej. To taka informacja dla fanów polskiej muzyki, a teraz ważna informacja dla fanów dance'owych dźwięków. DJ Remo i Shiver to jest utwór dziś na miejscu 11.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Co za głos, co za energia, to musi być Alex Warren. Alex Warren, który na Hitplanecie już kilka swoich podejść miał do podium. Jeszcze nigdy mu się nie udało wskoczyć na te miejsca pierwsze, ale coś czuję, że z piosenką Emerald Eyes może być inaczej, ponieważ ona dziś opuszcza miejsce 17 i ląduje na miejscu 10. Co oznacza, że zbliżam się już naprawdę szybko w stronę dzisiejszego podium. Czas na miejsce 9. Topic i Lucky Ones.

0: jest kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Po miejscu ósmym piosence The Proof, czyli Dowód. Była to piosenka, która jest dowodem na to, że wasze głosy mają wpływ na Hit Planetę, ponieważ z miejsca 11 leci na miejsce 8, a my lecimy prosto w stronę ostatniej z dzisiejszych premier, Yellow i Breakout.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Do premiery nowego albumu Mroza zostało już dosłownie kilka dni. Już w piątek ukaże się to nowe wydawnictwo, a singiel Wszystko, czego chciałem, czyli tytułowa piosenka z nadchodzącego albumu, już jest chyba wszystkim doskonale znana i już przez wszystkich jest kochana. Na pewno przez wszystkich słuchaczy Hit Planety, bo oni bardzo chętnie głosują na ten polski numer, który melduje się na miejscu siódmym. Zbliżamy się już naprawdę, jesteśmy coraz bliżej podium, emocje już coraz bardziej rosną, a teraz przyszedł czas na artystę, który jak już pojawi się na podium, to szybko z niego nie schodzi. Jeszcze z tą piosenką nie miał tej przyjemności, żeby zawitać na topową trójkę, ale jest na pewno blisko. Dziś bardzo na miejscu szóstym, ale Farben, Same Old Sky.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Melodię chyba doskonale znamy. Wiser Eyes on Me, czyli kultowy Ekwador w bardzo ciekawej, zupełnie innej wersji.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 4. Tuż przed samym podium zatrzymuje się dziś Chris Vandy i After the Silence. Niestety dzisiaj mamy spadek z miejsca drugiego na miejsce czwarte, więc informacja taka, że najprawdopodobniej na podium duże zmiany, no bo jedno miejsce się na pewno zwolniło.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Miejsce czwarte za nami, czas już na to, co najważniejsze, czyli topową trójkę naszego środowego spotkania pełnego hitów. Zaczynamy od miejsca trzeciego. Fastboy i Music Sound obraniają dziś właśnie taką pozycję, dość dobrą, trzecią. Nieco wyżej melduje się Soku i Pogwarzymy. Dobrze, że cały czas na podium. Wczoraj było lepiej, bo na miejscu pierwszym, ale drugie miejsce też nie jest złe, a na samej górze mamy powrót. Mondo i Gold. To nagranie wczoraj było na miejscu czwartym, ale wraca w błyskawicznym tempie. Widać, że jest to jeden z waszych ulubionych hitów, którym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Marta Wojtunik, dzięki bardzo za wspólnie spędzony czas na Hit Planecie. Kolejne notowanie oczywiście już jutro, tuż po godzinie 17. Nie zapomnijcie głosować na swoje ulubione hity na naszej stronie muzycznaradio.pl w zakładce Hit Planeta.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewicz-Port. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 20.
3: Czas na wiadomości.
5: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych zagrożone, alarmują eksperci. Rząd przekaże prezydentowi słynny już raport CIA na temat Rosji. Piłkarze i kibice Jagiellonii są już na stadionie w Grecji. Jaga debiutuje w Lidze Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Organizacje społeczne obawiają się, że od przyszłego roku osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć trudniejszy dostęp do asystentów. To dlatego, że ustawa o asystencji osobistej wejdzie w życie dopiero za 2 lata, a w przyszłym roku pieniądze będą dostawać jedynie samorządy. Pełnomocniczka rządu Monika Sikora.
6: System jest przekierowany na samorządy i NGOsy mogą korzystać z tej ścieżki przez samorząd. To jest trochę inny system.
5: Zostaniemy bez pomocy, alarmują organizacje wspierające osoby niepełnosprawne. Mówią ich reprezentanci Kamil Kawasiński i Maria Król.
7: Z praktycznego punktu widzenia oznaczać to będzie utratę dostępu do usług asystenckich albo radykalne zmniejszenie tych usług dla kilkunastu tysięcy osób w Polsce.
8: Coś strasznego. Czy to rzeczywiście tak najłatwiej jest oszczędzać na najbardziej niepełnosprawnych, na najsłabszych? Nie było żadnych konsultacji społecznych. Nikt absolutnie nie wiedział o takiej decyzji rządu. Musimy poinformować naszych wszystkich beneficjentów, przerazić ich po prostu. Trzeba tą prawdę powiedzieć.
5: Asystencja osobista to pomoc dla osób niepełnosprawnych w codziennych sprawach, tak by nie byli oni w pełni zależni od swoich rodzin. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Jutro minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta Bartoszem Grodeckim z BBN-u. Według dotychczasowych informacji Amerykanie zapewnili ministra o swoich gwarancjach ewentualnej obrony Polski. To ma być temat jutrzejszej rozmowy, mówi Bartosz Grodecki.
9: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA.
5: Według analizy polskiego wojska w najbliższych miesiącach należy spodziewać się nasilenia działań hybrydowych ze strony Rosji. Nie żyje Aleksander Śnieżko, polski poeta i pisarz związany z Wileńszczyzną. Miał 81 lat. Przez lata działał na rzecz polskiej kultury na Litwie. Był autorem tomików poezji i tekstów piosenek. Za swoją działalność literacką i społeczną został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Ciąg dalszy sporu o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Przypomnijmy, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zmienił władzę uczelni. PiS uważa, że zrobił to bezprawnie. Pełniący obowiązki rektor komendant uczelni Sławomir Cudak dyscyplinarnie zwolnił 4 pracowników, w tym dotychczasowego rektora Michała Sopińskiego. Tymczasem prokuratura w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w sprawie wtargnięć posłów na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jedno dotyczy okupacji budynku uczelni przez posłankę PiSu Marię Kurowską. Sport. Już nie piłkarską ligą konferencji, ale dużo mocniejszą ligą Europy będą się emocjonować polscy kibice. W tym sezonie w tych rozgrywkach zobaczymy 2 polskie zespoły, Jagiellonię i Lecha. Pierwsza do gry wchodzi Jagiellonia. Z kim zagra, o tym Michał Waszkiewicz.
10: Dziś wieczorem ekipa z Białegostoku zagra w Grecji z Olympiakosem Pireus. Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
11: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
10: A Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
5: Mecz Jagiellonii już za godzinę.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
12: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. Siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Na Cosmic Gate zawsze można mocno liczyć. Cosmic Gate, tym bardziej, że wzmocniony jest przez Arneya. Reflecta, jeden z utworów, który napędzał przez wiele tygodni program DMC, a dzisiaj na otwarcie. W środę w Muzycznym Radiu. 8 po 20 Maciej Wowk. Dobry wieczór. Witamy, zapraszamy. No i Jamik polecamy.
1: Autopromocja.
2: Jam, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Jam, mydło i powidło. W Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: Zapraszamy na Jamik. Na początek 3 SMS-y. Odkupię frezy, tarcze, wiertła, gwintowniki, płyty do metali. Każda ilość, numer telefonu 663 562 307. Odkupię frezy, tarcze, wiertła, gwintowniki, płytki do metalu. Każda ilość, numer telefonu 663 562 307. Odkupię płyty winylowe, kasety, sprzęt RTV. Każda ilość, numer telefonu jak wyżej 663 562 307. Dobry wieczór, witam. Halo, halo, proszę bardzo.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja bym odkupił z miłą chęcią jakieś stare motocykle oraz motorowery do kolekcji. Szukam takich marek na przykład jak MZ-a, Java, Simpson, Junak oraz jakichś innych, którego nie wymieniłem. Zarówno poszukuję różnych części w różnej postaci, może ktoś posiada jakieś pozostałości, jakieś koła, ramy, silniki, wydechy. I zarówno poszukuję ciągnika typu Ursusa jakiegoś. I mój numer telefonu. Tak. 731 mhm. 847 430. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękujemy. Uściski od nas.
2: Jam, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dobry wieczór, witamy. Proszę bardzo. Halo.
4: Dobry wieczór, Jarek ze Szczegomia. Ja chętnie kupię stare monety, wyroby ze srebra, porcelany, stare zegary oraz militaria z pierwszej, drugiej wojny światowej. To jest pierwsze ogłoszenie. Oraz sprzedam Mazda 2, rok 2009, 1.3 benzyna. W stanie dobrym, srebrny metalik. Więcej informacji na telefon 604 701 052. Pozdrawiam.
0: Dziękuję.
2: Jam, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Jamik, Muzyczne Radio, witaj, dobry wieczór, halo.
5: Dobry wieczór, mam do sprzedania Hyundai'a Tucsona, rocznik 2019. Jest to diesel, automat, nowe, są klocki, tarcze, opony, przebieg 127 tysięcy. Cena 60 tysięcy, mój numer telefonu 507.
0: Tak.
5: 721. Mhm. 840. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję.
2: Jam, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Witam w Jamiku, dobry wieczór, halo.
6: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
6: Dzwonię z okolic Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Opla Insignia z 2013 roku. Diesel 145 koni, kombi, czerwona perła. A drugie ogłoszenie, wynajmę kawalerkę po kapitalnym remoncie w Świeżawie, 36 metrów, a więcej informacji udzielę pod numerem 695 112 tak. 363. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękujemy.
2: Jam, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Jamik wita, Jamik gości, słuchamy. Proszę bardzo, halo. Dobry wieczór, halo, halo. No, nie udało się. To sprzedam jeszcze Forda Mondeo MK5 2.0 TDCi, 210 koni mechanicznych, stan bardzo dobry, autka full opcja, bez wkładu, w Lubaniu. Telefon 793 603 242 793 603 242. Dobry wieczór, witam, halo. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
7: Mam do sprzedania busty, dwa Mastera i Vito za niedługie pieniądze. Plus jeszcze Volkswagen Mercedesa, to za jeszcze 4 kopie. I mój numer telefonu 732.
0: 732, tak.
7: 535.
0: Mhm.
7: 232. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. Jamik, słucham. Dobry wieczór. Halo.
8: Dobry wieczór, Ireneusz. Mam do sprzedania zbiornik na wodę Mauser 1000 litrów i drugie ogłoszenie, sprzedam rower 28 cali męski i 26 cali młodzieżowy Góral. Atrakcyjnej cenie. 5 informacji pod numerem telefonu 667 883-305. Pozdrawiam całe muzyczne.
0: My ciebie dziękuję. Witamy. Dobry wieczór. Halo. Proszę bardzo.
9: Dzień dobry, dozwoliłem się do Dżemu?
0: Tak, Dżemik, jesteśmy na żywo. Proszę bardzo.
9: Mam do sprzedania Audi A6 C6, 2,7 litra V6. Przebieg 361 tysięcy za 13 tysięcy, okolice Jaworzyny Śląskiej.
0: I numer?
9: 531,
0: mhm.
9: 358
0: i
9: 816.
0: Wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Ostatni telefon. Dobry wieczór, halo.
10: Dzień dobry.
0: Proszę bardzo.
10: Dobry wieczór. Mam na sprzedaż Opel Insignia, pełna wersja Business Edition, 2016 rok, 1.6 po serwisie. Więcej informacji udzieli mąż pod numerem 696-936-892. Dziękuję bardzo.
0: 8, 9 i dwójeczka. Dziękuję.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Oh my love, Abel.

klubowo, muzycznie nowo i festiwalowo. Dziś Music News, a to za sprawą takich artystów jak David Guetta i Hypeyton, Kai Aleksandro i Tiesto. Sprawdźmy zatem szybko szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Światowe ikony muzyki klubowej David Guetta i Hypeyton zaprezentowali swój kolejny wspólny utwór You and I, Me and You. Kompozycja stanowi klasyczny, nostalgiczny motyw, który w nowej aranżacji zyskał drugie życie jako flagowy taneczny hit najbliższych miesięcy. Premiera You and I, Me and You to kolejny etap niezwykle owocnej współpracy Guetty i Hypeytona. Nowy singiel idealnie łączy bezkompromisowe, brzmieniowe uniwersum Future Rave, z którego słynie Hypeyton, z uniwersalnym wyczuciem popowo-klubowej przebojowości utworów Davida Guetty. Teraz przenosimy się do Norwegii, niemalże wprost ze sceny największego skandynawskiego festiwalu w Oslo. Gwiazda pop muzy Kai Aleksandro prezentuje swój najnowszy singiel Tight. Premiera utworu odbyła się dzień po występie tego artysty na tym właśnie festiwalu i otwiera nowy rozdział w jego karierze po sukcesie debiutanckiego albumu Aura. Tight to porywająca, głęboko osobista kompozycja, stanowiąca symboliczne pożegnanie z przeszłością. Utwór opowiada o przełomowym momencie porzucenia dawnego wcielenia i pełnym zaufania otwarciu się na to, co przyniesie los. Artysta rezygnuje w nim z próby kontrolowania każdego scenariusza na rzecz nienaturalnego biegu wydarzeń, dostarczając słuchaczom pełen emocjonalnej siły hymn. Nowy singiel wyznacza kierunek nadchodzącej europejskiej trasy koncertowej artysty. Projekt wyróżnia się niespotykanym dotąd poziomem zaangażowania społeczności. Ponad milion fanów Kaila otrzyma bezpośredni wpływ na przebieg tej trasy. Za pośrednictwem mediów społecznościowych słuchacze będą współdecydować o kluczowych elementach widowisk i codziennego życia w trasie. Music News. I na koniec wydarzenie, jakich mało. 19 czerwca na stadionie Legii Warszawa w ramach Warsaw Music Festival wydarzy się coś, czego świat muzyki elektronicznej nie widział od ponad dwóch dekad. Tiesto in Concert powraca po raz pierwszy od 2004 roku i po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Będzie to jedyny taki koncert w Europie i wydarzenie unikalne w skali światowej. Tego wieczoru legenda elektroniki zagra specjalny 4-godzinny set, sięgając do muzycznych korzeni swojej kariery. To właśnie pod szyldem Tiesto in Concert w 2003 roku Tiesto jako pierwszy DJ na świecie zagrał solowy koncert stadionowy. Rok później format wrócił w jeszcze większej skali, a ostatnio Tiesto in Concert odbyło się w listopadzie 2004 roku. Projekt przeszedł do historii jako jeden z momentów, które na zawsze zmieniły skalę DJ-skich występów. Dziś Tiesto ponownie coraz mocniej sięga do brzmień, od których zaczynał swoją karierę, i to właśnie Warszawa będzie miejscem kolejnego rozdziału tej niesamowitej historii. 19 dzień czerwca, stadion Legii Warszawa w ramach Warsaw Music Festival stanie się gospodarzem wielkiego powrotu Tiesto in Concert. Zainteresowanie tym wydarzeniem jest tak olbrzymie, że bilety na warszawski koncert sprzedały się praktycznie w ciągu 24 godzin. No to tak zupełnie na koniec, łapcie jeszcze kilka gorących premier prosto z playlisty muzycznego radia. New Inki, Thousand Stars, Teddy O, I'm Missing You i Armin Van Buuren z nową wersją utworu Tokas Miracle. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, do miłego następnego.

0: Twoje regionalne stacje.
1: Podsumowanie dnia, Beata Nowicka.
2: Na Dolnym Śląsku dominują dzisiaj tematy wielkich inwestycji i związanych z nimi emocji. Sprawdzamy szczegóły historycznego sukcesu gospodarczego w Jaworze. Powiemy też o buncie mieszkańców pod Legnicą, którzy nie chcą u siebie kopalni złota. A na początek zaglądamy do Wałbrzycha. Tam wreszcie przełamano impas w sprawie, która od miesięcy elektryzowała lokalnych kibiców.
0: Muzyczne radio.
2: Temat, który w Wałbrzychu wciąż budzi mnóstwo emocji, ale urzędnicy wreszcie mają dobre wieści. Miasto oficjalnie wyłoniło firmę, która dokończy przerwany remont stadionu Górnika Wałbrzych. Wykonawca ma teraz trudne zadanie, by sprawnie nadrobić opóźnienia i oddać obiekt sportowcom i kibicom. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
3: Tak, rzeczywiście po tym jak wiosną rozwiązano kontrakt z dotychczasowym wykonawcą i przeprowadzono audyt wykonanych pracy, trwały gorączkowe poszukiwania sposobu na dokończenie wartej niemal 60 milionów złotych inwestycji. Pierwotnie miała być dokończona wyłącznie siłami podwykonawców, na to jednak nie pozwoliły warunki dofinansowania. Ostatecznie po kilku miesiącach wybrano nowego głównego wykonawcę.
4: Było wiele pytań i obaw potencjalnych wykonawców na dokończenie tego stadionu, natomiast bardzo mocno zachęcaliśmy wykonawców. Udało się wybrać. Mamy naszego lokalnego wałbrzyską firmę Restel, która dokończy budowę stadionu za 21 milionów 600 tysięcy złotych. Od przekazania placu budowy będzie miała miesiąc czasu na zweryfikowanie tego, co zostało już wybudowane, na poprawności, na ewentualne zgłoszenie nam usterek.
3: To Kacper Nogajczyk, zastępca prezydenta Wałbrzycha do spraw inwestycji. Zadanie nie jest łatwe. Nowy wykonawca ma nie tylko dokończyć inwestycje, ale wziąć na siebie odpowiedzialność za wszystkie wykonane dotąd prace.
4: Najlepszych warunków potrzebujemy do wykonania bieżni tartanowej. Ona do ułożenia wymaga specyficznych warunków. Temperatury w zakresie kilkunastu stopni dodatniej, dobrych warunków wilgotnościowych. Zgłaszali nam wykonawcy, że tak naprawdę jedyny okres dobry do jej ułożenia to jest czerwiec, lipiec.
3: Remont stadionu na Nowym Mieście to jedna z największych inwestycji prowadzonych dziś w Wałbrzychu. Warta 57 milionów złotych, zakończyć się miała wiosną tego roku. Dziś przewidywany termin szacuje się na połowę 2027 roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Podczas gdy Wałbrzych inwestuje w infrastrukturę sportową, pobliski Jawor świętuje właśnie absolutny historyczny rekord biznesowy. Ponad 155 milionów złotych za działkę i gigantyczne centrum dystrybucyjne. Jawor przyciągnął kolejnego międzynarodowego inwestora. Holenderska grupa Wida XL kupiła aż 97 hektarów terenu w Dolnośląskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, a to największa pod względem wartości transakcja sprzedaży nieruchomości w całej historii strefy. Powstanie tam potężne centrum logistyczno-magazynowe o powierzchni 22 tysięcy metrów kwadratowych. Obiekt stanie się ważną częścią europejskiej sieci logistycznej holenderskiej firmy.
5: Globalny gracz w usługach e-commerce Wida XL wybiera Jawor, inwestuje w naszym mieście.
6: Mówi Emilian Bera, burmistrz Jawora.
5: Zakupując działkę 100-hektarową za ponad 150 milionów złotych, potwierdza, że grunt na medal i praca, która była przez ostatnie lata wykonywana, zwyczajnie się opłaciła i wygrywamy w tym wyścigu. Dla nas jest to bardzo ważne, bo to będą wielomilionowe wpływy z podatku do budżetu miasta. Z tego będzie rozwój, kolejne inwestycje, niesłychanie istotne dla rozwoju i przyszłości miasta, także wzmocnienie lokalnej gospodarki, bo z jednej strony mamy branżę automotive, czyli Mercedesa, z drugiej strony usługi internetowe, sprzedaż, czyli coś, co bardzo mocno rozwija się i w Polsce, i na rynkach globalnych. To będzie taki zrównoważony rozwój dla naszego miasta i przede wszystkim możliwość myślenia do przodu, z perspektywą, tak aby rozwijał się Jawor, a w konsekwencji wiemy doskonale, że także i region. Witamy bardzo serdecznie ten koncern w naszym mieście.
2: Prace budowlane mają ruszyć w przyszłym roku. Holenderski inwestor przynosi do regionu miliony, które cieszą, ale wielkie pieniądze ukryte głęboko pod ziemią w okolicach Legnicy zamiast radości przynoszą strach i głośne protesty. Chodzi o rejon Mikołajowic w gminie Legnickie Pola. Według oficjalnych informacji tutejsze złoża kryją ponad tonę czystego złota w postaci małych i dużych samorodków i około 5 ton tego cennego kruszcu w formie rudy. Choć perspektywa wydobycia jest kuszące, Grząca, to pomysł budowy kopalni odkrywkowej wywołał natychmiastowy i zdecydowany sprzeciw części okolicznych mieszkańców. Ludzie obawiają się degradacji środowiska, hałasu i zniszczenia swoich domów. O szczegółach konfliktu o złote złoża Andrzej Stefańczyk.
6: O złożach złota w tym miejscu wiadomo od XIV wieku. W 1345 roku działała tu kopalnia. Jednak dziś, po ponad 680 latach, mieszkańcy obawiają się przede wszystkim hałasu, obniżenia poziomu wód gruntowych i wpływu inwestycji na ich domy.
7: Mamy czyste powietrze, mamy piękny złoty las. Renata Semeniuk, sołtys wsi Strachowice. Mamy naprawdę fantastyczną lokalizację. Ja nie rozumiem, dlaczego ma być to wszystko zniszczone przez jakieś maszyny i kopalnie.
6: Jak dodaje, współczesna kopalnia odkrywkowa oznaczałaby zupełnie inne warunki niż ta funkcjonująca tutaj w XIV wieku.
7: Kopalnia odkrywkowa, czyli kopanie dziury w głąb ziemi, obniża wodę gruntową. Hałas ogromny, wystrzały, praca od 6 do 22.
8: Jesteśmy mieszkańcami Strachowic i absolutnie nie wyobrażamy sobie tak bliskiej odległości od zabudowań, bo wynika z tego, że 500 metrów dalej będzie się wydobywało, nie wiem, złoto, bazalt i inne jakieś minerały i to wpłynie naprawdę bezpośrednio na nasze życie.
6: Do sprawy odnosi się wójt Legnickiego Pola Rafał Plezia. Jego zdaniem gmina musi przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy wydobycie złota rzeczywiście będzie dla niej korzystne.
9: My możemy się zachwycać złotem. Trzeba pamiętać o tym, że to złoto jest głęboko w ziemi. Trzeba je odzyskać. Żeby je odzyskać, to potrzebny jest specjalny sposób, tak, który może być uciążliwy. Tutaj trzeba się mocno zainteresować tym, czy to rzeczywiście jest dla nas bogactwo, czy dla firmy, która te bogactwo będzie wydobywać.
6: Wójt przypomina, że planowana kopalnia miałaby powstać blisko Legnickiego Pola i Mikołajowic.
9: Trzeba zapytać też mieszkańców, na ile to jest akceptowalne społecznie. Do mnie docierają już informacje, że nie jest to akceptowalnie społeczne.
6: Mieszkańcy mogą składać uwagi do procedowanego planu ogólnego gminy do 28 września. Ostateczna decyzja dotycząca kierunku zagospodarowania tego terenu będzie należała do samorządu. Radni prawdopodobnie zajmą się sprawą podczas listopadowej sesji. Sam inwestor nie komentuje sprawy. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Do tych tematów będziemy powracać w naszych kolejnych serwisach, a jutro pierwszy raport regionalny na antenie Muzycznego Radia o 5.30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: startujemy.
1: Naprzeciw pogodzie, moi drodzy, ostre granie. Safri Duo, David Puentes. Lonely Days na dobry początek.

0: klimat energetycznie, klimatycznie dość wspomnieniowa. Będzie też kilka utworów, które pobudzą was do działania. Za chwileczkę Sunshine, to jest ten słynny Sunshine z dawnych lat, ale podmiksowany przez Filterheads. Richard Gray się szykuje i ciekawa wersja. Family Affair, muzyczne radio w programie
1: Festiwal Hitów.

0: programu DMC.
1: Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich kierowców, damy za kierownicą nie tylko, jadących w stronę Jelnej Góry, no i tak naprawdę tam, gdzie jesteście w naszym zasięgu, pozostańcie jak najdłużej. No to teraz Thomas i Filterhead, słynny Sunshine w nowym remiksie, wyszedł kilka dni temu, może wam się spodoba. Trudno doszukać się oryginału, ale remiks najwyższych lotów. Posłuchajcie Sunshine, Thomas i Filterhead. A jeśli macie ochotę usłyszeć swój ulubiony hit, zaproponujcie. Facebook czeka, muzyczne rady czeka, płytoteka czeka, ja czekam, cały świat czeka na to, żebyście zaginęli nas jakimś fajnym numerem. Za chwileczkę Michael Farsberg, Safri Duo, Artba, David Guetta, Nico, tam nowy, No Never.

najlepsze bujaki wieczorem w Nowym Muzycznym Radio. Niko i My Head. O pełnej wiadomości do tego czasu. Klasyk nad klasyki, słuchajcie. Now or Never. Nils Van Gogh podmiksował to.

0: promocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
1: W nowym miejscu.
0: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
4: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 21.
0: Czas na wiadomości.
6: Szefowa Komisji Europejskiej wzywa do europejskich gwarancji bezpieczeństwa. Nowa ustawa paliwowa nie obniży cen paliw, ocenia Pałac Prezydencki. Powieść Lalka w nowych odsłonach już w internecie, a za 2 tygodnie w kinie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pokój jest zagrożony, Europa musi być zjednoczona. Kontynent potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Tak mówiła dziś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim.
7: Od dawna omawiamy format współpracy przywódców skoncentrowany na bezpieczeństwie kontynentu z udziałem partnerów jak Kanada, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i innych.
6: Za zagrożenie oprócz Rosji szefowa komisji uznała ultranacjonalistów i antyeuropejskie siły, które podważają demokrację. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz, a paliwa i tak nie byłyby tańsze. Prezydencki minister Paweł Szefernaker.
8: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen, to jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
6: Głosowanie nad projektem jeszcze w tym tygodniu. Rząd obiecuje, że jeśli nie będzie prezydenckiego weta, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN, obniżający ceny paliw. Powstał nowy portal internetowy z dokumentami dotyczącymi Polaków deportowanych przez władze radzieckie do Azji Środkowej. Serwis ma pomóc rodzinom w odnalezieniu informacji o losach swoich bliskich. Znajduje się tam już około 3,5 tysiąca archiwalnych materiałów z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu. Twórcy zapowiadają, że baza będzie systematycznie uzupełniana o kolejne dokumenty. A dokumenty są dostępne pod adresem internetowym dokumentyazji.pl. Czy nasze dane w placówkach medycznych są bezpieczne? Upewnić się chce prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Zapowiada kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o ich receptach. Można już korzystać z rzeki Bóbr. Wojewoda Dolnośląska uchyliła zakaz, który obowiązywał od lipca po masowym śnięciu ryb związanym z remontem zapory w Pilchowicach. Sprawę bada prokuratura. W czasie zdarzenia z rzeki usunięto ponad 23 tony martwych ryb. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Dziś na jednej z platform internetowych pojawił się nowy serial. Główne role grają Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, reżyseria Paweł Maślona. Wiele scen zawiera przemoc i wulgarny język, a to upodabnia film do lektury, twierdzi historyk literatury Alicja Urbanik-Kopeć.
9: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
6: A za 2 tygodnie na ekrany kin wchodzi pełnometrażowy film, zupełnie inna produkcja w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

po wszechczasy i wszędzie, gdzie tylko zabrzmi No Good, czujemy się klubowo, koncertowo i po prostu po mistrzowsku. Anima Stilo, 6 minut po 21:00, muzyczne radio, teraz temat główny dzisiaj to Tiesto.

No, muzycznie niewiele możemy, ale jak z tego co widzę, to całkiem nieźle nam się poukładało. Pogodę żeśmy wyprosili lepszą, deszcz nie pada, za to ogień w eterze. Rusza w waszą stronę Ron van den Beuken, Adonis.

0: Эмоция.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
3: W nowym miejscu.
2: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: Estate of Trance.
1: Estate of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 22.
2: Czas na wiadomości.
6: Szefowa Komisji Europejskiej wzywa do europejskich gwarancji bezpieczeństwa. Nowa ustawa paliwowa nie obniży cen paliw, ocenia Pałac Prezydencki. Powieść Lalka w nowych odsłonach już w internecie, a za 2 tygodnie w kinie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pokój jest zagrożony, Europa musi być zjednoczona. Kontynent potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Tak mówiła dziś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim.
7: For long time.
8: Od dawna omawiamy format współpracy przywódców skoncentrowany na bezpieczeństwie kontynentu z udziałem partnerów jak Kanada, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i innych.
6: Za zagrożenie oprócz Rosji szefowa komisji uznała ultranacjonalistów i antyeuropejskie siły, które podważają demokrację. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz, a paliwa i tak nie byłyby tańsze. Prezydencki minister Paweł Szefernaker.
9: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen, to jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
6: Głosowanie nad projektem jeszcze w tym tygodniu. Rząd obiecuje, że jeśli nie będzie prezydenckiego weta, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN, obniżający ceny paliw. Powstał nowy portal internetowy z dokumentami dotyczącymi Polaków deportowanych przez władze radzieckie do Azji Środkowej. Serwis ma pomóc rodzinom w odnalezieniu informacji o losach swoich bliskich. Znajduje się tam już około 3,5 tysiąca archiwalnych materiałów z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu. Twórcy zapowiadają, że baza będzie systematycznie uzupełniana o kolejne dokumenty. A dokumenty są dostępne pod adresem internetowym dokumentyazji.pl. Czy nasze dane w placówkach medycznych są bezpieczne? Upewnić się chce prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Zapowiada kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o ich receptach. Można już korzystać z rzeki Bóbr. Wojewoda Dolnośląska uchyliła zakaz, który obowiązywał od lipca po masowym śnięciu ryb związanym z remontem zapory w Pilchowicach. Sprawę bada prokuratura. W czasie zdarzenia z rzeki usunięto ponad 23 tony martwych ryb. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Dziś na jednej z platform internetowych pojawił się nowy serial. Główne role grają Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, reżyseria Paweł Maślona. Wiele scen zawiera przemoc i wulgarny język, a to upodabnia film do lektury, twierdzi historyk literatury Alicja Urbanik-Kopeć.
10: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
6: A za 2 tygodnie na ekrany kin wchodzi pełnometrażowy film, zupełnie inna produkcja w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
0: Strefa 79.

0: 7.69.
1: Porcja Italusu za nami, a strefa przed nami. Tu Muzyczne Radio. 25 minut po 22.

Zwróćcie uwagę na to, że Thomas czy w swoim soulowym projekcie, czy też razem z Dieterem pod Modern Talking zawsze pełen muzycznej czułości i hiciaste tego numery są zawodowe. Teraz Tonka 84.

jest właśnie muzyka na wszelkiego rodzaju, moi drodzy, huśtawki, stany jakiejś takiej niepewności, zaśpiewajmy sobie Better of Alone, a później już jest dużo, dużo, dużo, dużo lepiej. Alice DJ przed momentem, a teraz kolejny kawałek, tyle że lata 70. będą przez 5 minut. No, kto pamięta, to śpiewa razem z nami. Rivers of Babylon, oryginalna wersja z lat 70. Bonnie M.

prekursorzy techno, prekursorzy trance'u. Stare dzieje, warto zagłębić się w ich temat. Shaman, lata 90. 9 minut po 23, a tutaj tak delikatnie, od serca. Klimat muzyczny znany chyba każdemu Polakowi.

Pamiętam, to było dawno, dawno temu. Najsmutniejszy moment, kiedy Janosik się kończył, prawda? I no, trzeba było czekać kolejny tydzień, bo tak kiedyś było. Tydzień czasu czekało się na kolejny odcinek dobrego filmu. A u nas Błysk w nocy. Secret Service.

Anna Confusion na syna powiedzieć nie trzeba. Zawsze z wielką przyjemnością gramy ten numer. Droga napisała do nas tak: witajka, dzisiaj była jeszcze meliska u mnie, nie tylko u ciebie. Sporo Polaków dzisiaj piło melisę po meczu naszych siatkarzy. To co oni tam wyrabiali, to coś niesamowitego. No przegraliśmy, ale wszystko zaważyło i tak naprawdę rozstrzygnęło się w drugim secie. Mogliśmy go wygrać lekko. No coś poszło nie tak.